0: Jego partia pozostaje w opozycji, nie będąc częścią rządowego zaplecza.
1: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Philipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach.
0: Wrzesień to czas szczególnej troski o sansewierię, znaną jako język teściowej. Roślina wchodzi w okres spoczynku i wymaga mniej wody, ale za to odpowiedniego nawożenia. Domowa mieszanka z popiołu drzewnego i fusów kawowych może znacząco poprawić jej kondycję. Pamiętajmy, by stosować ją raz w miesiącu.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
1: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
0: Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, obchodzi dziś swoje 50. urodziny i nie ukrywa, że jest gotowy na nowe wyzwania w polityce. Mówi się o jego możliwym powrocie do rządu jako wicepremier lub minister bez teki. Hołownia, który zdobył popularność, startując w wyborach prezydenckich w 2020 roku, nadal ma ambicje polityczne, mimo niepowodzenia w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Sam zainteresowany podkreśla, że jeśli pojawi się odpowiednia propozycja, chętnie ją przyjmie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wczoraj rozpoczęło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, które potrwa 3 dni. Posłowie i posłanki zaskoczyli odświeżonymi stylizacjami, wnosząc letnie akcenty do parlamentu. Na sejmowych korytarzach królowały odważne kolory i modne fasony, tworząc prawdziwą rewię mody. Znany stylista Daniel Jacob Daly ocenił najciekawsze stylizacje, podkreślając dominujące trendy i detale przypominające o trwającym lecie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla.
1: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiffaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoinem Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych. W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, po role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w show biznesie jest prawdziwym wyczynem.
1: Rok szkolny 2026-2027 ruszył pełną parą, a z nim powróciły stresy i niepokoje uczniów. BDOES, znany raper, postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
2: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W 6 odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
1: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego, wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
2: sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura też 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono alarm bombowy. Służby ewakuowały 12 osób z budynku przy ulicy Freta, a ulica została tymczasowo zamknięta. Po dokładnym przeszukaniu okazało się, że alarm był fałszywy, a ruch na ulicy przywrócono. To już kolejne takie zgłoszenie dzisiaj na Mazowszu. Na warszawskiej Ochocie doszło do skandalicznego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki na przystanku, a następnie publicznie się onanizował. Dzięki nagraniu zdarzenia policja szybko zatrzymała 36-letniego obywatela Azerbejdżanu. Teraz grozi mu kara więzienia i deportacja. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Lubiejewie, na drodze krajowej numer 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny 17-letniego Bartosza G. Kluczowe dla sprawy okazały się nagrania z monitoringu, które biegłym udało się odzyskać. Widać na nich, jak Bartosz G. brutalnie atakuje dziewczynę. Prokuratura potwierdziła, że działał sam, a grozi mu nawet 30 lat więzienia. Proces ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców.

0: a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski. W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę. Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
1: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
0: W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Zleceniodawcą podpaleń był 53-letni Marek Eś, prezes spółki prowadzącej dom seniora. Mężczyzna trafił do aresztu, a za podżeganie do zniszczenia mienia grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Żeńska reprezentacja Polski w siatkówce ma dziś szansę na awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zmierzą się z Holandią, a początek meczu zaplanowano na godzinę 15. Polki dotychczas nie przegrały żadnego meczu, a w ćwierćfinale pokonały Portugalię 3-0. Półfinały odbędą się 5 września, a finał dzień później.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Hubert Hurkacz ponownie nie zdołał awansować do trzeciej rundy US Open. W emocjonującym meczu na Arthur Ashe Stadium Polak przegrał z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Mimo świetnej gry, Hurkacz popełnił kilka kosztownych błędów, które zadecydowały o jego porażce. To kolejny raz, gdy druga runda US Open okazała się dla niego nie do przejścia.
2: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród, wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
1: Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny US Open od zwycięstwa nad Xiu Wang, wygrywając 6-2, 6-3. Mimo trudnych warunków postawionych przez Chinkę, Polka utrzymała pełną kontrolę na korcie. Agnieszka Radwańska chwali Świątek za koncentrację i urozmaicenie gry, które mogą przynieść sukcesy w kolejnych rundach. W następnym meczu Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kawukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
2: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: La Promesa. Pałac tajemnic. Wkracza w nowy etap z 474 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 10 września o 15.05 na TVP2. Petra zaczyna podejrzewać, że hrabia de Ayala sam upozorował swoje otrucie, co wywraca dotychczasowe teorie do góry nogami. Jana i Romulo wciąż strzegą tajemnicy Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtuz staje przed dramatycznym żądaniem teściów, którzy wymagają od niej 550 peset za odzyskanie syna. Katalina kontynuuje potajemne spotkania z Adrianem, mimo nacisków markizy. Dziwne zachowanie Santosa przyciąga uwagę innych, co prowadzi do interwencji Romula i Ricardo. Serial, osadzony w realiach początku XX wieku, łączy kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, ukazując kontrast między światem arystokracji a życiem służących.
3: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP 2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cihan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melih stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cihana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
2: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o godzinie 20.50 na TVP 2. Dorota i Bartek Lisieccy przeżyją chwile pełne napięcia, gdy Dorota wyjedzie z Grabiny na kontrolne badania do Warszawy. Na szczęście wyniki okażą się idealne, a Dorota pokonała raka mózgu. Tymczasem ich adoptowany syn Franek będzie źródłem zmartwień, gdyż jego przygnębienie pozostanie tajemnicą. Bartek spróbuje zbliżyć się do syna, ale nie odkryje, że za jego zachowaniem stoi list od ojczyma, Malickiego. To początek nowego sezonu, pełnego wzruszeń i niespodzianek. Na Sygnale powraca z 14 sezonem, który rozpocznie się od emocjonujących wydarzeń. Już w 915 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 21.50 w TVP 2, dr Dobromir Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Podczas interwencji ratunkowej, pacjent, który początkowo wydaje się być ofiarą brutalnego napadu, niespodziewanie zaatakuje lekarza. Spokojna akcja ratunkowa zamieni się w dramatyczną walkę o życie. W kolejnych odcinkach Róża odzyska przytomność i odkryje szokującą prawdę o Leonie, co całkowicie ją załamie. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
3: W 3394 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Karolina podejmie ryzykowną decyzję. Spotka się z prawniczką Sylwią Paszkowską, by uzyskać pomoc w sprawie intercyzy, którą Bruno chce podpisać przed ślubem. Karolina liczy na skuteczność Sylwii, pamiętając jej walkę w imieniu Bożeny. Paszkowska szybko jednak odkryje prawdziwe intencje Karoliny, która pragnie przejąć majątek męża. Prawniczka skonfrontuje ją z tym, co naprawdę jest dla niej ważne. Odcinek obiecuje emocjonujące zwroty akcji i odkrycie prawdziwego oblicza Karoliny.
2: W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Cennet odkryje prawdziwe intencje Cancel i Sibel, które triumfują z powodu rozstania Nany i Poiraza. Seniorka zrozumie, że Nana była światłem w życiu Poiraza, a nie zagrożeniem, jak próbowała ją przekonać Cancel. Niestety, na takie wnioski będzie już za późno, bo Nana podejmie decyzję o odejściu. Cennet, choć zaskoczona, nie podzieli radości synowej i Sibel, co wywoła konsternację. Odcinek pełen napięcia i odkryć zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 16:00. W TVP 1.
3: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Poznań to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
2: Prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że stawi się na wezwanie prokuratury krajowej. W związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prezydent skrytykował motywy wezwania, ale zapewnił o gotowości do współpracy. Śledztwo ma na celu wyjaśnienie okoliczności nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu przesłuchania.
0: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, zdobywając ponad 33% poparcia. Jednak to cztery partie prawicowe mają szansę na najwięcej miejsc w Sejmie, z łącznym wynikiem niecałe 49%. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Badanie przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala.
1: Słuchacie Radia Super Express. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją.
0: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
1: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Jej córeczka będzie miała pokoik jak z bajki, pełen różowych detali, które z pewnością kosztowały fortunę. Różowe ściany, baldachim nad łóżeczkiem i szafa pełna ubranek. Wszystko to sprawia, że można się zastanawiać, czy to pokój dla dziecka, czy wystawa w luksusowym butiku. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie różowe marzenia.
1: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mącia, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
2: Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu, para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesz, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Still Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże. Czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów?
2: Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel Koledzy pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
1: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
2: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura także 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie przy przystanku Hali Kopińskiej doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki, a następnie publicznie się onanizował. Po zdarzeniu odjechał zamówionym samochodem. Policja zabezpieczyła nagrania i ustala tożsamość sprawcy.
2: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono dziś rano alarm bombowy. Ewakuowano 12 osób z budynku przy ulicy Freta 12, a pobliską drogę zamknięto. Policyjni pirotechnicy szybko sprawdzili teren i nie potwierdzili zagrożenia. Blokada została już zdjęta, a ruch wrócił do normy. To kolejne fałszywe zgłoszenie tego typu na Mazowszu dzisiaj. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane. Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. W środę, 2 września, na drodze krajowej numer 50 w Lubiejewie doszło do zderzenia motocykla z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, 49-letni motocyklista zmarł. Policja ustaliła, że 25-letni kierowca Forda mógł wymusić pierwszeństwo. Sprawę bada prokuratura. Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada.

0: K, który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
1: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
0: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność, Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
1: Dziś rano na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności policyjne, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał East Side Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
0: Dziś o 20.30 Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w świetnej formie. Po awansie do Ligi Europy i dobrych wynikach w lidze, Lech zajmuje drugie miejsce z 10 punktami, a Jagiellonia depcze mu po piętach z jednym punktem mniej. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujący pojedynek na szczycie tabeli. We Wrocławiu zatrzymano 19-latka podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek poniżej 10 roku życia. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu na 3 miesiące. Policja podkreśla, że sprawa wymagała skomplikowanych działań operacyjnych. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 15 lat więzienia. Śledztwo wciąż trwa. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen, Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Cersanit S.A. z Kielc rozpoczął zwolnienia grupowe, które obejmą 487 pracowników w 5 polskich miastach. Redukcje potrwają od sierpnia do listopada tego roku. Powodem są rosnące koszty energii i surowców oraz problemy na rynku ukraińskim. Zwolnienia dotkną zakładów w Krasnym Stawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Pracownicy mogą liczyć na pomoc publicznych służb zatrudnienia, choć firma nie zadeklarowała dodatkowego wsparcia. Cersanit to jeden z największych graczy na rynku ceramicznym w Europie. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy drastyczne podwyżki cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy znacząco zdrożały, co zapowiada trudny czas dla kierowców. Orlen i BP Europa oferują najkorzystniejsze ceny, jednak różnice są minimalne. Gwałtowne wzrosty cen to efekt pogorszenia sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, a także wygaśnięcia programu osłonowego ceny paliw niżej. W najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się znacznych podwyżek na stacjach benzynowych.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
1: Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1942 odcinkiem już 22 września o 20.50 na TVP2. W życiu Jakuba Karskiego pojawi się nowa kobieta, piękna blondynka o imieniu Iga, grana przez Marylę Moritz. Ich pierwsza randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze, ale Jakub nie zapomni o Martynie, która również tęskni za przyjacielem. Martyna, czując się samotna, zdecyduje się wyznać Jakubowi miłość. Jakub stanie przed trudnym wyborem między Martyną a Igą. Czy nowa znajomość z Igą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki w październiku.
1: W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza, Nadia, oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina usłyszy wstrząsającą wiadomość o stanie Liberta, który musi przejść operację z powodu krwiaka w mózgu. Trini wróci do domu, ale jej stan zdrowia pozostanie tajemnicą przed Ramonem. Samuel stanie w obliczu finansowej katastrofy po wybuchu bomby, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zbliżyła się zbyt mocno do Samuela, co może oznaczać nowe komplikacje. Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Ten odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 splatają się w fascynujący sposób. W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 467 odcinek. Maria przyznaje się Cruz, że Alonso chciał ją wyrzucić z pałacu, ale ostatecznie zostaje dzięki interwencji Cruz. Margarita zaczyna podejrzewać Martinę o podanie trucizny hrabiemu, co wprowadza nowe napięcia. Lope, wracający do zdrowia, zostaje zaatakowany, a Virtudes godzi się z Simoną, próbując odzyskać syna. José Juan nie potrafi wybaczyć Currowi śmierci Paca, co prowadzi do kolejnych konfliktów. Odcinek został wyemitowany 1 września o 15.05 na TVP2, a dostępny jest również na platformie TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji, początku XX wieku, gdzie młoda Jana szuka zaginionego brata i zemsty, jednocześnie zmagając się z zakazanym uczuciem do Manuela. 474 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Petra wysuwa poważne oskarżenie wobec hrabiego de Ayali, podejrzewając go o upozorowanie własnego otrucia. Tymczasem Jana i Rumulo nadal ukrywają prawdę o Pii, która schroniła się w jaskini. Virtudes staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdyż jej teściowie żądają 550 peset za odzyskanie syna. Katalina, mimo konfliktu z Cruz, kontynuuje spotkania z Adrianem w hangarze. Rumulo i Ricardo zaczynają baczniej przyglądać się niepokojącemu zachowaniu Santosa. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 15:05 TVP2. Serial można również oglądać online w TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w Kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty. Paweł Zalewski ostro skrytykował Mariusza Błaszczaka za jego stanowisko w sprawie obrony państw bałtyckich. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej zasugerował, że polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski, co wywołało kontrowersje wśród polityków. Zalewski podkreślił, że takie podejście podważa zasadę solidarnej obrony NATO. Wiceminister Obrony Narodowej zaznaczył, że Polska inwestuje w sojusznicze zobowiązania i współpracuje z partnerami, by zwiększać zdolności obronne NATO. Koalicja Obywatelska wygrywa najnowszy sondaż, zdobywając 27,5% głosów, ale nie zdoła utworzyć rządu. Większość mandatów w Sejmie przypadłaby ugrupowaniom prawicowym, co oznacza, że to one mogą mieć realny wpływ na przyszły rząd. Konfederacja Korony Polskiej i inne prawicowe partie mogą stworzyć większość, co zmienia polityczny krajobraz w Polsce.
1: Afera Zonda Krypto nabiera tempa. Prokuratura potwierdziła istnienie nagrań, które mogą obciążać polityków. W związku z tą sprawą zatrzymano 3 osoby, w tym inwestora Rafała Zaorskiego. W tle pojawiają się zarzuty korupcyjne wobec prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza oraz spotkania polityków z władzami giełdy. Trwa także śledztwo w sprawie zaginionego założyciela BitBay, Sylwestra Suszka.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adrian Zandberg z partii Razem w Radiu Z podkreślił potrzebę zmiany pokoleniowej w polskiej polityce. Jego zdaniem, dopóki Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie odejdą z polityki, kraj będzie tkwił w zaklętym kręgu konfliktu. Zandberg skrytykował także praktykę przechodzenia polityków do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając, że to nie przywraca zasad, o które walczyli protestujący. Lider Razem zaznaczył, że jego partia pozostaje w opozycji, nie będąc częścią rządowego zaplecza.
0: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi. W Hattingen doszło do dramatycznego zdarzenia. 61-letni mężczyzna został znaleziony z siekierą w głowie i w stanie krytycznym trafił do kliniki. Policja zatrzymała jego młodszego brata, podejrzewanego o próbę zabójstwa. Śledztwo prowadzi specjalna jednostka, a motyw ataku pozostaje nieznany. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień to idealny czas na darmowe pozyskiwanie sadzonek hortensji. Dzięki odpowiedniemu cięciu i ukorzenianiu możemy cieszyć się bujnym kwitnieniem w przyszłym sezonie. Wystarczy kilka prostych kroków, by młode pędy szybko się ukorzeniły. Pamiętajmy o odpowiednim zimowaniu, aby wiosną przesadzić je do ogrodu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło 29 sierpnia na dworcu w gminie Skawina. Wśród podejrzanych są 2 osoby dorosłe i 2 piętnastolatków. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia i zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty. 36-letni mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 15 lat więzienia. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, obchodzi dziś swoje 50. urodziny i nie ukrywa, że jest gotowy na nowe wyzwania w polityce. Mówi się o jego możliwym powrocie do rządu jako wicepremier lub minister bez teki. Hołownia, który zdobył popularność, startując w wyborach prezydenckich w 2020 roku, nadal ma ambicje polityczne, mimo niepowodzenia w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Sam zainteresowany podkreśla, że jeśli pojawi się odpowiednia propozycja, chętnie ją przyjmie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj rozpoczęło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, które potrwa 3 dni. Posłowie i posłanki zaskoczyli odświeżonymi stylizacjami, wnosząc letnie akcenty do parlamentu. Na sejmowych korytarzach królowały odważne kolory i modne fasony, tworząc prawdziwą rewię mody. Znany stylista Daniel Jacob Daly ocenił najciekawsze stylizacje, podkreślając dominujące trendy i detale przypominające o trwającym lecie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska, znana trenerka fitness. Po 17 latach rozstała się z mężem. Jak się okazuje, obsesja na punkcie pracy może mieć swoje konsekwencje. Ewa przyznała, że przez lata była uzależniona od działania i sukcesu, co przesłaniało jej inne aspekty życia. Teraz, gdy ogłosiła rozstanie, jej słowa o odzyskiwaniu siebie i stawianiu granic nabierają nowego znaczenia. Cóż, czasem trzeba przestać biegać za sukcesem, by odnaleźć siebie.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla. Maja Ostaszewska, która dziś świętuje swoje 54. urodziny, to prawdziwa ikona polskiego kina. Od debiutu u Spielberga w Liście Schindlera, o role, które zapierają dech w piersiach, jej kariera to niekończąca się metamorfoza. Nie tylko na ekranie, ale i poza nim. Maja nie boi się trudnych tematów, angażując się w walkę o prawa kobiet i ochronę środowiska. A wszystko to przy zachowaniu prywatności i spokoju w życiu osobistym, co w showbiznesie jest prawdziwym wyczynem.
1: Rok szkolny 2026-2027 ruszył pełną parą, a z nim powróciły stresy i niepokoje uczniów. BDOES, znany raper, postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W szóstym odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze. Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem, a wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary?
1: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego, wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci.
2: sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono alarm bombowy. Służby ewakuowały 12 osób z budynku przy ulicy Freta, a ulica została tymczasowo zamknięta. Po dokładnym przeszukaniu okazało się, że alarm był fałszywy, a ruch na ulicy przywrócono. To już kolejne takie zgłoszenie dzisiaj na Mazowszu. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali dwoje nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. W Lubiejewie, na drodze krajowej numer 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście.

0: świecie. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach. Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale na YouTubie zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy.
1: Mieszkaniec Dolnego Śląska przez lata przetrzymywał kobietę, którą poznał w internecie, poddając ją nieludzkim torturom. Sąd we Wrocławiu zdecydował o obniżeniu jego kary z dożywocia do 25 lat więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Kara zostanie odbyta w trybie terapeutycznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie. Mimo ogromnych inwestycji, kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną, Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonariusze spędzili tam 4 godziny, zabezpieczając dokumenty związane ze współpracą z firmą Zonda Krypto. W ramach tej samej akcji zatrzymano 3 osoby, a także zabezpieczono luksusowe auta i gotówkę. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Po zwycięstwie nad Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Polka, rozstawiona z numerem 8, pozostaje jedyną reprezentantką Polski w singlowych turniejach. Kolejny mecz zagra w sobotę, 5 września, a jej rywalkę poznamy po spotkaniu Harriet Dart z Marii Bouskową. Transmisję z US Open można śledzić na antenach Eurosportu oraz online. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród, wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kavoukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata showbiznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
1: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 474 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 10 września o 15.05 na TVP2. Petra zaczyna podejrzewać, że hrabia de Ayala sam upozorował swoje otrucie, co wywraca dotychczasowe teorie do góry nogami. Jana i Rumulo wciąż strzegą tajemnicy Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtuz staje przed dramatycznym żądaniem teściów, którzy wymagają od niej 550 peset za odzyskanie syna. Katalina kontynuuje potajemne spotkania z Adrianem, mimo nacisków Markizy. Dziwne zachowanie Santosa przyciąga uwagę innych, co prowadzi do interwencji Rumula i Ricardo. Serial, osadzony w realiach początku XX wieku, łączy kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, ukazując kontrast między światem arystokracji a życiem służących.
2: Anna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach. Na Sygnale powraca z 14 sezonem, który rozpocznie się od emocjonujących wydarzeń. Już w 915 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 21.50 w TVP2, dr Dobromir Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Podczas interwencji ratunkowej, pacjent, który początkowo wydaje się być ofiarą brutalnego napadu, niespodziewanie zaatakuje lekarza. Spokojna akcja ratunkowa zamieni się w dramatyczną walkę o życie. W kolejnych odcinkach Róża odzyska przytomność i odkryje szokującą prawdę o Leonie, co całkowicie ją załamie. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Nowy sezon M jak miłość zapowiada się emocjonująco. W odcinku 1937, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2, Dorota wyzna Bartkowi, że musi na chwilę opuścić grabinę i udać się do miasta. Jej wyjazd związany jest z kontrolą zdrowia, która przyniesie dobre wieści. Brak nawrotu nowotworu mózgu. To zwycięstwo nad chorobą prowadzi radość w życie małżeństwa. Jednak nie wszystko będzie idealne, ponieważ ich adoptowany syn Franek zacznie zachowywać się nietypowo. Chłopak będzie smutny, a Bartek spróbuje zrozumieć jego troski. Niestety, nie zorientuje się, że powodem złego nastroju Franka jest wiadomość od ojczyma Malickiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klienta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Mulawa z Konfederacji uważa, że Polska nie jest gotowa na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zamiast tego proponuje dobrowolne, dłuższe szkolenia wojskowe i rozwój obrony cywilnej. Podkreśla, że ważne jest przekazanie obywatelom informacji o lokalizacji schronów. Mulawa krytykuje rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za brak przygotowania kraju na potencjalne zagrożenia.
2: Prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że stawi się na wezwanie prokuratury krajowej w związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent skrytykował motywy wezwania, ale zapewnił o gotowości do współpracy. Śledztwo ma na celu wyjaśnienie okoliczności nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu przesłuchania.
0: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Minneapolis doszło do tragicznej strzelaniny w budynku mieszkalnym, w wyniku której zginęły trzy osoby, w tym napastnik, a pięć zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest trzech policjantów, którzy mają wrócić do zdrowia. Do zdarzenia doszło po eksmisji sprawcy z wynajmowanego lokalu. Motyw działania napastnika pozostaje nieznany.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, stracił panowanie nad pojazdem, taranując siedem zaparkowanych samochodów. Dwa z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala. W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem trzyletniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś policja z Piaseczna poinformowała o interwencji na MOP Mieszkowo, gdzie 21-letni kierowca Opla celowo wprowadzał auto w poślizg. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł, 10 punktami karnymi oraz czasową utratą prawa jazdy. Nowe przepisy zabraniają takich manewrów na drogach publicznych, a policja zapowiada dalsze kontrole w celu eliminacji niebezpiecznych zachowań. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, dwie łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie.
2: Wrzesień to czas szczególnej troski o sansewierię, znaną jako język teściowej. Roślina wchodzi w okres spoczynku i wymaga mniej wody, ale za to odpowiedniego nawożenia. Domowa mieszanka z popiołu drzewnego i fusów kawowych może znacząco poprawić jej kondycję. Pamiętajmy, by stosować ją raz w miesiącu. PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
0: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
1: Słuchacie Radia Super Express. Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
2: holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością. Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia. Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mącia, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu. Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu, para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
1: Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże, czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów. Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
2: zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Starym Mieście ogłoszono dziś rano alarm bombowy. Ewakuowano 12 osób z budynku przy ulicy Freta 12, a pobliską drogę zamknięto. Policyjni pirotechnicy szybko sprawdzili teren i nie potwierdzili zagrożenia. Blokada została już zdjęta, a ruch wrócił do normy. To kolejne fałszywe zgłoszenie tego typu na Mazowszu dzisiaj. Pod Płońskiem rolnik odkrył arsenał niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, zaledwie 20 metrów od zabudowań, obejmowało aż 710 niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano policję i wojskowych saperów, którzy zabezpieczyli amunicję. Wszystkie niewybuchy zostały przewiezione na poligon i bezpiecznie zdetonowane. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. W środę, 2 września, na drodze krajowej nr 50 w Lubiejewie doszło do zderzenia motocykla z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, 49-letni motocyklista zmarł. Policja ustaliła, że 25-letni kierowca Forda mógł wymusić pierwszeństwo. Sprawę bada prokuratura.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Na autostradzie A1 pod Częstochową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy oraz ukrywania kart kierowców innych osób. Prokuratura bada, czy karty te były używane do fałszowania czasu pracy. Wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy został skierowany do sądu.
2: W Gliwicach zakończyła się historia restauracji Pierwsza Polka, która po metamorfozie w programie Kuchenne Rewolucje zmieniła nazwę na Bistro w Towarzystwie. Lokal, który otwarto ponownie w kwietniu, działał zaledwie kilka dni i teraz jest wystawiony na sprzedaż. Mimo początkowego entuzjazmu, zmiany w wystroju i menu nie przekonały klientów. Dziś wieczorem o 21.30 TVN wyemituje odcinek programu z udziałem tego lokalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
2: Dziś rano na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. Motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Kierowca busa nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności policyjne, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum polskiego driftingu. 4 i 5 września odbędzie się tam finał Eastside Drift, przyciągając czołowych kierowców i tysiące fanów. To nie tylko zawody, ale prawdziwe widowisko, pełne dymu, prędkości i precyzji. Kibice mogą liczyć na emocjonujące przejazdy i zaciętą rywalizację o tytuł mistrza.
1: Dziś o 20.30 Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w świetnej formie. Po awansie do Ligi Europy i dobrych wynikach w lidze, Lech zajmuje 2. miejsce z 10 punktami, a Jagiellonia depcze mu po piętach z 1 punktem mniej. To spotkanie zapowiada się jako emocjonujący pojedynek na szczycie tabeli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen, Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala. Mateusz J. z Dolnego Śląska, który przez 4 lata więził i torturował kobietę w baraku na swoim podwórku, nie spędzi reszty życia w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził jego wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Wyrok jest prawomocny i będzie odbywany w systemie terapeutycznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Od dziś brazylijskie mięso i produkty zwierzęce nie mogą być importowane do Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich hodowców, którzy od lat zmagają się z konkurencją z Ameryki Południowej. Jednak polscy rolnicy ostrzegają, że Brazylia może szybko wrócić na unijny rynek, jeśli spełni wymagania dotyczące stosowania antybiotyków. Komisja Europejska planuje audyt brazylijskiego drobiu i miodu, co może otworzyć drzwi do ponownego importu tych produktów. Polscy producenci apelują o wprowadzenie mechanizmów ochronnych, by zabezpieczyć europejski rynek przed nadmiernym napływem brazylijskiego mięsa. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Technologie podwójnego przeznaczenia, znane jako dual use, zyskują na znaczeniu w Polsce. Aż 70% polskich firm widzi w nich szansę na rozwój w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest partnerstwo prywatno-publiczne. Współpraca ta może obniżyć koszty budowy potencjału militarnego i przynieść korzyści gospodarce. Sektor dual use obejmuje różne branże, od rolnictwa po technologie dronowe. Polska musi jednak rozwijać te technologie wewnątrz kraju, by w pełni wykorzystać ich potencjał.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania Global Eye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze Global Eye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 39. odcinku tureckiego serialu Splątane losy emocje sięgną zenitu. Relacja Buraka i Yasemin stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy postanowią ukryć swoje uczucia przed światem z powodu plotek w szpitalu. Yasemin, mimo presji, nie zamierza rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Tymczasem Minever zmaga się z niepokojącym fotografem przed swoją rezydencją, co wywołuje u niej ogromny lęk. Remzi, który od dłuższego czasu śledzi Minever, podejmie radykalne kroki, by zdobyć nowe informacje. Premiera tego odcinka odbędzie się jutro, 4 września, o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Dorota i Bartek Lisieccy przeżyją chwile pełne napięcia, gdy Dorota wyjedzie z Grabiny na kontrolne badania do Warszawy. Na szczęście wyniki okażą się idealne, a Dorota pokonała raka mózgu. Tymczasem ich adoptowany syn Franek będzie źródłem zmartwień, gdyż jego przygnębienie pozostanie tajemnicą. Bartek spróbuje zbliżyć się do syna, ale nie odkryje, że za jego zachowaniem stoi list od ojczyma, Malickiego. To początek nowego sezonu, pełnego wzruszeń i niespodzianek. M jak miłość powraca z emocjonującym 1942 odcinkiem już 22 września o 20.50 na TVP2. W życiu Jakuba Karskiego pojawi się nowa kobieta, piękna blondynka o imieniu Iga, grana przez Marylę Moritz. Ich pierwsza randka przebiegnie w przyjemnej atmosferze, ale Jakub nie zapomni o Martynie, która również tęskni za przyjacielem. Martyna, czując się samotna, zdecyduje się wyznać Jakubowi miłość. Jakub stanie przed trudnym wyborem między Martyną a Igą. Czy nowa znajomość z Igą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki w październiku.
1: W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza, Nadia, oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 7 do 10 września. W odcinku 4276 Basia błaga o ratunek, a w barze Ziębów pojawia się nowa sojuszniczka. Odcinek 4277 przynosi dramatyczne zmagania Julki z nałogiem oraz telewizyjne wyznanie Andrzeja Brzozowskiego, które kończy się jego aresztowaniem. W odcinku 4278 napięcie w rodzinie Kalskich sięga zenitu, a Igor Nowak podejmuje desperackie kroki, by pomóc córce. Odcinek 4279 to interwencja Weroniki w sprawie Eweliny, która pada ofiarą przemocy domowej. Marta z kolei walczy o reputację swojej stacji, demaskując oszusta na wizji. To będą dni pełne emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 3394 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Karolina podejmie ryzykowną decyzję. Spotka się z prawniczką Sylwią Paszkowską, by uzyskać pomoc w sprawie intercyzy, którą Bruno chce podpisać przed ślubem. Karolina liczy na skuteczność Sylwii, pamiętając jej walkę w imieniu Bożeny. Paszkowska szybko jednak odkryje prawdziwe intencje Karoliny, która pragnie przejąć majątek męża. Prawniczka skonfrontuje ją z tym, co naprawdę jest dla niej ważne. Odcinek obiecuje emocjonujące zwroty akcji i odkrycie prawdziwego oblicza Karoliny. Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. 474 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Petra wysuwa poważne oskarżenie wobec hrabiego de Ayali, podejrzewając go o upozorowanie własnego otrucia. Tymczasem Jana i Romulo nadal ukrywają prawdę o Pii, która schroniła się w jaskini. Virtudes staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdyż jej teściowie żądają 550 peset za odzyskanie syna. Katalina, mimo konfliktu z Cruz, kontynuuje spotkania z Adrianem w hangarze. Romulo i Ricardo zaczynają baczniej przyglądać się niepokojącemu zachowaniu Santosa. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 15:05 TVP2. Serial można również oglądać online w TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: forget you.
1: Minęła szósta.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Ostatnie zachowanie wicemarszałkini Senatu, Magdaleny Biejat, podczas mszy pogrzebowej wywołało dyskusję na temat postępowania osób niewierzących w Kościele. Archidiecezja krakowska podkreśla, że od takich osób oczekuje się przede wszystkim szacunku i dyskrecji, a nie naśladowania gestów liturgicznych. Kościół zaznacza, że stanie w milczeniu może być bardziej uczciwe niż udawanie wiary. Rzecznik archidiecezji wyjaśnia, że kluczowe jest, by nie przeszkadzać modlącym się, a niekoniecznie wykonywać wszystkie gesty.
2: Afera Zonda Krypto nabiera tempa. Prokuratura potwierdziła istnienie nagrań, które mogą obciążać polityków. W związku z tą sprawą zatrzymano 3 osoby, w tym inwestora Rafała Zaorskiego. W tle pojawiają się zarzuty korupcyjne wobec prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza oraz spotkania polityków z władzami giełdy. Trwa także śledztwo w sprawie zaginionego założyciela BitBay, Sylwestra Suszka.
1: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, zdobywając ponad 33% poparcia. Jednak to 4 partie prawicowe mają szansę na najwięcej miejsc w Sejmie, z łącznym wynikiem niecałe 49%. Na podium znalazły się także Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. Badanie przeprowadzono na początku września na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków. Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy.
1: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu.
2: Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T., Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy. Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
2: Słuchacie Radia Super Express. Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Jej córeczka będzie miała pokoik jak z bajki, pełen różowych detali, które z pewnością kosztowały fortunę. Różowe ściany, baldachim nad łóżeczkiem i szafa pełna ubranek. Wszystko to sprawia, że można się zastanawiać, czy to pokój dla dziecka, czy wystawa w luksusowym butiku. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie różowe marzenia. Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na siłownię. Aktorka, jak prawdziwa superbohaterka, dzieli się z fanami swoją umięśnioną sylwetką, pokazując, że forma życia to nie tylko marzenie. Remont hiszpańskiej willi? Żaden problem. Socha nie zapomina o kondycji nawet na wakacjach, a restrykcyjne diety omija szerokim łukiem. Cóż, nie każdy może być tak wielozadaniowy jak ona.
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rok szkolny 2026-2027 ruszył pełną parą, a z nim powróciły stresy i niepokoje uczniów. BDOES, znany raper, postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
1: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku, historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem, a wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Saxon, legendarna brytyjska formacja, nie przestaje zaskakiwać. Zapowiedzieli już swój 25. album studyjny Gods of Thunder, który trafi do sprzedaży 22 stycznia przyszłego roku. Lider zespołu, Biff Byford, po walce z rakiem jelita grubego, wraca do pełni sił i zapowiada, że nowa płyta to prawdziwa heavy metalowa opowieść z celtyckiej mitologii. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, tytułowy singiel już hula w sieci. Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel, Koledzy, pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
1: W sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali 2 nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. W Lubiejewie na drodze krajowej nr 50 doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski. W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy 5-letnie dziecko odłączyło się od opiekunów w centrum handlowym przy ulicy Fordońskiej i samodzielnie wsiadło do tramwaju. Na szczęście młodzi pasażerowie, którzy wcześniej słyszeli apel o zaginięciu, zareagowali i powiadomili motorystów.

0: niczego. Dzięki ich czujności chłopiec szybko trafił pod opiekę policji, a następnie do swojej mamy. Służby przypominają o konieczności pilnowania dzieci w zatłoczonych miejscach.
1: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Bartłomiej Wdowik wraca do Jagiellonii Białystok na 3. przygodę z klubem. Został wypożyczony z portugalskiej Bragi na cały sezon 2026 i 2027. Transfer udało się sfinalizować tuż przed upływem terminu rejestracji do Ligi Europy. Wdowik nie kryje radości z powrotu i cieszy się na grę w europejskich rozgrywkach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale na YouTubie zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala. W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
1: Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty. Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych. Technologie podwójnego przeznaczenia, znane jako dual use, zyskują na znaczeniu w Polsce. Aż 70% polskich firm widzi w nich szansę na rozwój w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest partnerstwo prywatno-publiczne. Współpraca ta może obniżyć koszty budowy potencjału militarnego i przynieść korzyści gospodarce. Sektor dual use obejmuje różne branże, od rolnictwa po technologie dronowe. Polska musi jednak rozwijać te technologie wewnątrz kraju, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy. Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
2: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina usłyszy wstrząsającą wiadomość o stanie Liberta, który musi przejść operację z powodu krwiaka w mózgu. Trini wróci do domu, ale jej stan zdrowia pozostanie tajemnicą przed Ramonem. Samuel stanie w obliczu finansowej katastrofy po wybuchu bomby, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zbliżyła się zbyt mocno do Samuela, co może oznaczać nowe komplikacje. Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Ten odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 splatają się w fascynujący sposób. W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonalna burza. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, dojdzie do dramatycznego rozstania Sylwii i Adama Wernera. Związek, który od początku był pełen zawirowań, zakończy się po nietaktownym zachowaniu Adama. Prawnik, zamiast planować przyszłość z ukochaną, węczy jej intercyzę i skomentuje jej zegar biologiczny. Po odejściu Sylwii, Adam wpadnie w głęboki kryzys, a jego bliscy będą musieli uważać, by nie narobił sobie problemów. Pijany Werner zrujnuje romantyczny wieczór Magdy i Andrzeja Budzyńskich, co pokaże, jak bardzo przeżywa rozstanie. W poszukiwaniu pocieszenia Adam trafi do pubu, gdzie spotka Oliwię, co może wprowadzić go w kolejne kłopoty. 1938 odcinku M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Kasia Sanocka znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Aleksander Sowiński nie da jej spokoju po wspólnej nocy. Mimo prób unikania kontaktu, Sowiński zjawi się u niej osobiście, stawiając nowe, niebezpieczne warunki. Dyrektor kliniki będzie chciał wykorzystać Kasię do zemsty na Olku Chodakowskim. Kasia stanie przed trudnym wyborem. Czy ulec groźbom Aleksandra? Czy pozostać lojalną wobec przyjaciółki i jej męża? Jej decyzja może zaważyć na losach bohaterów. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala.
3: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
2: Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie. Jesień to idealny czas na darmowe pozyskiwanie sadzonek hortensji. Dzięki odpowiedniemu cięciu i ukorzenianiu możemy cieszyć się bujnym kwitnieniem w przyszłym sezonie. Wystarczy kilka prostych kroków, by młode pędy szybko się ukorzeniły. Pamiętajmy o odpowiednim zimowaniu, aby wiosną przesadzić je do ogrodu.
3: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie.
3: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
2: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
3: Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą blasku i blichtru, a wszystko za sprawą premiery filmu Mistyczka. Dorota Chotecka w kobaltowo-chabrowej sukni skradła show, a jej mąż, Radosław Pazura, w klasycznym smokingu dopełnił ten elegancki duet. Anna Popek odsłoniła nogi w ciemnogranatowej sukience, a Filip Gurłacz postawił na luz, łącząc elegancję z nonszalancją. Film Jana Sobierajskiego, inspirowany duchową przemianą Alicji Lęczewskiej, ma skłonić widzów do refleksji nad wiarą i duchowością.
2: Ewa Chodakowska, znana trenerka fitness, po 17 latach rozstała się z mężem. Jak się okazuje, obsesja na punkcie pracy może mieć swoje konsekwencje. Ewa przyznała, że przez lata była uzależniona od działania i sukcesu, co przesłaniało jej inne aspekty życia. Teraz, gdy ogłosiła rozstanie, jej słowa o odzyskiwaniu siebie i stawianiu granic nabierają nowego znaczenia. Cóż, czasem trzeba przestać biegać za sukcesem, by odnaleźć siebie.
1: Edyta Jungowska, świeżo upieczona emerytka, udowadnia, że życie po 60 może być pełne niespodzianek. Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady Na Wspólnej, postanowiła zasmakować uroków Sopotu. Zamiast czerwonego dywanu wybrała mąciak, kawiarnie i butiki, a wszystko to w stylowych alladynkach i chuście na głowie. Wygląda na to, że czas na emeryturze można spędzać nie tylko na kanapie, ale i na spokojnych spacerach po nadmorskich kurortach. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ach, cóż za burza w szklance wody. Skolim wystąpił na koncercie u prezydenta, a internet aż huczy od politycznych spekulacji. Rafał Brzozowski z niebywałą powagą broni prawa artystów do występowania dla każdego, niezależnie od politycznych sympatii. Podkreśla, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Choć sam nieraz odczuł, jak łatwo można zostać zaszufladkowanym. Może czas, byśmy wszyscy przestali doszukiwać się polityki tam, gdzie jej nie ma?
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Dorota Szelongowska, córka Katarzyny Grocholi, wdała się w publiczną kłótnię z Joanną Jabłczyńską, zarzucając jej bycie złym człowiekiem. Wszystko przez brak roli Tośki dla Jabłczyńskiej w nowym filmie na podstawie książki Grocholi. Po fali krytyki Szelongowska opublikowała przeprosiny, przyznając, że emocje nie są najlepszym doradcą. Ciekawe, czy te przeprosiny zakończą tę burzliwą sagę.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
2: Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W 6 odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze. Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże, czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów. Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Nowicka, Jerzy Mielewski i Zbigniew Brudka. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy.
0: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu.
2: Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleo. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T., Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Znany YouTuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen, Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy. Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
2: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu.

0: oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie. Mimo ogromnych inwestycji, kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną, Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
1: Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open po zwycięstwie nad Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Polka, rozstawiona z numerem 8, pozostaje jedyną reprezentantką Polski w singlowych turniejach. Kolejny mecz zagra w sobotę, 5 września, a jej rywalkę poznamy po spotkaniu Harriet Dart z Marii Bouskową. Transmisję z US Open można śledzić na antenach Eurosportu oraz online. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona.
1: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kawukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
1: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze przelotne opady to tylko chwilowa wrześniowa niespodzianka. Warto mieć parasol pod ręką.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 474 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 10 września o 15.05 na TVP2. Petra zaczyna podejrzewać, że hrabia de Ayala sam upozorował swoje otrucie, co wywraca dotychczasowe teorie do góry nogami. Jana i Rumulo wciąż strzegą tajemnicy Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtuz staje przed dramatycznym żądaniem teściów, którzy wymagają od niej 550 peset za odzyskanie syna. Katalina kontynuuje potajemne spotkania z Adrianem, mimo nacisków Markizy. Dziwne zachowanie Santosa przyciąga uwagę innych, co prowadzi do interwencji Rumula i Ricardo. Serial, osadzony w realiach początku XX wieku, łączy kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, ukazując kontrast między światem arystokracji a życiem służących. Na Sygnale powraca z 14 sezonem, który rozpocznie się od emocjonujących wydarzeń. Już w 915 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 21.50 w TVP2, dr Dobromir Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Podczas interwencji ratunkowej, pacjent, który początkowo wydaje się być ofiarą brutalnego napadu, niespodziewanie zaatakuje lekarza. Spokojna akcja ratunkowa zamieni się w dramatyczną walkę o życie. W kolejnych odcinkach Róża odzyska przytomność i odkryje szokującą prawdę o Leonie, co całkowicie ją załamie. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Karolina podejmie ryzykowną decyzję. Spotka się z prawniczką Sylwią Paszkowską, by uzyskać pomoc w sprawie intercyzy, którą Bruno chce podpisać przed ślubem. Karolina liczy na skuteczność Sylwii, pamiętając jej walkę w imieniu Bożeny. Paszkowska szybko jednak odkryje prawdziwe intencje Karoliny, która pragnie przejąć majątek męża. Prawniczka skonfrontuje ją z tym, co naprawdę jest dla niej ważne. Odcinek obiecuje emocjonujące zwroty akcji i odkrycie prawdziwego oblicza Karoliny. W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W najnowszym odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku, Elżbieta Domańska ponownie spróbuje zdobyć Marcina Chodakowskiego. Pod pretekstem delegacji do Krakowa szefowa Marcina wynajmie tylko jeden apartament, licząc na romantyczną noc z dala od jego partnerki Kamy. Marcin jednak odkryje jej intrygę i zrezygnuje z wyjazdu, tłumacząc się sprawami rodzinnymi. Bezpośrednia konfrontacja z Domańską zaskoczy ją, ale nie zamierza się poddać. Mimo że Marcin uniknie krakowskiej pułapki, jego problemy z przełożoną dopiero się zaczynają. Elżbieta, choć udaje, że odmowa nie zrobiła na niej wrażenia, w rzeczywistości czuje się dotknięta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi.
2: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy.
0: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu.
2: Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
0: Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach. Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub po szewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy. Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
2: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
0: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję i środki psychoaktywne. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców.
2: Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Gabriel Fleszar, znany z hitu Kroplą deszczu, odkrył, że życie na emeryturze to nie koncert życzeń. Po latach bycia lekko duchem w kwestii oszczędzania, teraz musi myśleć o przyszłości. Choć tantiemy z przeboju wciąż go wspierają, artysta przyznaje, że nie ma co liczyć na wysokie świadczenia emerytalne. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem zejść na ziemię i zacząć planować.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Jej córeczka będzie miała pokoik jak z bajki, pełen różowych detali, które z pewnością kosztowały fortunę. Różowe ściany, baldachim nad łóżeczkiem i szafa pełna ubranek. Wszystko to sprawia, że można się zastanawiać, czy to pokój dla dziecka, czy wystawa w luksusowym butiku. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie różowe marzenia.
1: Klaudia Halejcio, znana z zamiłowania do luksusu, postanowiła pożegnać wakacje z prawdziwym przytupem. Jej ogród zamienił się w cyrk, a wszystko to dla 5-letniej córki Nel. Były atrakcje dla dzieci, fotobudka i świeżo robiona pizza, a dorosłym też nie brakowało zabawy. Halejcio, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie oszczędzała na niczym, a jej Instagram pękał w szwach od relacji z tego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dzieci wróciły do szkoły, a Małgorzata Socha na siłownię. Aktorka, jak prawdziwa superbohaterka, dzieli się z fanami swoją umięśnioną sylwetką, pokazując, że forma życia to nie tylko marzenie. Remont hiszpańskiej willi? Żaden problem. Socha nie zapomina o kondycji nawet na wakacjach, a restrykcyjne diety omija szerokim łukiem. Cóż, nie każdy może być tak wielozadaniowy jak ona.
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla. Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z Powstania Styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem, a wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Freddie Mercury, legenda rocka i król szczodrości, pozostawił po sobie nie tylko niezapomnianą muzykę, ale i fortunę, którą hojnie podzielił się z bliskimi. Mary Austin, jego była partnerka, odziedziczyła połowę majątku, a teraz, po latach, postanowiła sprzedać pamiątki po wokaliście, co wywołało burzę wśród fanów. W wywiadzie dla The Guardian Mary zdradziła, że większość jej majątku trafi do synów, a część wesprze fundację Eltona Johna. Ciekawe, czy Freddie przewidział, że jego pamiątki staną się takim ciężarem emocjonalnym dla Mary?
2: Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą. Zespół Waves zaskakuje fanów i nie zamierza iść na łatwiznę. Ich trzeci album, Total, nie pojawi się od razu w serwisach streamingowych, ale zadebiutuje na autorskim festiwalu Heavy Pop Fest. Nowy singiel Koledzy pokazuje lżejsze, popowe oblicze grupy, co jest niezłym kontrastem do ich wcześniejszych, mrocznych brzmień. Ciekawe, czy fani będą zaskoczeni, czy może już przywykli do takich niespodzianek od krakowskiej formacji.
1: sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali 2 nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. W Lubiejewie na drodze krajowej nr 50 doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Katowicach doszło do nietypowego incydentu. Nagi 18-letni chłopak z Ukrainy leżał na ulicy Lwowskiej i zaatakował interweniującego policjanta. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do aresztu. Policja postawiła mu zarzuty i wnioskuje o jego deportację z Polski.
1: Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
2: W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę. Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: W Legnicy doszło do 2 podpaleń, które były zemstą za działania urzędnicze. Spłonęły 3 samochody, a straty przekroczyły 300 tysięcy złotych. Śledczy zatrzymali 53-letniego Marka Eś, prezesa spółki zarządzającej domem seniora, który miał zlecić te ataki. W sprawę zamieszani są także 38-letnia Karolina A. i jej brat, którzy przyznali się do winy. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na

0: zabiegi w salonie. Jesień to idealny czas na darmowe pozyskiwanie sadzonek hortensji. Dzięki odpowiedniemu cięciu i ukorzenianiu możemy cieszyć się bujnym kwitnieniem w przyszłym sezonie. Wystarczy kilka prostych kroków, by młode pędy szybko się ukorzeniły. Pamiętajmy o odpowiednim zimowaniu, aby wiosną przesadzić je do ogrodu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
0: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku. Od 1 września klienci sieci Netto mają aż 90 dni na wykorzystanie bonów za zwrot butelek i puszek. To trzykrotnie dłużej niż wcześniej. Netto jest drugą siecią w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Po stokrotce. Zmiana ta ma ułatwić klientom korzystanie z systemu kaucyjnego. Dodatkowo w sklepie Netto w Łazach testowany jest nowy automat, który przyjmuje ponad 100 opakowań na minutę. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad dalszymi zmianami w systemie kaucyjnym. Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tak zwanymi patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Technologie podwójnego przeznaczenia, znane jako dual use, zyskują na znaczeniu w Polsce. Aż 70% polskich firm widzi w nich szansę na rozwój w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest partnerstwo prywatno-publiczne. Współpraca ta może obniżyć koszty budowy potencjału militarnego i przynieść korzyści gospodarce. Sektor dual use obejmuje różne branże, od rolnictwa po technologie dronowe. Polska musi jednak rozwijać te technologie wewnątrz kraju, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania Global Eye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze Global Eye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Choć przelotny deszcz może zaskoczyć, wrześniowa pogoda zachęca do korzystania z ostatnich ciepłych dni.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
2: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina usłyszy wstrząsającą wiadomość o stanie Liberta, który musi przejść operację z powodu krwiaka w mózgu. Trini wróci do domu, ale jej stan zdrowia pozostanie tajemnicą przed Ramonem. Samuel stanie w obliczu finansowej katastrofy po wybuchu bomby, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zbliżyła się zbyt mocno do Samuela, co może oznaczać nowe komplikacje. Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Ten odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 splatają się w fascynujący sposób. W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonalna burza. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, dojdzie do dramatycznego rozstania Sylwii i Adama Wernera. Związek, który od początku był pełen zawirowań, zakończy się po nietaktownym zachowaniu Adama. Prawnik, zamiast planować przyszłość z ukochaną, węczy jej intercyzę i skomentuje jej zegar biologiczny. Po odejściu Sylwii Adam wpadnie w głęboki kryzys, a jego bliscy będą musieli uważać, by nie narobił sobie problemów. Pijany Werner zrujnuje romantyczny wieczór Magdy i Andrzeja Budzyńskich, co pokaże, jak bardzo przeżywa rozstanie. W poszukiwaniu pocieszenia Adam trafi do pubu, gdzie spotka Oliwię, co może wprowadzić go w kolejne kłopoty. W 1938 odcinku M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Kasia Sanocka znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Aleksander Sowiński nie da jej spokoju po wspólnej nocy. Mimo prób unikania kontaktu, Sowiński zjawi się u niej osobiście, stawiając nowe, niebezpieczne warunki. Dyrektor kliniki będzie chciał wykorzystać Kasię do zemsty na Olku Chodakowskim. Kasia stanie przed trudnym wyborem. Czy ulec groźbom Aleksandra? Czy pozostać lojalną wobec przyjaciółki i jej męża? Jej decyzja może zaważyć na losach bohaterów. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Dreźnie doszło do poważnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu i narkotyków stracił panowanie nad pojazdem, taranując 7 zaparkowanych samochodów. 2 z nich zostały doszczętnie zniszczone, a straty szacuje się na około 50 tysięcy euro. Niemiecka policja prowadzi śledztwo, a kierowca trafił do szpitala.
3: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleo. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie. Jesień to idealny czas na darmowe pozyskiwanie sadzonek hortensji. Dzięki odpowiedniemu cięciu i ukorzenianiu możemy cieszyć się bujnym kwitnieniem w przyszłym sezonie. Wystarczy kilka prostych kroków, by młode pędy szybko się ukorzeniły. Pamiętajmy o odpowiednim zimowaniu, aby wiosną przesadzić je do ogrodu.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
2: Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
3: Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 12 metrów na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Dzisiejsza wietrzna pogoda to wyzwanie, które najlepiej pokonać z rozwagą i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
2: Kaja Paschalska znów zaskoczyła wszystkich na jesiennej ramówce TVP. Jej naga sukienka, która na pierwszy rzut oka odsłaniała wszystko, okazała się sprytnym złudzeniem. Pod koronką kryła się bielizna w odcieniu skóry, co sprawiło, że aktorka wyglądała zjawiskowo, nie przekraczając granic dobrego smaku. Czyżby Paschalska znalazła sposób na przyciąganie uwagi bez zbędnego odsłaniania? Klaudia Halejcio, znana z ekranu i mediów społecznościowych, postanowiła zorganizować dla swojej 5-letniej córki Nel przyjęcie, które mogłoby zawstydzić niejedną królewską uroczystość. Na garden party w stylu cyrkowym, które kosztowało około 100 tysięcy złotych. Nie zabrakło afrykańskich zwierząt, złoconych stołów i kilkupiętrowego tortu. Halejcio, która od lat błyszczy w sieci, udowodniła, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych, a dla córki żadnych ograniczeń budżetowych. Cóż, kto bogatemu zabroni? Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Borys Szyc, nasz polski kameleon, kończy dziś 48 lat. Od chuligana po amanta, od krasnoludka w King Size, po gwiazdę wojny polsko-ruskiej. Jego metamorfozy na ekranie są legendarne, ale nie tylko filmy i seriale wypełniają jego życie. Był restauratorem, wydał album muzyczny, a nawet miał swoje chwile z prawem. Dziś, mimo upływu lat, wciąż jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce.
2: Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką. Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii. Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok szkolny 2026-2027 ruszył pełną parą, a z nim powróciły stresy i niepokoje uczniów. BDOES, znany raper, postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
2: Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
1: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie. System of a Down, zespół, który zadebiutował w 1998 roku, nie przestaje zaskakiwać. Ich drugi album Toxicity z 2001 roku, mimo burzliwych sesji nagraniowych i zamieszek na koncercie promocyjnym, stał się jednym z najważniejszych wydawnictw początku XXI wieku. Zaskakujące, że chaos i konflikty mogą prowadzić do takiego sukcesu. Album zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, a zespół zdobył dwie nominacje do Grammy. Cóż, czasem droga na szczyt prowadzi przez burzliwe wody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepło, sucho, spokojnie. Wrześniowa pogoda sprzyja spacerom i letnim planom.
3: Radio Super Express.

0: sportowe, ale przede wszystkim ważna kampania społeczna, przypominająca o wartości dawstwa narządu. Na starcie pojawią się m.in. Olga Kalicka, Jerzy Mielewski i Zbigniew Brudka. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen, Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala. W Gdańsku zatrzymano 27-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kilku kar więzienia, w tym za spowodowanie wypadku. Podczas przeszukania jego samochodu i mieszkania policja zabezpieczyła blisko 7 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 1 miesiąc. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii. W Opolu policja zatrzymała 43-letnią kobietę, która jechała z prędkością 172 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie dozwolone było 50 km na godzinę. Kierująca tłumaczyła się pośpiechem, bo wracała po zapomniany telefon. Za to wykroczenie otrzymała mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych i straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy złotych. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd. W liceum ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
2: Prezydent Karol Nawrocki został wezwany na przesłuchanie do Prokuratury Krajowej w związku z dochodzeniem dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Choć wyraził gotowość do współpracy, skrytykował podstawy wezwania, nazywając je urojeniami ministra sprawiedliwości. Po wygłoszeniu oświadczenia na krakowskim przedmieściu, prezydent spędził czas z sympatykami, rozdając autografy i pozując do zdjęć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
1: Radio Super Express.

0: czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Temperatura przypomina dziś lipiec. Wrzesień pokazuje swoje gorące oblicze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Legia Warszawa sensacyjnie odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 0-3 z Motorem Lublin już w pierwszej rundzie. Trener Marek Papszun wskazuje na katastrofalne błędy i słabą grę drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo lepszej gry po przerwie, Legia nie zdołała zdobyć bramki, a Motor dołożył jeszcze jedno trafienie. Papszun liczy na rewanż w Ekstraklasie, podkreślając, że zespół musi wyciągnąć wnioski z tej porażki. Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
1: Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona.
1: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
2: Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynie Wimbledonu, Hanyu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornijewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Pridankina-Tang.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kavoukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata showbiznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
1: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w nowy etap z 474 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 10 września o 15:05 na TVP2. Petra zaczyna podejrzewać, że hrabia de Ayala sam upozorował swoje otrucie, co wywraca dotychczasowe teorie do góry nogami. Jana i Rumulo wciąż strzegą tajemnicy Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtuz staje przed dramatycznym żądaniem teściów, którzy wymagają od niej 550 peset za odzyskanie syna. Katalina kontynuuje potajemne spotkania z Adrianem, mimo nacisków Markizy. Dziwne zachowanie Santosa przyciąga uwagę innych, co prowadzi do interwencji Rumula i Ricardo. Serial, osadzony w realiach początku XX wieku, łączy kryminalną zagadkę z wątkiem miłosnym, ukazując kontrast między światem arystokracji a życiem służących. Na Sygnale powraca z 14 sezonem, który rozpocznie się od emocjonujących wydarzeń. Już w 915 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o godzinie 21:50 w TVP2, dr Dobromir Lisicki znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Podczas interwencji ratunkowej, pacjent, który początkowo wydaje się być ofiarą brutalnego napadu, niespodziewanie zaatakuje lekarza. Spokojna akcja ratunkowa zamieni się w dramatyczną walkę o życie. W kolejnych odcinkach Róża odzyska przytomność i odkryje szokującą prawdę o Leonie, co całkowicie ją załamie. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po tygodniu w zamkniętym ośrodku błaga ojca Igora, by ją stamtąd zabrał. Jednak Igor, świadomy jej głodu narkotykowego, nie ulega manipulacjom córki. Dyrektor ośrodka uświadamia mu, że tylko terapia może pomóc Julce wyjść z nałogu. Igor spotyka również Violetę, która walczy o swoją córkę, co utwierdza go w decyzji, by Julka pozostała na odwyku. Tymczasem Igor postanawia skonfrontować się z dealerem córki, zastawiając na niego pułapkę. Czy uda mu się doprowadzić do sprawiedliwości? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Karolina podejmie ryzykowną decyzję. Spotka się z prawniczką Sylwią Paszkowską, by uzyskać pomoc w sprawie intercyzy, którą Bruno chce podpisać przed ślubem. Karolina liczy na skuteczność Sylwii, pamiętając jej walkę w imieniu Bożeny. Paszkowska szybko jednak odkryje prawdziwe intencje Karoliny, która pragnie przejąć majątek męża. Prawniczka skonfrontuje ją z tym, co naprawdę jest dla niej ważne. Odcinek obiecuje emocjonujące zwroty akcji i odkrycie prawdziwego oblicza Karoliny. W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20:50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W najnowszym odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku, Elżbieta Domańska ponownie spróbuje zdobyć Marcina Chodakowskiego. Pod pretekstem delegacji do Krakowa szefowa Marcina wynajmie tylko jeden apartament, licząc na romantyczną noc z dala od jego partnerki Kamy. Marcin jednak odkryje jej intrygę i zrezygnuje z wyjazdu, tłumacząc się sprawami rodzinnymi. Bezpośrednia konfrontacja z Domańską zaskoczy ją, ale nie zamierza się poddać. Mimo że Marcin uniknie krakowskiej pułapki, jego problemy z przełożoną dopiero się zaczynają. Elżbieta, choć udaje, że odmowa nie zrobiła na niej wrażenia, w rzeczywistości czuje się dotknięta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych. W Hattingen doszło do dramatycznego zdarzenia. 61-letni mężczyzna został znaleziony z siekierą w głowie i w stanie krytycznym trafił do kliniki. Policja zatrzymała jego młodszego brata, podejrzewanego o próbę zabójstwa. Śledztwo prowadzi specjalna jednostka, a motyw ataku pozostaje nieznany. Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Gdańsku zatrzymano 27-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kilku kar więzienia, w tym za spowodowanie wypadku. Podczas przeszukania jego samochodu i mieszkania policja zabezpieczyła blisko 7 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 1 miesiąc.
2: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii. W Opolu policja zatrzymała 43-letnią kobietę, która jechała z prędkością 172 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie dozwolone było 50 km na godzinę. Kierująca tłumaczyła się pośpiechem, bo wracała po zapomniany telefon. Za to wykroczenie otrzymała mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych i straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy złotych. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd. W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
2: Prezydent Karol Nawrocki został wezwany na przesłuchanie do prokuratury krajowej w związku z dochodzeniem dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Choć wyraził gotowość do współpracy, skrytykował podstawy wezwania, nazywając je urojeniami ministra sprawiedliwości. Po wygłoszeniu oświadczenia na krakowskim przedmieściu, prezydent spędził czas z sympatykami, rozdając autografy i pozując do zdjęć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Szczecinie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 12 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 26 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień przynosi silny wiatr, który wymaga ostrożności. Miejcie na uwadze możliwość uszkodzeń na drodze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Pefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Jej córeczka będzie miała pokoik jak z bajki, pełen różowych detali, które z pewnością kosztowały fortunę. Różowe ściany, baldachim nad łóżeczkiem i szafa pełna ubranek. Wszystko to sprawia, że można się zastanawiać, czy to pokój dla dziecka, czy wystawa w luksusowym butiku. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie różowe marzenia.
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla. Marcin Miller, król disco polo, znów na językach. Tym razem nie za sprawą nowego hitu, ale psychofana, który zmusił go do wezwania policji. Funkcjonariusze przyjechali, zapakowali delikwenta do radiowozu, ale co dalej? Miller obawia się, że kolejny raz może skończyć się mniej przyjemnie. Cóż, życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i nieprzewidywalne spotkania z fanami, którzy czasem zapominają, gdzie kończy się granica podziwu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu.
2: Kto by pomyślał, że od premiery Rodziny Zastępczej minęło już 27 lat? Kiedyś dziecięce gwiazdy tego kultowego serialu, dziś dorosłe, mogą zaskoczyć swoimi metamorfozami. Anka i Jacek Kwiatkowscy, grani przez Gabrielę Kownacką i Piotra Frączewskiego, stworzyli dom pełen miłości i chaosu, a widzowie dorastali razem z ich dziećmi. Czas jednak nie stoi w miejscu, a niektórych z dawnych bohaterów trudno dziś rozpoznać.
1: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W 6 odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy nie jednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem, a wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Fleetwood Mac w metalowej odsłonie? Tak, to nie żart. Doro Pesch, królowa metalu, wraz z gitarzystą Whitesnake i perkusistą Sepultury, wzięli na warsztat Go Your Own Way. To pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Steel Rumors, który ukaże się 20 listopada. Czyżby klasyka rocka potrzebowała cięższego brzmienia, by znów zabłysnąć? Cóż, czas pokaże, czy metalowy hołd dla Fleetwood Mac zdobędzie serca fanów.
2: Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą.
1: sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Słońce nadal gra główną rolę. Wrześniowe dni mogą być równie upalne co letnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali 2 nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy na temat odpowiedzialności.

0: do szpitala z pękniętą czaszką i siniakami. Matka dziecka oskarża opiekunkę o brutalne traktowanie. Jednak zatrzymana 35-letnia pracownica twierdzi, że to był nieszczęśliwy wypadek. Prokuratura postawiła jej zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem. W Zazdrożu na ulicy Kościelnej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 15-letni Adam. Podejrzany o potrącenie chłopca, 26-letni Konrad K. oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając nastolatka bez pomocy. Prokuratura w Krakowie potwierdza, że chłopak nie przeżył, a zarzuty wobec Konrada K. zostaną zaostrzone. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę.
1: W Bydgoszczy 5-letnie dziecko odłączyło się od opiekunów w centrum handlowym przy ulicy Fordońskiej i samodzielnie wsiadło do tramwaju. Na szczęście młodzi pasażerowie, którzy wcześniej słyszeli apel o zaginięciu, zareagowali i powiadomili motorniczego. Dzięki ich czujności chłopiec szybko trafił pod opiekę policji, a następnie do swojej mamy. Służby przypominają o konieczności pilnowania dzieci w zatłoczonych miejscach.
0: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale na YouTubie zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem, z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Gorący wrzesień rozleniwia. Wszystko zwalnia w słońcu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia. Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Włodka Zięby w serialu Na Wspólnej, cieszy się wysoką emeryturą. Aktor przyznaje, że regularne opłacanie składek ZUS przez lata przyniosło mu finansową stabilność. Mimo że nie ujawnia dokładnej kwoty świadczenia, podkreśla, że jest ono stosunkowo wysokie. Hryniewicz nadal pracuje na planie serialu, co stanowi dla niego dodatkowy dochód. Dzięki połączeniu emerytury z wynagrodzeniem za pracę, aktor żyje komfortowo. Praca w serialu to dla niego nie tylko kwestia finansowa, ale także ważna część życia. Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wkrótce zyskają nowoczesną amunicję artyleryjską. Po pomyślnych testach w Korei Południowej ładunki modułowe KMCS zostały zatwierdzone do użytku przez polską armię. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą elastyczność i bezpieczeństwo polskiej artylerii, w tym armatohaubic K9 Thunder i AHS Krab. Ładunki KMCS są zgodne z natowskimi standardami, co zapewnia interoperacyjność z sojuszniczymi systemami. To ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy. Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów. Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Na Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Karolina zaskoczy wszystkich, umawiając się z prawniczką Paszkowską za plecami swojego męża, Bruna. Karolina nie chce podpisać intercyzy, która odcięłaby ją od majątku Stańskiego i szuka wsparcia u Sylwii. Paszkowska, znana z walki w imieniu Bożeny, szybko przejrzy intencje Karoliny. Sylwia odkryje, że Karolinie zależy jedynie na majątku męża, co wywoła napięcie między kobietami. Mimo prób manipulacji, Karolina nie zdoła oszukać prawniczki, która zada jej kluczowe pytanie o prawdziwe motywy. Odcinek pełen emocji i intryg już wkrótce na ekranach. W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo, Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach. Serial Zdrada wkracza w emocjonującą fazę. W drugim odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 21.40 na Polsacie, śmierć Ludwika Karolczaka staje się kluczowym punktem śledztwa. Prokurator Patryk Wysocki dostrzega w niej szansę na postawienie zarzutów Hubertowi Czarcińskiemu, podejrzanemu o szemrane interesy. Tymczasem syn Huberta, Bartek, przyznaje się ojcu do spotkania z Ludwikiem w wieczór jego śmierci, co stawia rodzinę w trudnej sytuacji. Hubert nie zamierza czekać i zaczyna działać, by chronić syna przed podejrzeniami. Równocześnie Julia Wysocka i Paweł Kamiński kontynuują swój tajemniczy romans, choć Julia zaczyna mieć wątpliwości, wiedząc, że jej mąż prowadzi śledztwo przeciwko pracodawcy Pawła. Drugi odcinek Zdrady zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W najnowszym 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski po wakacyjnej przerwie, ale tym razem bez męża Dimy. Towarzyszy jej Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Spotkanie z Magdą Budzyńską przyniesie wstrząsające wieści o ukraińskim lekarzu, który pozostał w swojej ojczyźnie, by ratować ranny. Julia przyzna, że decyzja o wyjeździe do Ukrainy była błędem, a jej życie stało się pełne dramatycznych wyzwań. Mimo że Dima budzi wielki szacunek swoim poświęceniem, Julia nie potrafi znieść strachu o jego życie. Teraz musi myśleć o bezpieczeństwie Nadii i swojej córeczki. Magda z pewnością okaże jej wsparcie w tym trudnym czasie. Czy Julia zdecyduje się zostać w Polsce na stałe? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nowy sezon serialu.
1: W nadchodzących odcinkach serialu M, jak miłość, czekają nas emocjonujące wydarzenia. W 1942 odcinku Mariusz, w przypływie furii, zamorduje dyrektora Sowińskiego, odkrywając romans swojej żony Kasi. Nieświadomy, że Kasia była szantażowana, Mariusz postanawia zatuszować ślady zbrodni. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, architekt planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych z rodziną. Kasia, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wspiera ten plan. W międzyczasie Olek, nielubiany lekarz, może stać się głównym podejrzanym. Szybka ucieczka za ocean wydaje się być jedynym ratunkiem dla Mariusza i jego bliskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 10 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi.
3: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Zakurzone liście roślin doniczkowych mogą tracić swój blask i ograniczać dostęp światła. Zamiast sięgać po specjalistyczne preparaty, wystarczy prosty domowy sposób. Woda z odrobiną mleka i miękka ściereczka mogą skutecznie oczyścić i nabłyszczyć liście. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować tej metody na roślinach o delikatnych lub owłosionych liściach. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy. Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
2: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Szczecinie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 12 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 26 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Dzisiejsza wietrzna pogoda wprowadza zmienność, która może być niebezpieczna. Zadbajcie o zabezpieczenie swoich rzeczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.
2: Nazywam się Maria i mam 40 od paru dni, więc nie mogę się przyzwyczaić ani pogodzić z tym. Nie wiem, kiedy to się stało, jak do tego doszło.
3: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
2: O matko, z grubej rury. Wszystko. Wszystko po trochu. Ale chyba relacje. Ja tak zawsze opieram się na tych relacjach. Myślę, że jak miałabym tak odsączyć wszystko, co mi się w życiu powiodło, udało, z czego jestem zadowolona, to właśnie do tych relacji bym doszła chyba, że jednak ten drugi człowiek, ta więź z drugim człowiekiem, ten czas wspólnie spędzony, ten wspólny śmiech też, to chyba są takie największe skarby.
3: Przy tym śmiechu bym się na chwilę zatrzymała, bo ty i zawodowo, i poprzez swoją twórczość wywołujesz uśmiech na twarzy, wywołujesz salwy śmiechu też, na przykład swoimi książkami, podcastem. Optymizja, poprawczak nastroju, może uporządkujmy to trochę.
2: Tak, więc tak, ja prowadzę firmę szkoleniową dla firm, która się nazywa Optymizja, ale podcast też się nazywa Optymizja. Natomiast jeżeli chodzi o poprawczaka nastroju, no to są zabawne rysunki na Instagramie i też tytuł mojej pierwszej książki, Poprawczak nastroju. Druga książka to z kolei Mistrz i Mama, więc jest tego trochę.
3: Czyli mamy optymizję, twoją misją jest po prostu poprawianie nastroju.
2: Tak, w ogóle bardzo mnie to ciekawi, jak to jest, że od nastroju tak strasznie dużo zależy. To jest taka moja obserwacja życiowa, ciągła, nieustająca i swoja, na siebie samą patrząc i patrząc na innych ludzi. Że nastrój to jest potęga po prostu.
3: Czyli rozumiem, że ta radość życia była w tobie od zawsze. Stąd ten wybór ścieżki naukowej, zawodowej.
2: Ja pochodzę z domu bardzo zabawnego, gdzie właśnie ceniony był humor, szybkie riposty. Myśmy mieli pozwolenie tylko na oglądanie komedii i wymyślanie jakby lepszych żartów i staranie się rozśmieszać nawzajem siebie. I myślę, że to, że właśnie cały czas trzeba było szybko się skomunikować, to też było takie ćwiczenie na to, żeby to było takie soczyste, żeby to nie było takie rozmyte, tylko właśnie, żeby to, co chcemy powiedzieć, było takie wyraźne w każdym możliwym sensie.
3: To, co mnie zastanawia, to czy każdy z nas ma taką zdolność w sobie, w sensie może ukrytą, czy to się da wyrobić, takie poczucie humoru, tę zdolność do opowiadania rzeczy z dużą dawką humoru, z dużą umiejętnością rozśmieszania innych.
2: Na pewno. Ja myślę, że oczywiście niektórym przychodzi łatwiej, niektórym trudniej. Niektórzy są ze względów różnych, jakby mają trudności z tym. Natomiast wydaje mi się, że do pewnego stopnia zawsze każdy może wyćwiczyć w sobie coś takiego i to jest wielkie osiągnięcie w sumie, bo ta lekkość, ta umiejętność wrzucania tych żartów w różne sytuacje i tak dalej, to daje taką siłę. Można powiedzieć, że to jest tak wielofunkcyjne, chociażby odstresowuje, pokazuje nową perspektywę różnych problemów, potrafi zjednać sobie ludzi, potrafi rozwiązać konflikty, no potrafi być też super rozrywką, co tutaj dużo mówić, tanią i dostępną łatwo. Więc jest wiele tych funkcji, które ma humor, których nie zauważamy niestety na co dzień, ale korzystamy z nich na pewno.
3: A czego dokładnie uczysz?
2: Jak uczę studentów na medycznej, to mamy humor i pozytywna psychologia, tak się nazywa przedmiot. I tam analizujemy żarty na przykład medyczne. Mówimy o tym też, jaki wpływ ma, jaki typ żartowania na przykład na pacjentów. Bardzo analizujemy doktora House'a chociażby, bo to jest dobry przykład, jak nie budować relacji. Na przykład to oglądamy Patcha Adamsa, bo jest to no, pewnego rodzaju bohater. I co jeszcze robimy? Testujemy śmieszne gadżety, idziemy na plac zabaw, robimy sobie dziwne ankiety nawzajem, żywe statystyki, gramy w najgorzej, to jest taka gra, gdzie masz dwie beznadziejne sytuacje, musisz wybrać, która jest mniej beznadziejna. Na przykład, co jest lepsze, sraczka czy zatwardzenie. I trzeba szybko uzasadnić. Jest dużo też w parach i w grupach różnych zadań do przemyślenia. Na przykład trzeba umieć dokończyć żart, trzeba znaleźć puentę. Mamy konkurs też związany właśnie z brakującymi słowami w różnych memach. Także jest tego sporo. I do tego jest oczywiście teoria, czyli właśnie skąd się bierze ten humor, jak go tworzyć, czego nie robić, jakie są ryzyka związane z humorem, czy śmiać się z pacjentów, czy nie śmiać, jak i znowu, czy to jest etyczne. Także bardzo, bardzo dużo rzeczy omawiamy na tych zajęciach i troszkę inaczej wyglądają oczywiście warsztaty dla firm, bo firmy bardziej podchodzą pod to, żeby to działało produktywnie, żeby to było coś, co sprawia, że jest jakaś atmosfera w danej firmie, żeby pomóc właśnie w zażegnywaniu konfliktów czy w marketingu, ale też jest właśnie dużo takich możliwości, żeby ćwiczyć tą kreatywność, to na pewno.
3: I też podejrzewam, że takie techniki, których uczysz, one nie tylko przydają się w takim życiu naukowym, podczas studiów czy w pracy, ale w takim codziennym życiu, na przykład kiedy coś nam się złego przytrafia, mówimy, że mamy pecha, coś się znowu przytrafiło, mleko się rozlało i tak dalej.
2: Gorzej jak się wino rozleje, ale naprawdę to można właśnie się uczyć i uczymy się na zajęciach tego optymizmu strategicznego, czyli jak przekształcać wydarzenia, które się dzieją, które no nie są powiedzmy zamierzone czy stwarzają jakieś problemy, na coś, z czego możemy się nauczyć, na przygodę, na jakieś ciekawe wyzwanie, jak do tego inaczej podejść, co z tego pozytywnego wyciągnąć. Czyli odwracanie tego myślenia, bo nasze myślenie jest głównie negatywne, związane z ewolucją. Po prostu nasi praziomki nasze musiały myśleć negatywnie, żeby przetrwać. No bo musiały bardzo mocno pamiętać, skąd nadejdzie tygrys szablozębny albo która jagoda jest trująca, bo inaczej po prostu no, nas by teraz nie było na świecie. Natomiast ewolucja, wiadomo, trwa bardzo długo, więc my już nie potrzebujemy tego negatywnego myślenia, ale jeszcze nie zdążyliśmy sobie wyrobić innego, więc samodzielnie musimy się starać, żeby to wdrażać w głowie, że jednak można myśleć inaczej. Że wcale nie trzeba się tak negatywnie nastawiać, dlatego że my nie jesteśmy tak strasznie zagrożeni jak nasi przodkowie. Bardzo rozpaczałam na przykład kiedyś, że się nie dostałam na jakiś tam uniwersytet. Później się okazało, że dostałam się na o wiele lepszy. I w chwilach, kiedy przychodzą mi do głowy takie, jak u wszystkich, myśli, będzie niedobrze, znowu się nie uda i tak dalej, przypominam sobie, ile razy w życiu mi się udało, dobrze się coś skończyło, mimo że myślałam, że będzie inaczej. Stworzyłam takie ćwiczenie właśnie też, które pokazuję i w firmach, i studentom, a jednak, czyli myślałam, że już nie znajdę chłopa, a jednak się przypatoczył, prawda? Czyli zawsze można sobie przypominać to, że jesteśmy bardzo złymi wróżkami dla siebie, że tak naprawdę w wielu, wielu sytuacjach kompletnie nie mamy racji, tylko uwaga, my to zapominamy. Zapominamy te pozytywne rzeczy, bo właśnie te negatywne przodują w tym umyśle, tak samo jak wiadomo w newsach, to co negatywne chwyta mocniej, także jesteśmy skupieni na tych negatywnych stronach, a pozytywne właśnie gdzieś tam mają u nas niewielką wartość, czy jakby nie potrafimy się na nich skupić. To jest właśnie bardzo ciekawe, że bardzo mało osób celebruje swoje sukcesy. Od razu przechodzimy dalej. Zawsze jest jakieś zadanie, które już czeka.
3: Ostatnio dosłownie jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu miałam przyjemność poznać pana Marcina, który studiował psychologię pozytywną. I on, jak tłumaczył dokładnie, czego uczą się studenci na tym kierunku, to kładł nacisk na nawyki, żebyśmy wychodzili z jakichś takich, może nie nawyki, a przekonania, no że głównie to nie jest uczenie się tego, jak właśnie, nie wiem, pozytywnego podejścia do życia, czy takich właśnie rzeczy, z którymi kojarzy się w ogóle nazwa tego kierunku, tylko bardziej praca z przekonaniami, jakoś tak to tłumaczył.
2: Zdecydowanie. I co jest ciekawe, że właśnie twórca pozytywnej psychologii udowodnił, że nie zawsze problem jest problemem, tylko sposób, w jakim podejdziemy do problemu. Czyli pojawia się problem, jakaś sytuacja trudna i w zależności od tego, jaki wcześniej mieliśmy sposób myślenia o różnych rzeczach, w taki sposób damy sobie radę lub nie damy sobie rady z tym problemem. I to jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony jak się pomyśli, że trzeba po prostu zmienić sposób myślenia, sposób swoich przekonań, no to to jest fantastyczne. Wiadomo, że jeżeli ktoś od razu histeryzuje i widzi po prostu Armagedon, apokalipsę w jednym, no to trudno jest w tym momencie mieć otwarty umysł i podejść strategicznie do rozwiązywania problemu, prawda? A jeżeli ktoś myśli sobie, no wydarzyło się tak, to może być nawet ciekawe wyzwanie, to może być dla mnie przygoda i być może ja udowodnię, że sobie z tym świetnie poradzę i będę z siebie jeszcze dumna później. To też jest inaczej, bo wtedy ta głowa jest otwarta. Jak negatywnie myślimy, to nasza kreatywność zanika. Bo oczywiście jesteśmy po prostu ślepo skupieni na naszym wielkim bagnie rozpaczy. Natomiast jak jesteśmy pozytywnie nastawieni, no to jesteśmy w stanie widzieć dookoła różne możliwości i stwarzać sobie różne sytuacje, dzięki którym możemy sobie poradzić z tym, co nas spotyka, nie?
3: Nurtuje mnie, czy tobie się jeszcze zdarza czasami tak wpaść w taką pułapkę. Coś się złego dzieje i się załamujesz. Czy już masz tak to wszystko opanowane, że raczej bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje, jak to u ciebie jest?
2: No jasne, jasne, ale być może szybciej sobie zdaję z tego sprawę, że to myślenie donikąd prowadzi. Szybko sobie uzmysłowiam, to nie ma korzyści jakby. To jest bez sensu, to mi nic nie daje, tego typu interpretacja. Więc staram się robić to ćwiczenie w głowie, a jednak, czyli ile razy była taka sytuacja, z której tak czy siak wyszłam, albo że zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie wiem, co przyniesie przyszłość i może mogą być różne rozwiązania danego problemu, więc na pewno to pomaga.
3: W swojej książce, tej pierwszej, czyli Poprawczak nastroju, ty obśmiewasz te trudne sytuacje, które nam się codziennie przydarzają, które często rosną w naszych wyobrażeniach do niebotycznych rozmiarów, rozwalają nam dzień, a ty pokazujesz, że niekoniecznie tak jest, że to są drobnostki i możemy się z nich pośmiać i wtedy dużo łatwiej będzie nam przechodzić przez te problemiki.
2: Tak, tak, Poprawczak nastroju właśnie powstał po to, żeby szybko sobie poprawiać nastrój, interpretując tak, a nie inaczej rzeczywistość. Czyli jest jakiś problem, bo dorośli się śmieją głównie z problemów, co tutaj dużo mówi. Jest to bardzo powszechny mechanizm obronny. Więc na przykład brałam takie obserwacje z życia własne, co ciekawią mnie różne sytuacje. Obserwuję w różnych miejscach ludzi i czasami właśnie takie ciekawe porównania czy wnioski mi przychodzą do głowy. Jedną z takich rzeczy jest dobieranie się w pary. Ja bardzo zafascynowana zawsze byłam, jak byłam w klubach, jak w ogóle co się tam dzieje na tym parkiecie, jakie to po prostu, jaki teatr tam się rozgrywa i na przykład jest taki rozdział humor i amor o tym właśnie, jak mężczyźni i kobiety nawzajem próbują się zwabić na tym parkiecie i to jest właśnie to, że jest to bardzo ogólnie stresujące. Znajdywanie swojego partnera, partnerki wiąże się z możliwością odrzucenia oczywiście, ale ten humor pozwala popatrzeć przez inny pryzmat na to wszystko, że to tak naprawdę jest jakaś taka wielka gra, jakaś taka gigantyczna zabawa, która się odbywa pod wpływem, nie wiem, hormonów, jakiegoś zaćmienia mózgu. No i tutaj zawsze zauważam, że jak przychodzą facyci do klubów, to oni właśnie tak obczajają, to są tacy łowcy. Łowcy, którzy polują na łanie. Łanie to są dziewczyny, które rzucają zadami po parkiecie nieprzypadkowo i wabią oczywiście tych kolesi. No i teraz przeczytam fragment chociażby. łanie tylko na to czekają, ale one też nie są bierne. Rzucają zadami po parkiecie nieprzypadkowo, to poprawią włosy, to naniosą setną warstwę szminki, to rzucą zaciekawione spojrzenie numer 135 lub, i to jest kluczowe, uśmiechną się do chłopaka, który im się podoba. A to już sygnał, zezwolenie na polowanie. Czytaj, łania się ku tobie skłania. Wtedy prawdziwy łowca dopija kielich na odwagę, porzuca pozostałych amigos i rusza na polowanie. Następuje taniec godowy, łania się pręży. Łowca obraca nią i zarzuca, nie zważając na staw łokciowo-kolanowy. I wtedy polowanie czas zakończy, zanim zrobi się cicho, jasno i trzeźwo. I jest taka obserwacja życiowa.
3: No ja pamiętam, że najbardziej mi się podobały, też najbardziej się utożsamiałam z tymi takimi problemami mieszkaniowymi, domowymi, czyli takim nieogarnianiem trochę tego życiowego, codziennego chaosu naszego otoczenia.
2: Tak, ja na przykład stworzyłam takie pojęcie korytarz życia, czyli właśnie to sprzątanie, które polega tylko na tym, żeby na tyle odseparować od siebie kupy wszystkiego, całego syfu, żeby móc przejść z jednego miejsca w drugie. I myślę szczerze, że jest mnóstwo takich obserwacji, które każdy robi na co dzień i pewnie podśmiewa się pod wąsem lub nosem, że mamy mnóstwo takich problemików, trudności, różnych wyzwań, ale jednak potrafimy się z tego śmiać.
3: W swojej drugiej książce bierzesz kolejny kawałek życia i rozkładasz go na części pierwsze. Mistrz i mama to opowieść o też różnych tego typu sytuacjach, ale konkretnie związanych z wychowywaniem dzieci.
2: Tak, mistrz i mama to były obserwacje właśnie dzieci i koleżanek, i kolegów, i znajomych znajomych i tak dalej. Ja po prostu te wszystkie historie gromadziłam sobie, żeby móc je później opisać pod postacią właśnie mistrza i mamy. I tutaj też jest bardzo ciekawe to, że znowu to jest mega stresujący okres w życiu, zostanie rodzicem, ogarnianie tego wszystkiego, ogarnianie siebie to już jest wyzwanie, to dopiero ogarnianie swoich dzieci. I starałam się przedstawić różne sytuacje z życia, gdzie no i są te pieluchy, i są te choroby, i są ci te przemądrzałe podręczniki, które myślisz, że rozwiążą wszystkie twoje problemy i tak dalej, i tak dalej. Więc napisałam to w takim stylu nielukrowanym. Często się mówi właśnie o nielukrowanym rodzicielstwie, że ludzie potrzebują tego oddechu, żeby zobaczyć, że nie wszyscy są Instagramowi i idealni, tylko kupa śmierdzi wszędzie tak samo. Udało mi się po prostu zebrać te opowieści. Wydaje mi się, że są na tyle różnorodne, żeby pokazać różne aspekty tego wczesnego rodzicielstwa i służą po to, żeby wspierać po prostu tych rodziców, którzy mają już czasami dość. Na końcu są zadania dla staranych rodziców. To są takie zadania, żeby ćwiczyć swój optymizm, bo też rodzice no, nie mają czasu skupić się na tym, żeby przerabiać na co dzień na bardziej pozytywne te doświadczenia. Więc pomyślałam, że zrobię takie krótkie, szybkie zadania, które sprawią, że będą mogli w tej książce zanotować sobie różne sytuacje i to też będzie na przyszłość pamiątka po prostu, bo o tych rzeczach się totalnie zapomina. I tak sobie pomyślałam, że siłą rzeczy ci rodzice będą pisać zabawne rzeczy, bo to, co nam przychodzi do głowy, po jakimś czasie przepoczwarza się w anegdotę po prostu. Widzimy jakby śmieszność danej sytuacji, tak więc myślę, że tutaj też się, że też się uśmieją. Rysunki też są zabawne, moje pomysły, ale wykonane przez Michalinę Tańską, która jest bardzo znaną graficzką. I tutaj znowu jest mama i synek, tak? Czyli różne dialogi między nimi, różne sytuacje. Także to jest tego typu książka, zresztą Poprawczak też, że można czytać od środka, od tyłu, od przodu, od boku. Można zacząć i skończyć w dowolnym momencie, bo te historie, te anegdotki są samowystarczające, jakby niepotrzebne jest wprowadzanie do nich. I to jest faktycznie chyba bardzo dobre, dlatego że rodzice nie mają czasu, nie mają możliwości skupić się na dłużej, prawda, czytając cokolwiek, więc tak.
3: No ja czuję, że z jednej strony ta książka może pomóc osobom, które są w podobnej sytuacji, w sensie no mają małego bajtla, małe dziecko czy dzieci i właśnie no wrzucone są trochę, czy dzieci,

0: emocjonalna, prawda? To dzieci, które się kłócą o to, że banana im źle przecięłaś, bo nie przecięłaś w odpowiednim momencie i już banan jest absolutnie zepsuty i bez wyrzucenia i nic nie pomoże i zniszczyłaś życie i tak dalej, i tak dalej. Więc starałam się zebrać takie przykłady i z tyłu są zadania, ja może przeczytam, na czym polegają zadania dla staranych rodziców. Jest na przykład dyplom dzielnego rodzica, gdzie każdy rodzic może sobie wystawić za poniższe zasługi własnoręcznie napisany dyplom. Może być też tabela wydziedziczam za wykroczenie, przykład i stopień wydziedziczenia, czyli za co wydziedziczylibyśmy swoje dzieci, gdybyśmy mieli pieniądze oczywiście. Później co zrobisz, kiedy będziesz miała święty spokój? I tutaj można zaplanować każdą minutę świętego spokoju. Albo stworzyć swoją grupę wsparcia i wyparcia. Można też ćwiczyć epickie sukcesy zawodowe i prywatne. Są też pozytywne wspomnienia. I ja trochę zaczerpnęłam też z tych albumów, które są czasami takie nudne, te albumy dziecka. I postanowiłam trochę to odwrócić i mam nadzieję włączyć te wspomnienia, które dotyczą takich trochę dziwniejszych momentów, na przykład najśmieszniejsze, co zrobiło czy powiedziało dziecko. Chcę zapamiętać i wykorzystać do szantażu w przyszłości tą i tą historię, tak? I tak dalej. Później mamy wszystko nie tak, czyli jak zniszczyłaś dzieciństwo swojego dziecka w 5 prostych krokach i co znajduje się na podium, jeżeli chodzi o twoje beznadziejne pomysły czy złe wykonanie, tak jak z tym bananem przed chwilą powiedziałam. Co było największym szokiem? Jaka była twoja reakcja podczas na przykład pierwszych lat bycia rodzicem? Jaka jest twoja kryjówka? Narysuj swoją kryjówkę, powiedz, co tam będziesz robić. Można też tutaj zawrzeć umowę samemu ze sobą, aby jednak ćwiczyć pozytywny egoizm. Jakby jest tego trochę tutaj, tak do ćwiczenia i mam nadzieję, że jeżeli ktoś przeczyta sobie te różne przykłady, to będzie miał taką świadomość, że może odpuścić po prostu, że może być sobą, że może zadbać o siebie, że to dziecko i tak przeżyje. Jakoś to będzie.
1: A która historia związana z twoim synem utkwiła ci najbardziej w pamięci? Która stała się właśnie taką anegdotą, którą opowiadasz czasami wśród znajomych?
0: Chyba dziadkowie. Zawsze liczysz, że dziadkowie jakby nauczą twoje dziecko czegoś ważnego, czegoś mądrego, że przekażą jakąś nim historię i tak dalej. Poszliśmy gdzieś na wycieczkę w góry. No i przede mną idzie mój syn i mój tato. I tak patrzy, że on tak pokazuje na te drzewa, coś tak tłumaczy i myślę sobie, no pięknie, prawda, nauka o przyrodzie i tak dalej. I tak podchodzę bliżej i słyszę i palcem pokazuje dziadek, to jest świerk i wskazuje na świerk. Później wskazuje na sosnę, to jest sosna. A potem pokazuje mu środkowy palec i mówi, a to jest środkowy palec. Faktycznie nie można na nikogo liczyć z tego wniosek. Szczególnie na rodzinie. I myślę, że jak się czyta to, jak ja przynajmniej słyszę takie historie od innych ludzi, to od razu mi się włącza, że przypominam sobie łatwiej to, co już zapomniałam, a co było w miarę podobnego. I czasami jak mamy właśnie grupę wsparcia i wyparcia z moimi koleżankami, to żonglujemy właśnie tymi historiami związanymi właśnie z byciem rodzicem. I to jest piękne, bo każdy naprawdę ma tak oryginalne historie. Te dzieci są tak dziwne. Matko! Jedno dziwniejsze od drugiego. I to jest takie bogactwo. Po prostu nie da się autentycznie, nie da się skopiować. Więc warto sobie zapisywać. I tutaj też jest ta szansa, żeby w tej książce sobie na bieżąco zapisywać swoje historie.
1: Ale generalnie polecasz, czy polecacie razem ze swoimi znajomymi koleżankami, których historie były inspiracją do twojej książki. Polecacie takie zabawy, w cudzysłowie, w macierzyństwo, w posiadanie dzieci?
0: Tak, to nie jest książka antykoncepcyjna, na pewno, tylko taka normalizująca, bo ani nie ma chyba sensu mówić, że to jest wszystko takie słodko pierdzące i lukrowane, ani nie ma sensu też straszyć tym. Po prostu można podejść do tego tak, że to jest po prostu generowanie jakichś fantastycznych wspomnień. Bo nawet jeżeli dziś coś jest dla nas problemem i sytuacja jest po prostu wymyka się spod kontroli, to za jakiś czas będzie to świetna anegdota. Tak naprawdę będzie co wspominać. Myślę, że to jest warte świeczki. No i poza tym też piszę w tej książce, ile właśnie te dzieci dają nam radości. Czasami zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, no bo jesteśmy zawaleni tymi swoimi sprawami, stresem, pracą, innymi rzeczami, żeby to wszystko ujarzmić jakoś, żeby to ogarnąć. a oni nam pokazują i prostą swoją logikę, i to, jak można się cieszyć z różnych rzeczy, o których totalnie zapomnieliśmy. Ile osób się teraz huśta na huśtawce, jak jest dorosłym? No nikt, chyba że masz dziecko, wtedy zaczynasz na nowo odkrywać takie rzeczy jak huśtawka, powiedzmy zjeżdżalnia, czy nie wiem, ślimak i tak dalej, więc jest to bardzo ciekawe. W ogóle wszystkie etapy można do nich podejść jako do takiego ciekawego wyzwania.
1: A jakie są twoje sposoby na radzenie sobie właśnie w takich trudniejszych sytuacjach? Co robisz, kiedy jest ci smutno? Kiedy nagle nie wszystko układa się tak, jak byśmy chcieli tego?
0: Na pewno moją taką receptą na trudne momenty jest to, żeby od razu się wygadać. Jakby wygadać i bardzo często obśmiać nawet właśnie sytuacje różne, żeby poczuć, że wcale to nie jest aż takie ciężkie, żeby znaleźć coś lekkiego w tym albo coś mimo wszystko zabawnego. Myślę teraz o przykładach. No myślę, że rodzicielstwo dostarcza mnóstwo takich frustracji mniejszych i większych. I jakby jak spotykasz później inne osoby, które dokładnie tego samego doświadczają, no to bardzo szybko tworzy się taka więź polegająca na tym, że każdy swoje dorzuci i razem się śmiejemy z tego, że jesteśmy po prostu zajechani albo że już nie mamy cierpliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno jest tutaj takich dużo rzeczy. A jeszcze inne sposoby radzenia sobie ze smutkiem, to może być dosyć ciekawe, ale ja idę spać. Drzemka, po prostu drzemka jest moim rozwiązaniem na bardzo różne sytuacje. Jeżeli chodzi o na przykład popsuty nastrój, smutek, problem, to ja idę spać w ciągu dnia, w połowie dnia, bo ja wtedy nie myślę. I ja zawsze to robiłam, cała moja rodzina tak robiła. I ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam specjalnie do czasu, jak nie zaczęłam się zajmować drzemkologią stosowaną, bo to też jest mój przedmiot. I dopiero wczytując się w literaturę zrozumiałam, że po prostu drzemka, czy w ogóle sen, łagodzi emocje. To sprawia, że te emocje zostają jakby tak wyprasowane trochę, łagodnieją. Więc jeżeli idziemy spać lekko wściekli, sfrustrowani, smutni, to podczas samego spania, czyli wyłączenia się jakby, regenerujemy i umysł, i ciało i się po prostu lepiej później czujemy. Czyli siłą rzeczy nam się nastrój poprawia. Ja w ogóle uważam, że drzemka to jest potęga, a już pełnonocny sen, pełnoetatowy sen, to już to jest naprawdę rozkosz.
1: Ale rzeczywiście taki przedmiot istnieje? Drzemkologia stosowana, dobrze zrozumiałam?
0: Tak, ja prowadzę na medycznej ten przedmiot. Jest to znowu przedmiot związany częściowo po prostu z nastrojem, bo nastrój bardzo, bardzo pada po zmęczeniu, po niewyspanej nocy, czy jakichś problemach ze spaniem, więc my śpimy po prostu w sali ze studentami i oni śpią między zajęciami, więc mają tą szansę się zregenerować, żeby później móc lepiej się koncentrować, mieć właśnie lepszy nastrój, więcej energii, no zwyczajnie po prostu odpocząć. Także na pewno polecam wszystkim tą metodę, bo to działa.
1: Czyli śpicie na zajęciach, a później analizujecie to, co się działo w waszych ciałach, jak to wpływa na wasze zdrowie, samopoczucie?
0: Inaczej, my na początku mamy zawsze trochę teorii o spaniu, o śnie i próbujemy różne metody zasypiania, czyli raz się sztachamy lawendą, raz na przykład mamy muzykę klasyczną, innym razem robimy sobie kawę, drzemkę, jeszcze innym razem robimy sobie jakieś ćwiczenia oddechowe albo wizualizacje. Czasami pijemy melisę, mamy dźwięk na przykład deszczu puszczony, tak zwany biały szum, albo dźwięk ptaszków, czyli natura. No różne rzeczy robimy i próbujemy, co jest dla nas, dla każdego pojedynczego człowieka, najlepszym rozwiązaniem, najlepszym sposobem na zaśnięcie. Chodzi o to, żeby przyspieszyć tą wiedzę, bo oni jako przyszli lekarze będą pracować po prostu na dyżurach. I jeżeli teraz sobie wyrobią jakiś nawyk, jakiś sposób szybkiego zasypiania, no to być może uratuje im i nie tylko im to zdrowie. To jest takie bardzo praktyczne, skierowane absolutnie na praktyczne umiejętności zajęcia. Naprawdę polecam, bo faktycznie jest to pod tyloma względami dobre. Na przykład mierzyliśmy o tym, jak czas reakcji to zmienia. Wystarczy 20-minutowa drzemka w tych nieidealnych warunkach, bo my śpimy w śpiworach na ziemi. I tak na przykład polepsza się czas reakcji, a czas reakcji jest kluczowy w tylu rzeczach, jako rodzic, żeby uratować dziecko z opresji albo chociażby szybko zareagować na to, co się dzieje z pacjentem, czy nie potknąć się zwyczajnie o swoją nogę, no to trzeba mieć szybki czas reakcji. No a niestety, jak się jest niewyspanym, no to tego się nie posiada za bardzo, więc warto to ćwiczyć poprzez regularne spanie. No i takimi rzeczami się chociażby zajmujemy.
1: Dobrze usłyszałam? Kawodrzemka? Czyli pijecie kawę i idziecie spać?
0: Tak, kawodrzemka jest ciekawa, ale nie na wszystkich działa, od razu powiem, dlatego że to jest bardzo indywidualna sprawa. Mamy tak, że niektórzy od razu zasypiają po kawie, bo rzecz jest taka, że przy ostatnim łyku od razu kładziemy się na rozkaz i zamykamy oczy, żeby połączyć dwie rzeczy. Kawa zaczyna działać po 20 minutach i my wybudzamy się po 20 minutach, czyli powinniśmy teoretycznie wybudzić się wypoczęci z samego faktu, że spaliśmy i jeszcze dodatkowo kawa wtedy powinna wjechać, ta kofeina, czyli powinno być takie podwójne pobudzenie, ale tak jak mówię, nie na każdego to działa i warto próbować, dlatego że jeżeli dzisiaj wypróbujemy ileś tam metod, które jednak nam nie odpowiadają, no to nie będziemy się zajmować tym w przyszłości. Po prostu znajdziemy jakieś inne metody, bo jest ich jednak trochę. Ale też znam ludzi, którzy po kawce po prostu śpią jak zabici i bardzo, bardzo im to dobrze robi, więc co kto lubi.
1: No i ja niestety mam duży problem z takim drzemkowaniem w ciągu dnia, z zasypianiem na krótką chwilę. Jeśli mi się już to uda, to zazwyczaj na dłużej i później bardzo słabo się czuję. A jak wiem, że mam mało czasu na to, żeby się zregenerować i próbuję zasnąć tak na szybko, to taki mam kłębek myśli, że zazwyczaj mi się to w ogóle nie udaje.
0: To ja cię od razu pocieszę, że nie musisz zasnąć. Samo to, że będziesz leżała w ciemnym pokoju z zamkniętymi oczami, już cię zregeneruje i uwalnia cię od takiego myślenia, zasnę, nie zasnę, zasnę, nie zasnę. Więc to już samo jest bardzo regenerujące. Poza tym jest mnóstwo zasad, o których ludzie nie mają pojęcia związanego z drzemkami. Na przykład, że drzemać powinno się tylko do 15, bo później zaburza nocny sen. Że nie wolno spać 45 minut, bo później następuje przymulenie senne. Czyli coś, co rozbija się totalnie nasz dzień i sprawia, że się czujemy jeszcze gorzej, niż gdybyśmy nie poszli na tą drzemkę. Więc drzemać trzeba umieć po prostu. Można spać 20, 30, 60, 90. Trzeba sobie nastawiać budzik po prostu. Ale jest mnóstwo naprawdę fantastycznych sposobów na zasypianie. Ja uwielbiam ham. To jest, no wiadomo, takie z okolic Tybetu czy z okolic jogi. I jak się powie ileś razy ham, to się wprawia nerw błędny w drgania i to bardzo uspokaja. A jak jesteśmy uspokojeni, to łatwiej zasypiamy. Wystarczy sobie zapamiętać, mój sąsiad to ham. I wtedy tą metodę można wdrożyć. Ja już po 6 hamach śpię.
1: A to, co mnie zawsze jeszcze nurtuje w tych opowieściach moich bohaterek, to czy od zawsze były takie w tobie myśli, marzenia? Czy mała Marysia wyobrażała sobie tak dużą Marię w tej pracy, w tego typu zawodzie? Czy marzyłaś zupełnie o czym innym, kiedy byłaś dzieckiem?
0: Ja w ogóle miałam takie przekonanie, że ja powinnam pracować na kasie, bo lubię naciskać guziczki. Później miałam przekonanie, że bardzo bym chciała pracować w czymś takim, żeby ludzie mi zadawali pytania, a ja będę się mądrzyć. Także faktycznie gdzieś tam to osiągnęło. A w międzyczasie jeszcze byłam zawsze zafascynowana humorem, jak to działa w ogóle. To jest taki fenomen, tak nie do ogarnięcia temat, jak sprawiać, że ktoś się śmieje na przykład. Przecież to jest sztuka pewnego rodzaju, nie? Bardzo łatwo jest człowieka zasmucić, ale wcale nie jest tak łatwo kogoś rozweselić, więc jakby tutaj kapelusz z głów dla wszystkich komików, kabareciarzy i w ogóle dla ludzi, którzy rozbawiają innych, bo jest to naprawdę niesamowite.
1: Obszerny temat. Można by było pewnie wymieniać dużo plusów, no poprawa nastroju i tak dalej, czyli te psychiczne aspekty, ale samośmianie, uśmiechanie się to też fizycznie bardzo dobrze wpływa na nasze organizmy, prawda?
0: No tak, tak, to jest nawet inna mimika, prawda? Ale też rozluźniamy mięśnie, tak jak po alkoholu zresztą. Jesteśmy zdrowsi, bo wiadomo, że śmiech to jest też po prostu praca różnych narządów i poprawia układ krwionośny chociażby i immunologiczny, czy jesteśmy bardziej odporni. Ale myślę, że tutaj też jest bardzo dużo takich rzeczy społecznych w tym, nie tylko właśnie zdrowotnych, tylko po prostu jesteśmy bardziej otwarci na ludzi. Ludzie bardziej chętniej przychodzą do tych, którzy się śmieją, chcą być w ich towarzystwie. Sprawia to, że łatwiej tworzy się przyjaźnie, więzi, a czasami nawet zażegnuje właśnie jakieś konflikty czy niesnaski, więc mi się wydaje, że ta rola społeczna humoru to też jest gigant.
1: Wrócę na chwilę do moich pytań, tych nauczycielkowych. Czy miałaś w swoim życiu jakiś taki przełomowy moment albo przełomowe momenty? Bo często jest ich kilka.
0: Łomatko, nie wiem. Było na pewno dla mnie ważne, kiedy ustanowiłam się klasowym klaunem. Ja też miałam taki zwyczaj notowania wszystkich żartów, które były na lekcjach, zeszytach, więc tam niewiele było o nauce. Natomiast to sobie spisywałam. Zastanawiałam się, w jaki sposób powiedzieć różne żarty na następny dzień, tak żeby jak najśmieszniej je przedstawić. Więc pamiętam takie początki, ale też przełomowe. Na pewno to, że udało mi się przemycić takie przedmioty na Uniwersytet Medyczny, to dla mnie był, nie tylko dla mnie zresztą, szok, ale też piękna przygoda, po prostu fantastyczna. To, że można stworzyć sobie jakby nową pracę, że można cieszyć się tak bardzo, idąc do pracy za każdym razem, to jest wspaniały dar. Mega. Polecam.
1: No ta drzemkologia stosowana brzmi jak niebywały sukces, żeby w ogóle wprowadzić takie zajęcia i to jeszcze na tak bardzo poważny kierunek, no mówimy o medycynie, coś nowego, bardzo przydatnego, no ja jestem pod wielkim wrażeniem.
0: Tak. Tak, ale nie trzeba było długo przekonywać dziekana, myślę, że on sobie świetnie zdaje sprawę, co to znaczy sens. Sam jest drzemkolubem, więc myślę, że środowisko lekarskie bardzo dobrze zna wartość snu. Bardzo by było fajnie, gdyby to faktycznie wpływało na innych i żeby i ta wiedza, i ten sposób myślenia, że drzemka to jest właśnie taki dobry restart w ciągu dnia, żeby to się gdzieś tam przyjęło, więc mam nadzieję, że to pójdzie dalej.
1: A jest jakiś minimalny czas tej drzemki, że nie wiem, 5-10 minut to już coś daje, nie wiem, 3 minuty to w ogóle bez sensu.
0: No 10 minut się mówi, ale to tak powiem ci, że trzeba wypróbować jakby wszystkie rzeczy, żeby dojść do tego, co jest dla ciebie konkretnie tym optymalnym czasem i sposobem zasypiania, prawda?
1: No dobrze, żebyśmy tutaj nie posnęli. Będziemy powoli się w ogóle zbliżać do końca, ale zanim zadam to finałowe pytanie, to jeszcze chodzi mi po głowie taka kwestia cofania się w przeszłość, czy jeśli miałabyś możliwość wejścia do jakiegoś wehikułu czasu, zmienić swoją jakąś decyzję, czy coś byś właśnie zmieniła w swoim życiu?
0: Na pewno, ale nie pamiętam co. Co ja bym zmieniła? Już chyba wiem, że wszystkie te rzeczy, kiedy się stresowałam właśnie niepotrzebnie, dopóki nie doszłam do tego poziomu perspektywy jakby, że nie warto wieloma rzeczami się aż tak przejmować, że nie warto aż tak iść w stronę tej rozkminy takiej niepotrzebnej, to myślę, że tego żałuję, bo to nikomu jakby nie posłużyło i do niczego dobrego nie doprowadziło. Oprócz tego oczywiście, że z tego się jakoś nauczyłam i jakieś tam wnioski wyciągnęłam. Ale myślę, że tak ogólnie to naprawdę mam wspaniałe życie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Chyba zaraz zacznę ryczeć.
1: No teraz się zastanawiam, ale ty masz jakieś takie momenty, że się smucisz? Jakieś takie momenty zatrzymania? Pozwalasz sobie na smutek? Czasami.
0: Jasne. Staram się pozwalać, bo ja ogólnie bardzo lubię siebie wesołą, jak to każdy lubi siebie wesołego i w najlepszym możliwym nastroju, no ale czasami uczę się na przykład dopiero przeklinać. Nie umiem przeklinać i krzyczeć, więc jest to daleka droga przede mną. I też bardzo słabo mi idzie z płakaniem, ale czasami coś tam wycisnę. Tak, to jest jeszcze przede mną faktycznie taka chyba nauka, żeby zaakceptować to, że czasami można być smutnym i świat się od tego nie zawali. Ale na pewno nie jestem osobą, która będzie godzinami słuchała jakichś smętów na playliście, żeby się jakby kąpać w bagnie rozpaczy, tylko raczej staram się szybko z tego wyciągnąć, podzielić z tym, co mnie tam w środku gnębi czy martwi, z jakąś bliską osobą i jakby próbować iść dalej. Także
1: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała tę możliwość, wiedziała już wszystko to, co teraz wiesz?
0: Ciesz się życiem najlepiej własnym, to na pewno. Nie przejmuj się opiniami innych ludzi. Olej, co mają tam na myśli, co im się wydaje. I trzecie, bądź z siebie zadowolona. Wydaje mi się, że to jest ta pewność siebie, to jest taki wielki motor do działania, taka motywacja, żeby być zadowolonym z siebie, z tego, co się ma, żeby zauważać to. To jest potęga po prostu.
1: Piękne podsumowanie. Dziękuję bardzo. Doktor Maria Kmita była naszą nauczycielką życia. No właśnie, wcieliłaś się dzisiaj w rolę innej nauczycielki, bo na co dzień uczysz spania i śmiania i pozytywnego nastawienia, poprawiania nastroju i tak dalej. Dziś opowiedziałaś trochę o swoim życiu. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna. No i mam nadzieję do następnego.
0: To ja się staram.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
2: Klaudia Halejcio, znana z ekranu i mediów społecznościowych, postanowiła zorganizować dla swojej 5-letniej córki Nel przyjęcie, które mogłoby zawstydzić niejedną królewską uroczystość. Na garden party w stylu cyrkowym, które kosztowało około 100 tysięcy złotych. Nie zabrakło afrykańskich zwierząt, złoconych stołów i kilkupiętrowego tortu. Halejcio, która od lat błyszczy w sieci, udowodniła, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych, a dla córki żadnych ograniczeń budżetowych. Cóż, kto bogatemu zabroni? Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
1: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy?
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką. Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii. Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle?
1: Rok szkolny 2026-2027 ruszył pełną parą, a z nim powróciły stresy i niepokoje uczniów. BDOES, znany raper, postanowił podzielić się swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasów szkolnych, w tym atakami paniki na egzaminach. Przypomniał, że troska o zdrowie psychiczne jest ważniejsza niż jakiekolwiek oceny. Zachęca młodzież do otwartej rozmowy o emocjach i reagowania na krzywdy w szkole. Cóż, może szkoła to nie tylko oceny, ale i lekcja życia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
1: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie. System of a Down, zespół, który zadebiutował w 1998 roku, nie przestaje zaskakiwać. Ich drugi album Toxicity z 2001 roku, mimo burzliwych sesji nagraniowych i zamieszek na koncercie promocyjnym, stał się jednym z najważniejszych wydawnictw początku XXI wieku. Zaskakujące, że chaos i konflikty mogą prowadzić do takiego sukcesu. Album zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, a zespół zdobył 2 nominacje do Grammy. Cóż, czasem droga na szczyt prowadzi przez burzliwe wody.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych. W gminie Dobre doszło do groźnego incydentu z udziałem 40-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce po zgłoszeniu o awanturze domowej. Napastnik został szybko obezwładniony i zatrzymany. Usłyszał już zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do policjantów. Jesień to idealny czas na darmowe pozyskiwanie sadzonek hortensji. Dzięki odpowiedniemu cięciu i ukorzenianiu możemy cieszyć się bujnym kwitnieniem w przyszłym sezonie. Wystarczy kilka prostych kroków, by młode pędy szybko się ukorzeniły. Pamiętajmy o odpowiednim zimowaniu, aby wiosną przesadzić je do ogrodu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków. W Gdańsku zatrzymano 27-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kilku kar więzienia, w tym za spowodowanie wypadku. Podczas przeszukania jego samochodu i mieszkania policja zabezpieczyła blisko 7 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 1 miesiąc.
3: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
2: W Opolu policja zatrzymała 43-letnią kobietę, która jechała z prędkością 172 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie dozwolone było 50 km na godzinę. Kierująca tłumaczyła się pośpiechem, bo wracała po zapomniany telefon. Za to wykroczenie otrzymała mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych i straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy złotych. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd. W liceum ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
3: Prezydent Karol Nawrocki został wezwany na przesłuchanie do prokuratury krajowej w związku z dochodzeniem dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Choć wyraził gotowość do współpracy, skrytykował podstawy wezwania, nazywając je urojeniami ministra sprawiedliwości. Po wygłoszeniu oświadczenia na krakowskim przedmieściu, prezydent spędził czas z sympatykami, rozdając autografy i pozując do zdjęć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Szczecinie, z wiatrem zachodnim o sile 12 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 24 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Silny wiatr to wyzwanie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Miejcie na uwadze możliwość trudnych warunków na drogach.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. Kaja Paschalska znów zaskoczyła wszystkich na jesiennej ramówce TVP. Jej naga sukienka, która na pierwszy rzut oka odsłaniała wszystko, okazała się sprytnym złudzeniem. Pod koronką kryła się bielizna w odcieniu skóry, co sprawiło, że aktorka wyglądała zjawiskowo, nie przekraczając granic dobrego smaku. Czyżby Paschalska znalazła sposób na przyciąganie uwagi bez zbędnego odsłaniania?
2: Karolina Pisarek, znana modelka, już niebawem powita na świecie swoją pierwszą pociechę. Jej córeczka będzie miała pokoik jak z bajki, pełen różowych detali, które z pewnością kosztowały fortunę. Różowe ściany, baldachim nad łóżeczkiem i szafa pełna ubranek. Wszystko to sprawia, że można się zastanawiać, czy to pokój dla dziecka, czy wystawa w luksusowym butiku. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie różowe marzenia.
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Borys Szyc, nasz polski kameleon, kończy dziś 48 lat. Od chuligana po amanta, od krasnoludka w King Size, po gwiazdę wojny polsko-ruskiej. Jego metamorfozy na ekranie są legendarne, ale nie tylko filmy i seriale wypełniają jego życie. Był restauratorem, wydał album muzyczny, a nawet miał swoje chwile z prawem. Dziś, mimo upływu lat, wciąż jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Kto by pomyślał, że od premiery Rodziny Zastępczej minęło już 27 lat? Kiedyś dziecięce gwiazdy tego kultowego serialu, dziś dorosłe, mogą zaskoczyć swoimi metamorfozami. Anka i Jacek Kwiatkowscy, grani przez Gabrielę Kownacką i Piotra Frączewskiego, stworzyli dom pełen miłości i chaosu, a widzowie dorastali razem z ich dziećmi. Czas jednak nie stoi w miejscu, a niektórych z dawnych bohaterów trudno dziś rozpoznać. Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu razem, a internet oszalał z radości. Po 20 latach od rozwodu, para, która kiedyś była na ustach wszystkich, powraca na scenę życia uczuciowego. Mandaryna przyznaje, że memy o nich są urocze, a ludzie z sentymentem wspominają ich wspólne czasy. Czyżby szykował się kolejny ślub na Antarktydzie? Cóż, historia lubi się powtarzać, a Wiśniewscy znów stają się ulubieńcami Polaków.
1: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają z zenitu. Nadia i Filip, którzy od początku programu wydawali się być idealną parą, teraz stoją na krawędzi. W 6 odcinku ich relacja eksploduje w potężnej kłótni, a ostre słowa latają jak pociski. Nadia opuszcza pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa, a Filip, próbując ratować sytuację, tylko dolewa oliwy do ognia. Czy to koniec tej obiecującej pary? Czas pokaże, ale na razie drama trwa w najlepsze. Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem, a wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże.
2: Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą.
1: W sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 11 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza wietrzna aura przypomina, jak kapryśna potrafi być pogoda. Miejcie na uwadze swoje bezpieczeństwo.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali 2 nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lubiejewie, na drodze krajowej nr 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego incydentu w żłobku. 3,5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z pękniętą czaszką i siniakami. Matka dziecka oskarża opiekunkę o brutowanie, jednak zatrzymała

0: wypadku, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego uciekł. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. W dniu zaginięcia miał na sobie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek. Każda informacja może być kluczowa, dlatego policja apeluje o kontakt w przypadku zauważenia zaginionego lub jego samochodu. W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę.
0: W Bydgoszczy 5-letnie dziecko odłączyło się od opiekunów w centrum handlowym przy ulicy Fordońskiej i samodzielnie wsiadło do tramwaju. Na szczęście młodzi pasażerowie, którzy wcześniej słyszeli apel o zaginięciu, zareagowali i powiadomili motorniczego. Dzięki ich czujności chłopiec szybko trafił pod opiekę policji, a następnie do swojej mamy. Służby przypominają o konieczności pilnowania dzieci w zatłoczonych miejscach.
2: Zaginęła 16-letnia Kornelia z ośrodka wychowawczego w Koronowie. Dziewczyna oddaliła się od grupy podczas wycieczki do Bydgoszczy 20 sierpnia i od tego czasu nie udało się jej odnaleźć. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach, a sprawa zyskała szeroki rozgłos w mediach społecznościowych. Kornelia ma około 165 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale na YouTubie zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny gazu w Europie spadają po komentarzach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących konfliktu z Iranem. Jego słowa wzbudziły nadzieję na deeskalację napięć i zwiększenie dostaw surowca. W Amsterdamie kontrakty na gaz zniżkują o ponad 1%, osiągając niecałe 73 euro za megawattogodzinę. Mimo chwilowej obniżki ceny gazu pozostają wysokie, a zapasy w Europie są niskie. Magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w 65%, podczas gdy w Polsce poziom ten wynosi niecałe 94%. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia. Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tzw. patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Technologie podwójnego przeznaczenia, znane jako dual use, zyskują na znaczeniu w Polsce. Aż 70% polskich firm widzi w nich szansę na rozwój w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest partnerstwo prywatno-publiczne. Współpraca ta może obniżyć koszty budowy potencjału militarnego i przynieść korzyści gospodarce. Sektor dual use obejmuje różne branże, od rolnictwa po technologie dronowe. Polska musi jednak rozwijać te technologie wewnątrz kraju, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wkrótce zyskają nowoczesną amunicję artyleryjską. Po pomyślnych testach w Korei Południowej ładunki modułowe KMCS zostały zatwierdzone do użytku przez polską armię. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą elastyczność i bezpieczeństwo polskiej artylerii, w tym armatohaubic K9 Thunder i AHS Krab. Ładunki KMCS są zgodne z natowskimi standardami, co zapewnia interoperacyjność z sojuszniczymi systemami. To ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Polski przemysł zbrojeniowy ma szansę stać się samowystarczalny w zakresie podstawowego sprzętu wojskowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak brak długoterminowej strategii państwowej, która pozwoliłaby przewidzieć potrzeby polskich sił zbrojnych i rozwijać potencjał eksportowy. Banki są gotowe zwiększyć finansowanie sektora obronnego, ale przeszkodą pozostają długotrwałe procedury certyfikacyjne. Wartość eksportu sprzętu wojskowego z Polski osiągnęła rekordowy poziom, z czego większość trafiła do Ukrainy. W planach jest budowa nowych fabryk amunicji, które mają zaspokoić potrzeby polskiej armii do 2028 roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji z spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 11 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na tak samo 19 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Silny wiatr przypomina, że natura potrafi być nieprzewidywalna. Warto zadbać o bezpieczeństwo w każdej sytuacji.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3396 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Dominika zmierzy się z trudną sytuacją związaną z Renatą. Damian, który sam kiedyś walczył z nałogiem, doradzi jej, by odcięła się od uzależnionej przyjaciółki. To radykalne rozwiązanie może uratować zarówno Renatę, jak i biznes Dominiki. Renata, mimo że poszła na odwyk, szybko z niego zrezygnowała, co może zrujnować ich wspólne interesy. Damian podkreśla, że tylko stanowczość może przynieść efekty. Dominika staje przed trudnym wyborem, czy posłuchać rady Damiana. Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
1: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce od stycznia tego roku. Już 12 września TVP2 wyemituje 196 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie Cichan podejmuje zaskakującą decyzję, która wywołuje poruszenie wśród bohaterów. Melich stara się zorganizować rodzinną kolację, by rozwiać wątpliwości Cichana. Tymczasem Engin próbuje odkryć tożsamość tajemniczej pacjentki. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, wciąż przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej emisja w Turcji nadal trwa.
0: M jak miłość szykuje emocjonujący zwrot akcji w 1943 odcinku. Marcin Chodakowski, bohater serialu, postanawia wrócić do pracy detektywa, opuszczając firmę Elżbiety Domańskiej. Decyzja ta nie jest łatwa, ale nieunikniona, gdyż praca za biurkiem nie przynosi mu satysfakcji. Dodatkowo Domańska zaskakuje Marcina niecodzienną propozycją, oferując mu 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka. To przeważa szale i utwierdza Marcina w przekonaniu, że czas na zmiany. Powrót do detektywistycznych korzeni daje mu poczucie spełnienia i radości. Nowy sezon przynosi więc nie tylko zawodowe, ale i osobiste wyzwania dla Chodakowskiego. Czy Marcin odnajdzie się w nowej, starej roli? Przekonamy się już po wakacjach.
1: W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Serial Zdrada wkracza w emocjonującą fazę. W drugim odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 21.40 na Polsacie, śmierć Ludwika Karolczaka staje się kluczowym punktem śledztwa. Prokurator Patryk Wysocki dostrzega w niej szansę na postawienie zarzutów Hubertowi Czarcińskiemu, podejrzanemu o szemrane interesy. Tymczasem syn Huberta, Bartek, przyznaje się ojcu do spotkania z Ludwikiem w wieczór jego śmierci, co stawia rodzinę w trudnej sytuacji. Hubert nie zamierza czekać i zaczyna działać, by chronić syna przed podejrzeniami. Równocześnie Julia Wysocka i Paweł Kamiński kontynuują swój tajemniczy romans, choć Julia zaczyna mieć wątpliwości, wiedząc, że jej mąż prowadzi śledztwo przeciwko pracodawcy Pawła. Drugi odcinek Zdrady zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy. W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana przestanie ufać Poirazowi i podejmie trudną decyzję o odejściu. Poiraz nie zamierza się z tym pogodzić i zrobi wszystko, by zmieniła zdanie. Tymczasem Sinan zabierze Ainur do ekskluzywnej restauracji, by wyznać jej swoje uczucia, mimo sprzeciwu matki. W poprzednich odcinkach Poiraz przyznał się do udziału w walkach w klatce, co tylko pogłębiło konflikt z Naną. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na wodach Atlantyku doszło do tragicznego zdarzenia. Łódź ze 128 osobami na pokładzie, która wyruszyła z Gambii 26 dni temu, została odnaleziona 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Niestety, ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło podczas rejsu. Ocalałych, których było 45, przewieziono do Arguineguin i przekazano Czerwonemu Krzyżowi. Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa.
3: Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Chicagowska Polonia żegna Irenę T. Moskal del Giudice, która zmarła w wieku 97 lat. Była prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oddział Illinois odeszła 24 sierpnia. Uroczystości żałobne odbyły się 31 sierpnia w Norwich, a pochówek miał miejsce 1 września na cmentarzu Świętego Alberta. Irin była znaną działaczką polonijną, która przez całe życie angażowała się w sprawy Polonii i lokalnej społeczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu. Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie. We wrześniu skorpiony, raki i strzelce mogą doświadczyć niespodziewanych kontaktów z przeszłością. Skorpiony mogą otrzymać wiadomość od dawnej bliskiej osoby, co pozwoli zamknąć niedokończone sprawy. Raki mogą spotkać kogoś, kto obudzi dawne emocje, a strzelce mogą być zaskoczone kontaktem od dawnego znajomego. Warto pamiętać, że taki powrót nie zawsze oznacza odnowienie relacji. Czasem to tylko okazja do spojrzenia na przeszłość z innej perspektywy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Imię Isaura, choć znane z kultowego serialu Niewolnica Isaura, jest w Polsce niezwykle rzadkie. Według danych z 2026 roku nosi je zaledwie 38 kobiet, co plasuje je na dalekiej 2709 pozycji wśród żeńskich imion. Nieco popularniejsza jest spolszczona forma Izaura, którą nosi 54 kobiety. Isaura wywodzi się od starożytnej krainy Izauri w Azji Mniejszej.
2: Kapusta ozdobna to roślina, która ożywia jesienne ogrody swoimi kolorowymi rozetami liści. Jej barwy stają się bardziej wyraziste w niższych temperaturach, a sama roślina jest odporna na przymrozki. Można ją sadzić zarówno na rabatach, jak i w donicach, tworząc efektowne kompozycje z wrzosami czy trawami ozdobnymi. To doskonały sposób na zachowanie kolorowych rabat przez całą jesień.
3: Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 21 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Wiatr o tej sile wymaga cierpliwości i rozwagi. Miejcie na uwadze trudne warunki pogodowe.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Drugi sezon Dżentelmenów Guya Ritchiego już na Netflixie, a fani zacierają ręce na trzecią odsłonę. Krytycy narzekają, że serial powiela schematy, ale oceny na Rotten Tomatoes mówią co innego. Wzrosły do 79%. Guy Ritchie zapowiada, że Dżentelmeni powrócą, a prace nad nowym sezonem już ruszyły. Czekamy na premierę w 2028 roku, bo przecież kto by się spieszył, prawda?
2: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
1: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką. Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle? Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farok Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iron Maiden znowu na ustach wszystkich. Legendarna formacja świętuje swoje 50-lecie z hukiem, zapowiadając dwa wyjątkowe wydawnictwa winylowe. Fani mogą już zacierać ręce na jubileuszowy boks z kolorowymi krążkami, który pojawi się 11 grudnia. A jeśli to nie wystarczy, to 4 grudnia na rynek trafi ciemnoczerwony winyl Somewhere in Time z okazji 40-lecia. Co ciekawe, choć Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, muzycy nie pojawią się na gali. Są zbyt zajęci trasą koncertową. Cóż, rock and roll nie czeka na nikogo.
1: Noel Gallagher z Oasis znowu podgrzewa atmosferę. W przyszłym roku nie ma wielkiego turnieju piłkarskiego, więc co robić latem? Oczywiście, ruszyć w trasę koncertową. Plotki mówią, że Oasis zagra aż 12 razy na stadionie Etihad w Manchesterze. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już 11 września do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, który przypomni nam, dlaczego tak kochamy tych dwóch braci i ich muzykę.
2: Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Tak, to nie opis survivalu, a legendarny koncert Depeche Mode na warszawskim Służewcu sprzed 25 lat. Teraz, dla tych, którzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej euforii, nadchodzi książka Depeche Mode w deszczu ekscytacji. Autor, Marcin Martini-Cywiński, obiecuje zabrać nas za kulisy tego wydarzenia, a w środku znajdziemy niepublikowane zdjęcia i unikalne smaczki. Przedsprzedaż ruszyła, a książka trafi do rąk fanów już w listopadzie.
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Gorący wrzesień to druga szansa na wakacje, nawet jeśli tylko na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 7 października w Płockim Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej. 18-latek odpowie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu, które zarejestrowały brutalne działania oskarżonego. Bartosz G. przebywa obecnie w areszcie, a jego poczytalność została potwierdzona przez biegłych. Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. W Sękocinie starym dzieci z niepublicznej szkoły i przedszkola Most uczą się w lesie, po tym jak nadzór budowlany wstrzymał użytkowanie ich budynku. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, co zmusiło placówkę do szybkiej organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obawiają się, że nagła zmiana otoczenia może być dla nich szczególnie trudna. Fundacja Mosty Edukacji zamierza walczyć o możliwość powrotu do budynku, a gmina Raszyn zapewnia, że dzieci mogą kontynuować naukę w szkołach rejonowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze.
2: 45-latek, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
1: Tragiczny wypadek pod Sochaczewem. W środę, 2 września, na drodze krajowej nr 50 w Lubiejewie doszło do zderzenia motocykla z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej 49-letni motocyklista zmarł. Policja ustaliła, że 25-letni kierowca Forda mógł wymusić pierwszeństwo. Sprawę bada prokuratura. Policja z Wolbromia poszukuje 35-letniego Macieja Krężela, który zaginął 2 września. Mężczyzna może poruszać się jasnobrązowym Renault Megane Scenic o numerach rejestracyjnych KOL 19440. Mundurowi apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego. Każda informacja może być kluczowa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu. Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce. Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach zdjęcia

0: Mimo wysokich cen, Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wrześniowy deszcz to urokliwa zapowiedź kolorowych jesiennych dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań stawia na młodych obrońców Wojciecha Mońkę i Michała Gulgula, którzy mają zatrzymać rozpędzoną Jagiellonię. Obaj zawodnicy, z dwoma tytułami na koncie, są kluczowi dla kolejorza, a ich wartość rynkowa rośnie. Eksperci widzą w nich przyszłych reprezentantów Polski. Mońka niedawno przedłużył kontrakt z Lechem do 2030 roku, co świadczy o dużych nadziejach klubu na jego dalszy rozwój.
2: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona.
2: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród, wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało sześcioro Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
1: Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Hanyu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornejewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Pridankina-Tang. Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska ogłosiła zakończenie swojego małżeństwa z Lefterisem Kavoukisem po 17 latach związku. Decyzja o rozwodzie, którą trenerka potwierdziła na Instagramie, zaskoczyła jej fanów. Chodakowska podkreśliła, że rozstanie nie wynika z żadnych skandali, a przyczyną była dominacja pracy w ich życiu. Para spędziła razem wiele pięknych chwil i odnosiła sukcesy, ale teraz postanowili pójść własnymi drogami.
2: Georgina Rodriguez ponownie przyciągnęła uwagę na festiwalu filmowym w Wenecji. Żona Cristiano Ronaldo zaprezentowała się w odważnej kreacji, eksponując swój dekolt. Modelka wybrała brązową koszulę, białe spodnie i dodatki od prestiżowego domu mody Hermes.
1: W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Były kapitan Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak, zaskoczył gości restauracji, gdy podczas wieczornego wyjścia z żoną i znajomymi niespodziewanie zasnął na 30 minut. Spotkanie, które początkowo miało romantyczny charakter, szybko przerodziło się w luźną zabawę, aż zmęczenie wzięło górę nad sportowcem. Po przebudzeniu Rzeźniczak wrócił do rozmów, choć nie obyło się bez zakłopotania.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
2: Paulina Damaskę, gwiazda polskiej siatkówki, zachwyca swoją formą na Mistrzostwach Europy. Zawodniczka, która niedawno dołączyła do włoskiego klubu Il Bisonte Firenze, zdobyła już serca kibiców nie tylko sportowymi umiejętnościami, ale także charyzmą. Jej zdjęcia na Instagramie cieszą się ogromną popularnością, przyciągając uwagę fanów z całego świata.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Silny wiatr to wyzwanie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Miejcie na uwadze możliwość trudnych warunków na drogach.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: M jak miłość wraca na ekrany z nowymi odcinkami po wakacyjnej przerwie. Premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany 7 września na TVP2. W jesiennej ramówce TVP pojawiły się gwiazdy serialu, w tym bracia zduńscy, czyli Rafał i Marcin Mroczek oraz Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski. Wśród obecnych była także Michalina Sosna, znana jako Kama, oraz Amanda Mincewicz, serialowa córka Artura. Nowy sezon zapowiada emocjonujące wątki, w tym skomplikowaną relację Artura Rogowskiego z Joanną. Choć nie wszyscy aktorzy pojawili się na ramówce, ich nieobecność nie oznacza końca ich serialowych historii. Pierwsze nowe odcinki są już dostępne w TVP VOD. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 września o 20.50 na TVP2, między Anitą a Kamilem narasta napięcie. Anita skupia się na powiększeniu rodziny, podczas gdy Kamil tęskni za spontanicznością. Ich różne podejścia do życia prowadzą do spięć, które zauważa nawet Anna Lerman. Kryzys w związku staje się coraz bardziej widoczny, a Kamil zaczyna się wycofywać, co dla Anity jest ogromnym rozczarowaniem. W tym samym odcinku Adam Werner również przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Sylwią. Pani Ola będzie miała pełne ręce roboty, próbując pomóc prawnikowi. To wszystko sprawia, że nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Już w 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany w najbliższy poniedziałek, Olek Chodakowski znajdzie się w centrum mrocznej intrygi. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, zostanie zamordowany we własnym mieszkaniu, a podejrzenia padną na Olka. Wszystko zacznie się od bójki pod kliniką, po której Olek, pijany i bez alibi, wróci do domu nad ranem. Nikt nie będzie wiedział o romansie Kasi z Sowińskim ani o morderczych zamiarach Mariusza Sanockiego. Historia lubi się powtarzać. A Olek znów stanie przed widmem oskarżenia o zabójstwo. Czy uda mu się oczyścić z zarzutów? Sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1024 odcinku serialu Dziedzictwo Kiwans staje przed trudnym wyborem. Za namową Sinana postanawia powiedzieć Ainur prawdę, co prowadzi do dramatycznego zakończenia ich związku. Ainur nie jest przygotowana na taki cios, a decyzja Kiwansa o zerwaniu zaskakuje wszystkich. Adalet, będąca świadkiem zerwania, nie kryje swojego oburzenia i traci szacunek do Kiwansa. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
1: W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Cennet odkryje prawdziwe intencje Cancel i Sibel, które triumfują z powodu rozstania Nany i Poiraza. Seniorka zrozumie, że Nana była światłem w życiu Poiraza, a nie zagrożeniem, jak próbowała ją przekonać Cancel. Niestety, na takie wnioski będzie już za późno, bo Nana podejmie decyzję o odejściu. Cennet, choć zaskoczona, nie podzieli radości synowej i Sibel, co wywoła konsternację. Odcinek pełen napięcia i odkryć zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 16:00. W TVP 1.
2: Serial M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 1943, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Mariusz w akcie zazdrości zabija dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Po dokonaniu zbrodni Mariusz starannie zaciera ślady, nie zdradzając niczego swojej żonie Kasi. Kasia, nieświadoma śmierci Aleksandra, proponuje Mariuszowi ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, obawiając się ujawnienia swoich sekretów. Tymczasem pracownicy kliniki i siostra Aleksandra zaczynają się niepokoić jego zniknięciem. Czy Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W najnowszym, 1944 odcinku M jak Miłość, Julia powraca do Polski po wakacyjnej przerwie, ale tym razem bez męża Dimy. Towarzyszy jej Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Spotkanie z Magdą Budzyńską przyniesie wstrząsające wieści o ukraińskim lekarzu, który pozostał w swojej ojczyźnie, by ratować rannych. Julia przyzna, że decyzja o wyjeździe do Ukrainy była błędem, a jej życie stało się pełne dramatycznych wyzwań. Mimo że Dima budzi wielki szacunek swoim poświęceniem, Julia nie potrafi znieść strachu o jego życie. Teraz musi myśleć o bezpieczeństwie Nadii i swojej córeczki. Magda z pewnością okaże jej wsparcie w tym trudnym czasie. Czy Julia zdecyduje się zostać w Polsce na stałe? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nowy sezon serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
0: W gminie Dobre doszło do groźnego incydentu z udziałem 40-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce po zgłoszeniu o awanturze domowej. Napastnik został szybko obezwładniony i zatrzymany. Usłyszał już zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do policjantów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Gdańsku zatrzymano 27-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kilku kar więzienia, w tym za spowodowanie wypadku. Podczas przeszukania jego samochodu i mieszkania policja zabezpieczyła blisko 7 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 1 miesiąc.
2: Wczoraj w Zgorzelcu policjanci zatrzymali 18-letniego kierowcę Audi po pościgu. Młody mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec, ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe. Okazało się, że prowadził pod wpływem metamfetaminy, a jego samochód miał fałszywe tablice rejestracyjne. Teraz 18-latek stanie przed sądem.
0: W Opolu policja zatrzymała 43-letnią kobietę, która jechała z prędkością 172 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie dozwolone było 50 km na godzinę. Kierująca tłumaczyła się pośpiechem, bo wracała po zapomniany telefon. Za to wykroczenie otrzymała mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych i straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Wczesna jesień to kluczowy czas dla ogrodowych żywopłotów, zwłaszcza tui, które po letnich upałach mogą cierpieć na niedobory wody i składników odżywczych. Zmiana pogody sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, które mogą zniszczyć rośliny przez całą zimę. Eksperci zalecają regularne podlewanie, nawożenie oraz opryski, aby zabezpieczyć krzewy przed infekcjami i przygotować je na zimę. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji. Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy zł. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W liceum ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2020. 26. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 12 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze podmuchy wiatru wymagają ostrożności. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po 30 latach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sąd w końcu wydał wyrok skazujący. Dwayne Hefe D. Davis, który w swojej książce z 2019 roku opisał atak na rapera, został uznany za winnego morderstwa. Cóż za niespodzianka, że jego późniejsze tłumaczenia o ubarwieniu historii nie przekonały sędziów. Teraz Davisowi grozi dożywocie, a wyrok ma zostać ogłoszony 13 października. Fani Tupaka mogą wreszcie odetchnąć, choć niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego to wszystko trwało aż 3 dekady. TVP zorganizowało kolejną uroczystą ramówkę, a gwiazdy stacji nie zawiodły, prezentując się w kreacjach, które więcej odkrywały niż zakrywały. Kaja Paschalska w nagiej sukience i Agnieszka Woźniak-Starak z błyszczącym dekoltem przyciągnęły najwięcej spojrzeń. Wiktoria Gąsiewska i Justyna Sieniawska również nie pozostały w tyle, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i sztuka odsłaniania. Cóż, jesień w TVP zapowiada się nie tylko na ekranie, ale i na czerwonym dywanie. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Grochola wdały się w konflikt, który przerodził się w prawdziwą aferę. Wszystko zaczęło się od castingu, który Jabłczyńska przegrała, a skończyło na publicznym praniu brudów i groźbach prawnych. Aktorka, chcąc załagodzić sytuację, zorganizowała zbiórkę na fundację Rock'n'Roll, która zamiast 50 tysięcy zebrała już prawie 170 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że jedna rozmowa może wywołać takie zamieszanie? Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Patrycja Markowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 25 lat kariery. Z tej okazji przygotowała wyjątkowy koncert, który zostanie wyemitowany w telewizji. Artystka, córka Grzegorza Markowskiego, nie kryje ekscytacji i podkreśla, że to pierwszy raz, gdy ma taką okazję. W koncercie udział wzięli znakomici goście, a sama Markowska nie zamierza zwalniać tempa, zapowiadając nowe wydawnictwo już na początek października. Czy ktoś jeszcze pamięta te czasy, kiedy filmy potrafiły zostawić nas z większą liczbą pytań niż odpowiedzi? Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira to właśnie taki klasyk, który powraca w odrestaurowanej wersji na HBO Max. Historia zniknięcia uczennic z Apple Yard College wciąż hipnotyzuje i dręczy tajemnicą, a twarz Mirandy, granej przez Anne-Louise Lambert, stała się symbolem utraconej niewinności. Może czasem lepiej, gdy tajemnice pozostają nierozwiązane, by wciąż inspirować i fascynować kolejne pokolenia.
2: Kto by pomyślał, że od premiery Rodziny Zastępczej minęło już 27 lat? Kiedyś dziecięce gwiazdy tego kultowego serialu, dziś dorosłe, mogą zaskoczyć swoimi metamorfozami. Anka i Jacek Kwiatkowscy, grani przez Gabrielę Kownacką i Piotra Frączewskiego, stworzyli dom pełen miłości i chaosu, a widzowie dorastali razem z ich dziećmi. Czas jednak nie stoi w miejscu, a niektórych z dawnych bohaterów trudno dziś rozpoznać.
1: Prime Video postanowiło zasypać nas miłosnymi ekranizacjami, bo przecież nic tak nie przyciąga widzów jak zakazane uczucia i udawane związki. Już 9 września zobaczymy Uwikłanych Marfil, gdzie córka hiszpańskiego biznesmena i tajemniczy ochroniarz będą walczyć z uczuciami i niebezpieczeństwami. 18 września na ekranach zagości francuski romans Ty plus ja wbrew wszystkim, gdzie bogata studentka i samotnik z mroczną przeszłością będą zmuszeni do współpracy. A 23 września The Love Hypothesis pokaże, jak desperacki pocałunek z surowym profesorem może zamienić się w coś więcej. Prime Video wie, jak rozgrzać serca widzów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii. Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku, historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book. Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 11 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. W powietrzu letnie ciepło. Wrzesień zapomniał, że powinien się już ochładzać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na jeziorze Kocioł w okolicach Płocka znaleziono ciało 69-letniej kobiety. Wędkarz odkrył zwłoki w niedzielę, 30 sierpnia, i natychmiast powiadomił służby. Śledczy ustalili, że nie było udziału osób trzecich, ale badane są inne wersje wydarzeń. Jedną z hipotez jest samobójstwo, jednak postępowanie wciąż trwa. Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. W Płońsku odkryto 710 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znalezisko, w tym granaty i pociski, znajdowało się zaledwie 20 metrów od budynków. Na miejsce przybyli saperzy z Kazunia, którzy zabezpieczyli i wywieźli cały arsenał. Cała operacja przebiegła bezpiecznie, a niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. W Otwocku policjanci zatrzymali dwoje nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. W Warszawie doszło do szaleńczego pościgu za 28-latkiem, który uciekał przed policją z prędkością blisko 200 km na godzinę. Mężczyzna, mający 2 sądowe zakazy prowadzenia, zakończył swoją brawurową jazdę na Żoliborzu, uderzając w auta stojące na czerwonym świetle. Jedna z pasażerek trafiła do szpitala. Policja znalazła przy nim narkotyki, a sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie na 3 miesiące.
2: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego incydentu w żłobku. 3,5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z pękniętą czaszką i siniakami. Matka dziecka oskarża opiekunkę o brutalne traktowanie. Jednak zatrzymana 35-letnia pracownica twierdzi, że to był nieszczęśliwy wypadek. Prokuratura postawiła jej zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Bez końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
2: W Sądzie Okręgowym w Płocku 7 października rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. 18-latek przebywa w areszcie, a kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu. Rodzina Mai czekała na ten moment od miesięcy, a teraz sprawa wchodzi w kolejny etap na sali sądowej. Na trasie S10 między Stargardem a Wałczem trwają intensywne prace budowlane. Kierowcy mogą już zobaczyć powstające wiadukty i estakady. Droga ekspresowa połączy Szczecin z okolicami Warszawy, a jej zachodni odcinek to obecnie największy plac budowy w Polsce. Przewiduje się, że trasa zostanie oddana do użytku w 2028 roku. W Pobierowie otwarto nowy hotel Gołębiewski, który już zyskał miano polskiego Dubaju. Ten ogromny kompleks przyciąga turystów swoim przepychem i licznymi udogodnieniami. Dzięki niemu Pobierowo stało się jednym z najpopularniejszych miejsc na polskim wybrzeżu tego lata. Hotel oferuje m.in. park wodny, strefę wellness i bezpośrednie zejście na plażę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Białostoccy policjanci interweniowali w gminie Juchnowiec Kościelny po zgłoszeniu o awanturze domowej. Na miejscu odkryli narkotyki, w tym krzak, konopi i grzybki halucynogenne. 36-letnia kobieta usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy i posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale na YouTubie zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Choć to już kalendarzowa jesień, pogoda wciąż pachnie latem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach. I nic nie dzieje się.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Dziś na rynku hurtowym paliw odnotowano drastyczne podwyżki cen, szczególnie oleju napędowego. Wszystkie główne rafinerie, w tym Orlen i BP Europa, podniosły swoje stawki. Wzrosty te są wynikiem napiętej sytuacji międzynarodowej oraz zakończenia rządowego programu Ceny paliwa niżej. Ceny ropy Brent utrzymują się na wysokim poziomie, co dodatkowo wpływa na koszty. W najbliższych dniach kierowcy mogą spodziewać się znacznych podwyżek cen na stacjach paliw.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds. Wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek. Osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
1: W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 tysiące złotych.
2: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności. W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość. Sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych. Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze GlobalEye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 11 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 15 września na antenie TVP2 pojawi się 198 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Engin i Sila przygotowują się do wieczornego posiłku, który przyniesie nieoczekiwane konflikty i ujawni skrywane intrygi. Główne role w serialu odgrywają Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a w Polsce będzie ich jeszcze więcej. Przygody Hançer i Cihana to podróż na długie lata, której końca jeszcze nie widać.
2: W najnowszym odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur spędzą wspólną noc w Berlinie, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Joanna podaruje Arturowi wyjątkowy prezent. Winylową płytę z osobistą dedykacją, będącą rodzinną pamiątką. Artur, choć zaskoczony, zrozumie, że dla Joanny ten gest ma ogromne znaczenie. Mimo że Rogowski będzie chciał wrócić do żony, Joanna nie zamierza odpuścić i postanowi wrócić z nim do Polski. Ich relacja nabiera poważniejszego charakteru, a Joanna coraz śmielej pokazuje, że widzi ich wspólną przyszłość. Czy Artur zrozumie, jak poważne są jej zamiary? W 1944 odcinku M jak miłość Julia wraca do Polski, ale bez Dimy. Towarzyszą jej córka lekarza, Nadia, oraz nowonarodzona córeczka. Magda Budzyńska spotka się z nimi i usłyszy dramatyczne wieści o Dimie. Julia, która wyjechała z mężem do Ukrainy, teraz wraca z obawami o jego bezpieczeństwo. Dima poświęca się pracy i walce o wolność ojczyzny, co budzi w Julii strach i niepewność. Choć zaangażowanie Dimy jest godne podziwu, Julia nie czuje się szczęśliwa. Czy Malicka zdecyduje się na stały powrót do Polski? To trudna decyzja. Zwłaszcza, że ma pod opieką dwie córki. Magda okaże jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. W 4280 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.15 na TVN, Monika będzie pełna radości z powodu Doroty, która wspiera Włodka po śmierci Marii. Dzięki niej Włodek zacznie myśleć o powrocie do pracy w barze. Jednak Renata nie podzieli entuzjazmu Moniki i zacznie podejrzewać Dorotę o nieczyste intencje. Zastanawia się, dlaczego Dorota nagle zainteresowała się ich ojcem i lokalem. W kolejnym odcinku, 4281, Dorota wraz z Włodkiem planują nowe menu dla baru, co może oznaczać zmiany w jego ofercie. Czy podejrzenia Renaty okażą się słuszne? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4254 odcinku Pierwsza Miłość Kinga i Janek przeżywają emocjonalny zwrot akcji. Po zdradach i tragediach, które ich rozdzieliły, między nimi znów pojawia się bliskość. W czwartek, 24 września, o godzinie 18 na Polsacie, widzowie będą świadkami czułego uścisku, który może być początkiem ich wielkiego powrotu. Jolka, która nieraz namieszała w życiu Kingi, przyłapie ich w tej intymnej chwili. Czy zachowa tę wiedzę dla siebie? W przypadku Jolki niczego nie można być pewnym. To odcinek pełen emocji, który może zmienić wszystko w życiu Kingi i Janka. W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy.
1: W nadchodzących odcinkach serialu M jak miłość czekają nas emocjonujące wydarzenia. W 1942 odcinku Mariusz w przypływie furii zamorduje dyrektora Sowińskiego, odkrywając romans swojej żony Kasi. Nieświadomy, że Kasia była szantażowana, Mariusz postanawia zatuszować ślady zbrodni. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, architekt planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych z rodziną. Kasia, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wspiera ten plan. W międzyczasie Olek, nielubiany lekarz, może stać się głównym podejrzanym. Szybka ucieczka za ocean wydaje się być jedynym ratunkiem dla Mariusza i jego bliskich.
2: W 139. odcinku serialu Szpital Świętej Anny ratownicy będą musieli zmierzyć się z dramatycznym pożarem w bloku. Znajdą tam ciężko poparzoną dziewczynę, która miała wkrótce wziąć ślub. Szybko okaże się, że pożar nie był przypadkowy, a prawda wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem Bartek znów wda się w awanturę z byłą żoną o dom, co doprowadzi do wezwania policji. Na oddziale pojawi się nowa postać, Ania Knapik, która poprosi o konsultację w sprawie chłopca z wysypką. Krzysztof, mimo problemów zdrowotnych, będzie chciał jak najszybciej opuścić szpital, by być z Darią i ich nowo narodzoną córką. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Chwilowy deszcz to we wrześniu tylko przedsmak bogactwa jesiennej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W swoim wystąpieniu zacytował fragmenty protokołu przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto, w którym pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry. Tusk stwierdził, że ludzie związani z Zonda Krypto mieli wpływać na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W Olecku w niedzielę 30 sierpnia około 100 mieszkańców musiało opuścić swoje domy z powodu zagrożenia wybuchem. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził podpaleniem butli z gazem. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się go zatrzymać. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił do tymczasowego aresztu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli zmagasz się z puszącymi się włosami, mamy dla Ciebie prosty i tani sposób na ich wygładzenie. Wystarczy wymieszać żółtko, 2 łyżki oliwy z oliwek i łyżkę soku z cytryny, a następnie nałożyć na włosy na od 15 do 20 minut. Ta domowa maska nie tylko wygładzi, ale i odżywi Twoje pasma, dając efekt lśniących włosów bez konieczności wydawania setek złotych na zabiegi w salonie. Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
3: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy odczuwają stres związany z zakupami, zwłaszcza po wakacjach. Amazon.pl oferuje rozwiązanie w postaci codziennie niskich cen i darmowej dostawy, co ma pomóc w zarządzaniu domowymi zapasami. Usługa Amazon Prime zapewnia wygodę dzięki szybkiemu dostarczaniu produktów i dodatkowym korzyściom, takim jak dostęp do filmów i gier. Dzięki nowoczesnym technologiom zakupy stają się łatwiejsze, a klienci mogą zaoszczędzić czas i energię.
3: Jesień to doskonały czas na siew warzyw o krótkim okresie wegetacji. Rzodkiewka, szpinak i rukola to idealne wybory, które można zbierać już po kilku tygodniach. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżymi plonami jeszcze przed nadejściem mrozów. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby i regularnym podlewaniu. Holenderska marka Rituals wprowadza nową, limitowaną linię produktów Uukumwe, inspirowaną kulturą Namibii. Kolekcja, stworzona we współpracy z afrykańskimi artystami, ma na celu promowanie jedności i troski o relacje z bliskimi. Produkty zawierają naturalne składniki, takie jak olej marula i glinka ochrowa, a 10% zysków ze sprzedaży wesprze organizacje pomocowe. Prezydent Karol Nawrocki został wezwany na przesłuchanie do prokuratury krajowej w związku z dochodzeniem dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Choć wyraził gotowość do współpracy, skrytykował podstawy wezwania, nazywając je urojeniami ministra sprawiedliwości. Po wygłoszeniu oświadczenia na krakowskim przedmieściu, prezydent spędził czas z sympatykami, rozdając autografy i pozując do zdjęć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji. w 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski, niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie. Z wiatrem zachodnim o sile 12 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Silne podmuchy mogą być niebezpieczne. Pamiętajcie o zabezpieczeniu pojazdów i ostrożności w ruchu drogowym.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Drugi sezon Dżentelmenów Guya Ritchiego już na Netflixie, a fani zacierają ręce na trzecią odsłonę. Krytycy narzekają, że serial powiela schematy, ale oceny na Rotten Tomatoes mówią co innego. Wzrosły do 79%. Guy Ritchie zapowiada, że Dżentelmeni powrócą, a prace nad nowym sezonem już ruszyły. Czekamy na premierę w 2028 roku, bo przecież kto by się spieszył, prawda?
2: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
1: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu. Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle? Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem, a wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
1: Freddie Mercury powrócił na Wembley. Z okazji 80. urodzin legendarnego wokalisty, londyński stadion ozdobił imponujący mural autorstwa Franka Stylesa. Na schodach Wembley Park można podziwiać portret Freddiego otoczony symbolami, które kochał, jak karpie koi i wróżki. Dla fanów to prawdziwa gratka, bo na każdym z 58 schodków wypisano fragmenty jego piosenek i słynne cytaty. Mural będzie dostępny do końca grudnia. Więc kto wie, może Freddie znów zagra na Wembley, tym razem w formie sztuki. Natalia Grosiak postanowiła pożegnać się z przeszłością w wielkim stylu. Jej najnowszy singiel Ostatnia piosenka o tobie to nie tylko kolejna melodia, ale emocjonalne rozliczenie z dawną sobą. Współpraca z Andrzejem Smolikiem zaowocowała utworem, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Już 9 października premiera jej solowego albumu Tamtej dziewczyny już nie ma. Ciekawe, co jeszcze Natalia ma w zanadrzu? sieci pojawił się właśnie zwiastun dokumentu Neil Peart, No One's Disciple, poświęconego legendarnemu perkusiście zespołu Rush. Neil Peart, który odszedł w 2020 roku, pozostawił po sobie niezatarte dziedzictwo, a jego pamięć wciąż żyje. Film zadebiutuje 16 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, a wśród atrakcji znajdą się wyjątkowe sesje muzyczne z udziałem żyjących członków Rush i znanych perkusistów. A na deser Rush zaskakuje fanów reaktywacją i ogłasza pierwszą w historii wizytę w Polsce w 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Wiatr tej siły potrafi zaskoczyć. Miejcie na uwadze swoje bezpieczeństwo i zadbajcie o ostrożność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do dramatycznego zdarzenia. Obywatelka Kolumbii zaatakowała swojego partnera ostrym narzędziem po wspólnym spożywaniu alkoholu. Mężczyzna trafił do szpitala, a jego stan jest stabilny. Kobieta została zatrzymana i oskarżona o próbę morderstwa. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin. Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed klasztorem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do winy i usłyszała zarzuty porzucenia dziecka oraz narażenia jego życia. Prokuratura objęła ją dozorem policyjnym, a grozi jej do 5 lat więzienia. Stan zdrowia chłopca, który trafił do szpitala, jest obecnie dobry. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sękocinie Starym dzieci z niepublicznej szkoły i przedszkola Most uczą się w lesie, po tym jak nadzór budowlany wstrzymał użytkowanie ich budynku. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, co zmusiło placówkę do szybkiej organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obawiają się, że nagła zmiana otoczenia może być dla nich szczególnie trudna. Fundacja Mosty Edukacji zamierza walczyć o możliwość powrotu do budynku, a gmina Raszyn zapewnia, że dzieci mogą kontynuować naukę w szkołach rejonowych. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. W Zadrożu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. 26-letni Konrad K. potrącił 15-letniego Adama, który zmarł w szpitalu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a później wrócił do domu, gdzie zachowywał się, jakby nic się nie stało. Prokuratura w Krakowie zapowiedziała zmianę zarzutów dla Konrada K., który może spędzić nawet 20 lat w więzieniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. 26-letni Hubert B., kierując samochodem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w spacerującą rodzinę. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala, ale jego stan jest już stabilny. Rodzice sprawcy twierdzą, że ich syn próbował pomóc na miejscu zdarzenia. Jednak bliscy ofiar mają inne zdanie. Śledczy analizują dane z czarnej skrzynki auta, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
1: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce. Fotografia zmarłego Łukasza Litewki stała się przyczyną internetowej burzy. Jagoda Owczarek, autorka zdjęcia, zażądała zapłaty za jego bezprawne użycie, co wywołało falę krytyki. Po licznych oskarżeniach o bezduszność Owczarek wycofała roszczenia wobec fundacji i organizacji charytatywnych, ale utrzymała je wobec redakcji i podmiotów politycznych. Zapowiedziała, że ewentualne zyski przekaże na cele charytatywne.
2: W Warzymicach pod Szczecinem trwa poszukiwanie komody, w której mieszkanka ukryła swoje oszczędności, sięgające kilkuset tysięcy złotych. Kobieta przypadkowo wyrzuciła mebel na śmietnik, a ten zniknął w ciągu kilku godzin. Policja i detektywi analizują nagrania z monitoringu, a właścicielka oferuje wysoką nagrodę za zwrot zguby. Sprawa przypomina inne przypadki na świecie, gdzie roztargnienie prowadziło do utraty majątku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniewską. Wojciechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen, książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowym o prędkości 12 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Porywisty wiatr to moment, który warto przeczekać w spokojnym miejscu. Zachowajcie rozwagę w poruszaniu się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Nigdy nie jest za późno.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie? Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia. PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona.
0: US Open 2026 w Nowym Jorku przyciąga uwagę nie tylko sportowymi emocjami, ale i rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów. Mistrzowie gry pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii turniejów tenisowych. W turnieju singla startowało 6 Polaków, ale w grze pozostała już tylko Iga Świątek, która awansowała do drugiej rundy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornijewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Peter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Pridankina-Tang. Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Legia Warszawa pożegnała się z Miletem Rajowiciem, co wywołało euforię wśród kibiców. Duński napastnik, krytykowany za nieskuteczność, został wypożyczony do FC Midtjylland. Decyzja zapadła tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii. Fani Legii od dawna czekali na tę wiadomość, zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących wynikach zespołu.
0: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Dzisiejsza wietrzna pogoda wprowadza zmienność, która może być niebezpieczna. Zadbajcie o zabezpieczenie swoich rzeczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: W 4252 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Marysia zmaga się z uczuciami do Pawła, swojej pierwszej miłości, co komplikuje jej relacje z obecnym mężem Kacprem. Kacper, zdeterminowany, by odzyskać uwagę żony, stara się na wszelkie sposoby przypomnieć jej o ich wspólnym szczęściu. Przynosi jej jedzenie do pracy i proponuje wspólne wieczory. Gdy ich córka Julka doznaje kontuzji, Kacper pokazuje, że można na niego liczyć. Jednak powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, wprowadza chaos w życie rodziny. Dominika, siostra Marysi, szybko dostrzega, że dawne uczucia wciąż są żywe. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 września, o godzinie 18 na Polsacie. W nadchodzącym 4255 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Kinga planuje spokojnie wyjaśnić synom, że jej relacja z Jankiem znów się zmieniła. Niestety Jolka nie wytrzyma napięcia i zdradzi sekret przed czasem, co doprowadzi do rodzinnej awantury. Tomek, najbardziej dotknięty wiadomością, nie zamierza kolejny raz patrzeć, jak matka niszczy sobie życie przez Janka. Wściekły, zacznie pakować plecak, gotów opuścić dom. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na Polsacie. W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana przestanie ufać Poirasowi i podejmie trudną decyzję o odejściu. Poiras nie zamierza się z tym pogodzić i zrobi wszystko, by zmieniła zdanie. Tymczasem Sinan zabierze Ainur do ekskluzywnej restauracji, by wyznać jej swoje uczucia, mimo sprzeciwu matki. W poprzednich odcinkach Poiras przyznał się do udziału w walkach w klatce, co tylko pogłębiło konflikt z Naną. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach.
1: W najnowszym 190 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cihan naciska na Hanser, by przekazała nieruchomość na cele charytatywne, co prowadzi do ostrej kłótni. W trakcie tej burzliwej wymiany zdań Hanser gubi swój osobisty dziennik, który może ujawnić prawdę o ojcu jej nienarodzonego dziecka. Cihan, choć znajduje dziennik, ostatecznie nie zagląda do środka. Tymczasem Hanser, zdesperowana, wraca po zgubę, co wzbudza podejrzenia Cihana. W tle tych wydarzeń pojawia się tajemniczy sponsor, który oferuje ogromną darowiznę w zamian za kolację z Hanser, co dodatkowo podsyca napięcie. Odcinek pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonalnych wybuchów. Panna Młoda powraca z emocjonującym 195 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Cihan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hanser, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin, analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hanser, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hanser po narodzinach wnuka.
2: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 138 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Daria po trudnym porodzie w końcu przywita na świecie córeczkę, a Wroński, pełen emocji, przetnie pępowinę, po czym zemdleje. Kaja, zaniepokojona jego stanem, będzie musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi Wrońskiego. Tymczasem w szpitalu dojdzie do dramatycznej walki o życie nauczycielki, która zasłabnie w szkole. Kaja i stażyści będą musieli szybko działać, podejrzewając zawał. Konflikt między Kają a Natalią zaostrzy się, a Wiktor zacznie coraz bardziej okazywać swoje zauroczenie Kają. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy każdego dnia stają przed trudnymi decyzjami, łącząc życie zawodowe z osobistymi wyzwaniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
0: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
2: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
0: W środę na trasie S-17 policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę Toyoty, który miał 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna został ujęty dzięki czujności innego kierowcy, który zauważył jego niebezpieczne zachowanie. Kierowcy z Warszawy grozi teraz do 3 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie podobnych sytuacji, podkreślając, że szybka reakcja może zapobiec wypadkom.
2: W Warszawie doszło do dramatycznego pościgu. 28-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków uciekał przed policją, osiągając prędkość blisko 200 km na godzinę. Jego szaleńcza jazda zakończyła się zderzeniem na Żoliborzu, gdzie uderzył w samochody stojące na czerwonym świetle. Zatrzymany miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
0: Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka. Wczesna jesień to kluczowy czas dla ogrodowych żywopłotów, zwłaszcza tui, które po letnich upałach mogą cierpieć na niedobory wody i składników odżywczych. Zmiana pogody sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, które mogą zniszczyć rośliny przez całą zimę. Eksperci zalecają regularne podlewanie, nawożenie oraz opryski, aby zabezpieczyć krzewy przed infekcjami i przygotować je na zimę. Sansewieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przypuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji. W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Grochola wdały się w konflikt, który przerodził się w prawdziwą aferę. Wszystko zaczęło się od castingu, który Jabłczyńska przegrała, a skończyło na publicznym praniu brudów i groźbach prawnych. Aktorka, chcąc załagodzić sytuację, zorganizowała zbiórkę na fundację Rock'n'Roll, która zamiast 50 tysięcy zebrała już prawie 170 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że jedna rozmowa może wywołać takie zamieszanie? Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, planuje film o swoim życiu, ale potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Jak na ironię, jej garderoba ma już 70 metrów kwadratowych, a kostiumy leżą na stosach, bo nie mieszczą się na wieszakach. Może to właśnie te kostiumy przyciągną inwestorów, bo przecież kto nie chciałby zobaczyć czerwonego Porsche z lat 70. na dużym ekranie? Czekamy z niecierpliwością na ten filmowy hit, który ma szansę stać się legendą, podobnie jak sama Maryla. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową. Czy ktoś jeszcze pamięta te czasy, kiedy filmy potrafiły zostawić nas z większą liczbą pytań niż odpowiedzi? Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira to właśnie taki klasyk, który powraca w odrestaurowanej wersji na HBO Max. Historia zniknięcia uczennic z Apple Yard College wciąż hipnotyzuje i dręczy tajemnicą, a twarz Mirandy, granej przez Anne-Louise Lambert, stała się symbolem utraconej niewinności. Może czasem lepiej, gdy tajemnice pozostają nierozwiązane, by wciąż inspirować i fascynować kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kto by pomyślał, że od premiery Rodziny Zastępczej minęło już 27 lat? Kiedyś dziecięce gwiazdy tego kultowego serialu, dziś dorosłe, mogą zaskoczyć swoimi metamorfozami. Anka i Jacek Kwiatkowscy, grani przez Gabrielę Kownacką i Piotra Frączewskiego, stworzyli dom pełen miłości i chaosu, a widzowie dorastali razem z ich dziećmi. Czas jednak nie stoi w miejscu, a niektórych z dawnych bohaterów trudno dziś rozpoznać.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy z Big Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Sławomir Koper, mistrz odkrywania mrocznych zakamarków historii, znów zaskakuje. W swojej najnowszej książce Polscy terroryści i zamachowcy pokazuje, że Polacy to nie tylko rycerze na białych koniach, ale i mistrzowie skrytobójczych sztuczek. Od sztyletników z powstania styczniowego po szalonego bombiarza w Nowym Jorku historia pełna jest niespodzianek. Książka trafi na półki już 9 września, a dla fanów cyfrowych nowinek dostępna będzie także jako e-book.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrad z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Chrissy Hynde, liderka The Pretenders, znów w ogniu dyskusji. Tym razem apeluje do fanów, by odłożyli telefony podczas koncertów. Jak twierdzi, migające ekrany rozpraszają ją do tego stopnia, że rozważa porzucenie gitary. Dodatkowo Hynde prosi, by zagorzali fani nie okupowali pierwszych rzędów, dając szansę lokalnym miłośnikom muzyki. Cóż, w świecie, gdzie każdy chce być na pierwszym planie, takie prośby mogą brzmieć jak walka z wiatrakami.
2: Rok po emocjonalnym pożegnaniu Ozziego Osborna na stadionie w Birmingham. Mastodon wspomina ten magiczny moment. Muzycy przyznają, że stres był niewyobrażalny, ale satysfakcja jeszcze większa. Współpraca z Geezerem Butlerem z Black Sabbath na nowym albumie Mastodon to wisienka na torcie ich muzycznej podróży. Ciekawe, czy Ozzy z góry kiwa głową z aprobatą.
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Wiatr o tej sile to znak, by zachować rozwagę. Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i unikajcie wychodzenia bez potrzeby.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. 7 października w Płockim Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej. 18-latek odpowie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu, które zarejestrowały brutalne działania oskarżonego. Bartosz G. przebywa obecnie w areszcie, a jego poczytalność została potwierdzona przez biegłych. W Otwocku policjanci zatrzymali 2 nastolatków, którzy 1 września zamiast do szkoły sięgnęli po alkohol. 15-latka miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila. Młodzież została przekazana opiekunom, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności. W gminie Prażmów doszło do potrącenia pieszej przez 47-letniego mężczyznę, który odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki nagraniom z monitoringu sprawca został szybko zatrzymany. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Prokuratura w Piasecznie objęła go dozorem policyjnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata.
2: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego incydentu w żłobku. 3,5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z pękniętą czaszką i siniakami. Matka dziecka oskarża opiekunkę o brutalne traktowanie. Jednak zatrzymana 35-letnia pracownica twierdzi, że to był nieszczęśliwy wypadek. Prokuratura postawiła jej zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Bez końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września. Policja w Błoniu odnalazła matkę noworodka porzuconego przed domem sióstr Serafitek. Kobieta przyznała się do porzucenia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Chłopiec, znaleziony 1 września, był wychłodzony i miał niską wagę, ale jego stan jest obecnie stabilny. Prokuratura zastosowała wobec matki dozór policyjny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burger po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
2: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Wczoraj odnaleziono jego ciało, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Mężczyzna zaginął 2 września, a jego poszukiwania trwały intensywnie przez 2 dni. Śledczy nadal ustalają dokładne okoliczności jego śmierci. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na trasie S10 między Stargardem a Wałczem trwają intensywne prace budowlane. Kierowcy mogą już zobaczyć powstające wiadukty i estakady. Droga ekspresowa połączy Szczecin z okolicami Warszawy, a jej zachodni odcinek to obecnie największy plac budowy w Polsce. Przewiduje się, że trasa zostanie oddana do użytku w 2028 roku. W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem Kościoła.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 12 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje.
1: Lato jeszcze nie powiedziało.

0: coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna

0: od kwoty świadczenia. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji. Kołobrzeg ponownie zdobył tytuł najpopularniejszego kurortu nad Bałtykiem w 2026 roku. Mielno i Pobierowo musiały ustąpić miejsca liderowi. W górach największym zainteresowaniem cieszyła się Szklarska Poręba, wyprzedzając Szczyrk i Świeradów Zdrój. Raport travelist.pl pokazuje, że Polacy najchętniej wybierali wakacje nad morzem i w górach, które odpowiadały za 78% krajowych rezerwacji. W sierpniu góry przyciągnęły więcej turystów z powodu kapryśnej pogody nad Bałtykiem. Mimo mody na mniej znane miejsca, Polacy wciąż preferują sprawdzone kurorty. Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tzw. patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Technologie podwójnego przeznaczenia, znane jako dual use, zyskują na znaczeniu w Polsce. Aż 70% polskich firm widzi w nich szansę na rozwój w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu jest partnerstwo prywatno-publiczne. Współpraca ta może obniżyć koszty budowy potencjału militarnego i przynieść korzyści gospodarce. Sektor dual use obejmuje różne branże, od rolnictwa po technologie dronowe. Polska musi jednak rozwijać te technologie wewnątrz kraju, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wkrótce zyskają nowoczesną amunicję artyleryjską. Po pomyślnych testach w Korei Południowej ładunki modułowe KMCS zostały zatwierdzone do użytku przez polską armię. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą elastyczność i bezpieczeństwo polskiej artylerii, w tym armatohaubic K9 Thunder i AHS Krab. Ładunki KMCS są zgodne z natowskimi standardami, co zapewnia interoperacyjność z sojuszniczymi systemami. To ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Polski. W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość – sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu. Polska rozwija największy program Chunmu poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych. Na poligonie w Ustce przetestowano pierwszy w pełni polski pocisk kalibru 155 mm. Testy zakończyły się sukcesem, potwierdzając zasięg przekraczający 30 km. Projekt zrealizowano we współpracy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PGO Spółka Akcyjna i Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Amunicja jest kompatybilna z haubicami K9 i AHS Krab, co otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego. Dzięki możliwości masowej produkcji w kraju, pocisk ten może wzmocnić potencjał sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To ważny krok w unowocześnianiu polskiego uzbrojenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polski przemysł zbrojeniowy ma szansę stać się samowystarczalny w zakresie podstawowego sprzętu wojskowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak brak długoterminowej strategii państwowej, która pozwoliłaby przewidzieć potrzeby polskich sił zbrojnych i rozwijać potencjał eksportowy. Banki są gotowe zwiększyć finansowanie sektora obronnego, ale przeszkodą pozostają długotrwałe procedury certyfikacyjne. Wartość eksportu sprzętu wojskowego z Polski osiągnęła rekordowy poziom, z czego większość trafiła do Ukrainy. W planach jest budowa nowych fabryk amunicji, które mają zaspokoić potrzeby polskiej armii do 2028 roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1005 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 11 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Odcinek 1027 przyniesie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną widzami. Intryga Sibel i Kansel doprowadzi do kryzysu w związku Nany i Poyraza, a Nana podejmie decyzję o odejściu od męża. Cennet, matka Poyraza, odkryje prawdę o manipulacjach Kansel i zrozumie, że Nana była prawdziwym wsparciem dla jej syna. Mimo to, na naprawę sytuacji będzie już za późno. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na antenie TVP1. M jak miłość wraca na ekrany z nowymi odcinkami po wakacyjnej przerwie. Premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany 7 września na TVP2. W jesiennej ramówce TVP pojawiły się gwiazdy serialu, w tym bracia Zduńscy, czyli Rafał i Marcin Mroczek, oraz Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski. Wśród obecnych była także Michalina Sosna, znana jako Kama, oraz Amanda Mincewicz, serialowa córka Artura. Nowy sezon zapowiada emocjonujące wątki, w tym skomplikowaną relację Artura Rogowskiego z Joanną. Choć nie wszyscy aktorzy pojawili się na ramówce, ich nieobecność nie oznacza końca ich serialowych historii. Pierwsze nowe odcinki są już dostępne w TVP VOD. W najnowszym odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur spędzą wspólną noc w Berlinie, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Joanna podaruje Arturowi wyjątkowy prezent. Winylową płytę z osobistą dedykacją, będącą rodzinną pamiątką. Artur, choć zaskoczony, zrozumie, że dla Joanny ten gest ma ogromne znaczenie. Mimo że Rogowski będzie chciał wrócić do żony, Joanna nie zamierza odpuścić i postanowi wrócić z nim do Polski. Ich relacja nabiera poważniejszego charakteru, a Joanna coraz śmielej pokazuje, że widzi ich wspólną przyszłość. Czy Artur zrozumie, jak poważne są jej zamiary? W 4253 odcinku Pierwszej Miłości Marta i Szymon staną przed niespodziewanym wyzwaniem. W środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie, zobaczymy, jak para musi przygotować się do ślubu w zaledwie półtorej godziny. Telefon z Urzędu Stanu Cywilnego wywróci ich dzień do góry nogami, oferując im termin ceremonii jeszcze tego samego dnia. Marta bez wahania odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu zacznie kompletować niezbędne rzeczy. Jednak największym problemem okaże się brak świadków. Na szczęście Kinga przyjdzie z pomocą, ratując sytuację w ostatniej chwili. To będzie odcinek pełen emocji i niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy. W najnowszym 1944 odcinku M jak miłość Julia powraca do Polski po wakacyjnej przerwie, ale tym razem bez męża Dimy. Towarzyszy jej Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Spotkanie z Magdą Budzyńską przyniesie wstrząsające wieści o ukraińskim lekarzu, który pozostał w swojej ojczyźnie, by ratować rannych. Julia przyzna, że decyzja o wyjeździe do Ukrainy była błędem, a jej życie stało się pełne dramatycznych wyzwań. Mimo że Dima budzi wielki szacunek swoim poświęceniem, Julia nie potrafi znieść strachu o jego życie. Teraz musi myśleć o bezpieczeństwie Nadii i swojej córeczki. Magda z pewnością okaże jej wsparcie w tym trudnym czasie. Czy Julia zdecyduje się zostać w Polsce na stałe? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nowy sezon serialu. W 139 odcinku serialu Szpital Świętej Anny ratownicy będą musieli zmierzyć się z dramatycznym pożarem w bloku. Znajdą tam ciężko poparzoną dziewczynę, która miała wkrótce wziąć ślub. Szybko okaże się, że pożar nie był przypadkowy, a prawda wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem Bartek znów wda się w awanturę z byłą żoną o dom, co doprowadzi do wezwania policji. Na oddziale pojawi się nowa postać, Ania Knapik, która poprosi o konsultację w sprawie chłopca z wysypką. Krzysztof, mimo problemów zdrowotnych, będzie chciał jak najszybciej opuścić szpital, by być z Darią i ich nowo narodzoną córką. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 16.50 na antenie TVN.
2: Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się 6 grudnia na antenie TVP1. Podczas jesiennej ramówki Telewizji Polskiej zaprezentowano pierwszy zwiastun, który zdradza, co czeka mieszkańców Wilkowy. Widzowie mogą spodziewać się trudnych chwil dla prezydenta Kozioła, który zmierzy się z presją ze strony Czerepacha i swojej żony Haliny. Nowe postacie, w tym wiedźmy, wprowadzą dodatkowe intrygi. Na czerwonym dywanie podczas prezentacji ramówki pojawiła się plejada gwiazd, w tym Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. Zwiastun sugeruje także nowe wyzwania dla Lucy i jej córki Dorotki, które będą szukać pomocy u babki Zielarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

waving your banner all over the...

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
3: Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W swoim wystąpieniu zacytował fragmenty protokołu przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto, w którym pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry. Tusk stwierdził, że ludzie związani z Zonda Krypto mieli wpływać na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
3: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
2: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Jesień to doskonały czas na siew warzyw o krótkim okresie wegetacji. Rzodkiewka, szpinak i rukola to idealne wybory, które można zbierać już po kilku tygodniach. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżymi plonami jeszcze przed nadejściem mrozów. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby i regularnym podlewaniu.
3: Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy złotych. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd.
2: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
3: W Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Justyna Steczkowska znowu w centrum uwagi. Wystarczyła jedna rolka na Instagramie, by internet zapłonął. Piosenkarka, znana z nieziemskiego głosu i nóg, które mogłyby być dziełem sztuki, wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach. Czyżby woda była aż tak gorąca? Czekamy na więcej, bo to dopiero przedsmak większego projektu.
3: Omar Sy, znany z Nietykalnych i Lupina, powraca na ekrany w nowym dramacie Ktoś całkiem obcy. Tym razem wciela się w postać przemytnika, który desperacko próbuje uratować swoje dziecko. Film, który zdobył nagrodę Amnesty International, opowiada o pięciu nieznajomych, których losy splatają się podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne. To opowieść o poświęceniu, moralnych dylematach i walce o człowieczeństwo w świecie, który zdaje się walić w gruzy.
2: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
3: Joanna Rawi, niezapomniana gwiazda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Jej pogrzeb, zaplanowany na 8 września, ma być wesołym wydarzeniem, zgodnie z jej życzeniem. Przyjaciele, piosenkarze i aktorzy pożegnają ją w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na wojskowych powązkach. Cóż, kto by pomyślał, że nawet ostatnia droga może być pełna uśmiechu i radości?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
2: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy?
3: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle? Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Bajm, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem. A wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Wiatr o tej sile to znak, by zachować rozwagę. Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i unikajcie wychodzenia bez potrzeby.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. W Sękocinie Starym dzieci z niepublicznej szkoły i przedszkola Most uczą się w lesie, po tym jak nadzór budowlany wstrzymał użytkowanie ich budynku. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, co zmusiło placówkę do szybkiej organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obawiają się, że nagła zmiana otoczenia może być dla nich szczególnie trudna. Fundacja Mosty Edukacji zamierza walczyć o możliwość powrotu do budynku, a gmina Raszyn zapewnia, że dzieci mogą kontynuować naukę w szkołach rejonowych.
2: 45-latek skazany na 2 lata więzienia za rozboje został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Płocku 7 października rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. 18-latek przebywa w areszcie, a kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu. Rodzina Mai czekała na ten moment od miesięcy, a teraz sprawa wchodzi w kolejny etap na sali sądowej.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. 26-letni Hubert B., kierując samochodem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w spacerującą rodzinę. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala, ale jego stan jest już stabilny. Rodzice sprawcy twierdzą, że ich syn próbował pomóc na miejscu zdarzenia. Jednak bliscy ofiar mają inne zdanie. Śledczy analizują dane z czarnej skrzynki auta, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
1: Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa, a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
2: W Warzymicach pod Szczecinem trwa poszukiwanie komody, w której mieszkanka ukryła swoje oszczędności, sięgające kilkuset tysięcy złotych. Kobieta przypadkowo wyrzuciła mebel na śmietnik, a ten zniknął w ciągu kilku godzin. Policja i detektywi analizują nagrania z monitoringu, a właścicielka oferuje wysoką nagrodę za zwrot zguby. Sprawa przypomina inne przypadki na świecie, gdzie roztargnienie prowadziło do utraty majątku. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej w Przecławiu, koło Szczecina. Oskarżony 51-letni Paweł M. miał nieumyślnie doprowadzić do pożaru, wyrzucając niedopałek papierosa. Straty są ogromne, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona.
1: Na trasie S10 między Stargardem a Wałczem trwają intensywne prace budowlane. To najdłuższy plac budowy w Polsce, gdzie powstają nasypy, wiadukty i estakady. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na odcinku Szczecin-Kijewo, Szczecin-Zdunowo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożność, ponieważ organizacja ruchu może się zmieniać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 12 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Wiatr o takiej sile wymaga rozwagi. Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i ograniczcie przebywanie na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornijewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Brynankina-Tang.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1005 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 11 metrów na sekundę. Mimo opadów polskie miasta dalej tętnią życiem. Warto to zobaczyć.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym sezonie Barw Szczęścia Karolina i Bruno szykują się na drugi ślub w Polsce. Po spontanicznej ceremonii w Las Vegas teraz planują efektowną uroczystość w kowbojskim stylu. W 3405 odcinku zobaczymy ich ekstrawagancką sesję ślubną, która ma przyciągnąć uwagę mediów. Jednak za kulisami nie wszystko jest tak romantyczne, jak się wydaje. Weronika prowadzi dziennikarskie śledztwo dotyczące handlu narkotykami w hotelu. W 3407 odcinku ślub stanie się wielką inscenizacją, co wywoła oburzenie Amelii. Dla Karoliny i Bruna najważniejsze będzie jednak medialne zainteresowanie i promocja hotelu. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 odcinków zaplanowana jest na grudzień. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym tytułowe wiedźmy, które wprowadzą sporo zamieszania. Prezydent Kozioł stanie przed trudnymi wyzwaniami, a jego brat, biskup, będzie unikał politycznych intryg. Lucy zmierzy się z problemami dorastającej córki, a na pomoc przybędzie babka zielarka. Na konferencji ramówkowej TVP zaprezentowano pierwszy zwiastun, który wzbudził ogromne emocje wśród fanów. W obsadzie znajdą się znani aktorzy, m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 3396 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Konflikt między Dominiką a Renatą ponownie wybuchnie, zagrażając przyszłości Feel Good. Damian zasugeruje Dominice, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, co może zmusić ją do walki z nałogiem. Kornel po nieudanej grze w hazardzie online straci panowanie nad sobą i wyładuje złość na Kozłowskiej, wyrzucając ją z redakcji. Tymczasem Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o rozstaniu z Oliwką. Wanda, wspierana przez Jaworskiego i Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 20:05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana przestanie ufać Poirasowi i podejmie trudną decyzję o odejściu. Poiras nie zamierza się z tym pogodzić i zrobi wszystko, by zmieniła zdanie. Tymczasem Sinan zabierze Ainur do ekskluzywnej restauracji, by wyznać jej swoje uczucia, mimo sprzeciwu matki. W poprzednich odcinkach Poiras przyznał się do udziału w walkach w klatce, co tylko pogłębiło konflikt z Naną. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 195 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hancer, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin,

0: Analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hunter, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hunter po narodzinach wnuka.
1: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 138 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Daria po trudnym porodzie w końcu przywita na świecie córeczkę, a Wroński, pełen emocji, przetnie pępowinę, po czym zemdleje. Kaja, zaniepokojona jego stanem, będzie musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi Wrońskiego. Tymczasem w szpitalu dojdzie do dramatycznej walki o życie nauczycielki, która zasłabnie w szkole. Kaja i stażyści będą musieli szybko działać, podejrzewając zawał. Konflikt między Kają a Natalią zaostrzy się, a Wiktor zacznie coraz bardziej okazywać swoje zauroczenie Kają. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy każdego dnia stają przed trudnymi decyzjami, łącząc życie zawodowe z osobistymi wyzwaniami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
2: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek przeznaczonych do spożycia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Grochola wdały się w konflikt, który przerodził się w prawdziwą aferę. Wszystko zaczęło się od castingu, który Jabłczyńska przegrała, a skończyło na publicznym praniu brudów i groźbach prawnych. Aktorka, chcąc załagodzić sytuację, zorganizowała zbiórkę na fundację Rock'n'Roll, która zamiast 50 tysięcy zebrała już prawie 170 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że jedna rozmowa może wywołać takie zamieszanie? Zespół Dżem nie zwalnia tempa, ale niestety bez Beno Otręby. Basista postanowił przerwać plotki o swojej nieobecności na koncertach, które krążyły jak szalone. Okazuje się, że Beno zmaga się z depresją i załamaniem nerwowym, a nie z chorobą Alzheimera, jak to niektórzy sugerowali. Prosi o spokój i prywatność, a my trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy z Big Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Chrissy Hynde, liderka The Pretenders, znów w ogniu dyskusji. Tym razem apeluje do fanów, by odłożyli telefony podczas koncertów. Jak twierdzi, migające ekrany rozpraszają ją do tego stopnia, że rozważa porzucenie gitary. Dodatkowo Hynde prosi, by zagorzali fani nie okupowali pierwszych rzędów, dając szansę lokalnym miłośnikom muzyki. Cóż, w świecie, gdzie każdy chce być na pierwszym planie, takie prośby mogą brzmieć jak walka z wiatrakami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, niekwestionowana ikona metalu, po 4 dekadach na scenie, z dumą ogłasza, że jego największym osiągnięciem jest zdobycie szacunku dla metalowych gitarzystów. Nie albumy, nie hity, ale właśnie to, Megadeth. W ramach pożegnalnej trasy Breakout, Hibernation of the Nations, zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku, by zagrać w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Freddie Mercury powrócił na Wembley. Z okazji 80. urodzin legendarnego wokalisty, londyński stadion ozdobił imponujący mural autorstwa Franka Stylesa. Na schodach Wembley Park można podziwiać portret Freddiego otoczony symbolami, które kochał, jak karpie, koi i wróżki. Dla fanów to prawdziwa gratka, bo na każdym z 58 schodków wypisano fragmenty jego piosenek i słynne cytaty. Mural będzie dostępny do końca grudnia. Więc kto wie, może Freddie znów zagra na Wembley, tym razem w formie sztuki.
2: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże!
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. 7 października w Płockim Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej. 18-latek odpowie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu, które zarejestrowały brutalne działania oskarżonego. Bartosz G. przebywa obecnie w areszcie, a jego poczytalność została potwierdzona przez biegłych. Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. W Lubiejewie, na drodze krajowej nr 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Lwy z końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
1: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przedsławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 33-letni Szymon z Bydgoszczy walczy z agresywnym rakiem mózgu. Mężczyzna przeszedł już 4 operacje, a jego największą motywacją są żona i 2 małe córeczki. Nowoczesne metody leczenia dają nadzieję, ale ich koszty są ogromne. Trwa zbiórka pieniędzy na dalszą diagnostykę i leczenie, które mogą uratować życie Szymona.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 12 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Włodka Zięby w serialu Na Wspólnej, cieszy się wysoką emeryturą. Aktor przyznaje, że regularne opłacanie składek ZUS przez lata przyniosło mu finansową stabilność. Mimo że nie ujawnia dokładnej kwoty świadczenia, podkreśla, że jest ono stosunkowo wysokie. Hryniewicz nadal pracuje na planie serialu, co stanowi dla niego dodatkowy dochód. Dzięki połączeniu emerytury z wynagrodzeniem za pracę, aktor żyje komfortowo. Praca w serialu to dla niego nie tylko kwestia finansowa, ale także ważna część życia. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: PKO Bank Polski zaplanował przerwę techniczną na noc z 5 na 6 września. W tym czasie aplikacja IKO nie będzie działać między północą a 6 rano. Klienci banku powinni przygotować się na utrudnienia w autoryzacji i płatnościach. Mimo to karty płatnicze oraz serwisy internetowe i PKO i Inteligo będą działać bez zakłóceń. W przypadku potrzeby autoryzacji transakcji zamiast aplikacji IKO używane będą kody SMS. Ważne jest, aby przed północą upewnić się, że numer telefonu podany w banku jest aktualny. W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 tysiące złotych.
0: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi atakami. Produkcja na Ukrainie mogłaby uniezależnić kraj od zagranicznych dostaw, ale wymaga wielu lat przygotowań. Tymczasem Ukraina otrzymała niewielką partię pocisków Patriot, ale potrzebuje ich więcej, by przetrwać nadchodzącą zimę. W obliczu globalnych niedoborów pocisków Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozważają różne formy wsparcia dla Ukrainy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3403 odcinku Mariusz mocno przeżywa śmierć Dąbrowskiego, ale nie zostawia Janki samej. Janka, po stracie ojca, znajduje w Mariuszu ogromne wsparcie, co budzi niepokój Kasi. W 3404 odcinku Janka, organizując pogrzeb, jeszcze bardziej polega na Mariuszu, co może przekroczyć granice zwykłej pomocy. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed Janką, co daje jej sporo do myślenia. Zaangażowanie Mariusza zaczyna wpływać na jego życie domowe, co irytuje Kasię. Czy Janka rzeczywiście chce, by Mariusz stał się kimś więcej w jej życiu? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 15 września na antenie TVP2 pojawi się 198 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Engin i Sila przygotowują się do wieczornego posiłku, który przyniesie nieoczekiwane konflikty i ujawni skrywane intrygi. Główne role w serialu odgrywają Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a w Polsce będzie ich jeszcze więcej. Przygody Hançer i Cihana to podróż na długie lata, której końca jeszcze nie widać. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 7 września, o 20.50 na TVP2.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4252 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Marysia zmaga się z uczuciami do Pawła, swojej pierwszej miłości, co komplikuje jej relacje z obecnym mężem Kacprem. Kacper, zdeterminowany, by odzyskać uwagę żony, stara się na wszelkie sposoby przypomnieć jej o ich wspólnym szczęściu. Przynosi jej jedzenie do pracy i proponuje wspólne wieczory. Gdy ich córka Julka doznaje kontuzji, Kacper pokazuje, że można na niego liczyć. Jednak powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, wprowadza chaos w życie rodziny. Dominika, siostra Marysi, szybko dostrzega, że dawne uczucia wciąż są żywe. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 września, o godzinie 18 na Polsacie. W 4253 odcinku Pierwszej Miłości Marta i Szymon staną przed niespodziewanym wyzwaniem. W środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie, zobaczymy, jak para musi przygotować się do ślubu w zaledwie półtorej godziny. Telefon z Urzędu Stanu Cywilnego wywróci ich dzień do góry nogami, oferując im termin ceremonii jeszcze tego samego dnia. Marta bez wahania odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu zacznie kompletować niezbędne rzeczy. Jednak największym problemem okaże się brak świadków. Na szczęście Kinga przyjdzie z pomocą, ratując sytuację w ostatniej chwili. To będzie odcinek pełen emocji i niespodzianek. W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2. Oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości. 139. odcinku serialu Szpital Świętej Anny ratownicy będą musieli zmierzyć się z dramatycznym pożarem w bloku. Znajdą tam ciężko poparzoną dziewczynę, która miała wkrótce wziąć ślub. Szybko okaże się, że pożar nie był przypadkowy, a prawda wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem Bartek znów wda się w awanturę z byłą żoną o dom, co doprowadzi do wezwania policji. Na oddziale pojawi się nowa postać, Ania Knapik, która poprosi o konsultację w sprawie chłopca z wysypką. Krzysztof, mimo problemów zdrowotnych, będzie chciał jak najszybciej opuścić szpital, by być z Darią i ich nowo narodzoną córką. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
3: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Wrzesień to kluczowy miesiąc dla miłośników grudnika. Aby roślina zakwitła zimą, warto zadbać o jej odpowiednie nawożenie i przygotowanie do spoczynku. Specjaliści zalecają, by do połowy września podać jej ostatnią porcję odżywki. Następnie należy ograniczyć podlewanie i przenieść roślinę do chłodniejszego miejsca.
2: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
3: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
2: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
3: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. Troje dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
2: W Warszawie doszło do dramatycznego pościgu. 28-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków uciekał przed policją, osiągając prędkość blisko 200 km na godzinę. Jego szaleńcza jazda zakończyła się zderzeniem na Żoliborzu, gdzie uderzył w samochody stojące na czerwonym świetle. Zatrzymany miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
3: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
2: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
3: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie. W Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa totalizatora sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Omar Sy, znany z Nietykalnych i Lupina, powraca na ekrany w nowym dramacie Ktoś całkiem obcy. Tym razem wciela się w postać przemytnika, który desperacko próbuje uratować swoje dziecko. Film, który zdobył nagrodę Amnesty International, opowiada o 5 nieznajomych, których losy splatają się podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne. To opowieść o poświęceniu, moralnych dylematach i walce o człowieczeństwo w świecie, który zdaje się walić w gruzy.
2: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy? Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu. W Gliwicach kuchenne rewolucje znowu zrobiły furorę, a wszystko za sprawą restauracji Pierwsza Polka. Konflikt rodzinny między właścicielem a jego ojcem doprowadził do zgłoszenia lokalu do programu, ale nawet Magda Gessler nie zdołała uratować biznesu. Właściciel, krytykując szefową kuchni Natalię za branie leków, wywołał burzę w sieci. Na szczęście dla Natalii jej historia ma szczęśliwe zakończenie. Teraz błyszczy w innym gliwickim lokalu, gdzie jej talent jest w pełni doceniany. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
1: Natalia Grosiak postanowiła pożegnać się z przeszłością w wielkim stylu. Jej najnowszy singiel Ostatnia piosenka o tobie to nie tylko kolejna melodia, ale emocjonalne rozliczenie z dawną sobą. Współpraca z Andrzejem Smolikiem zaowocowała utworem, który jest jak emocjonalny roller coaster. Już 9 października premiera jej solowego albumu Tamtej dziewczyny już nie ma. Ciekawe, co jeszcze Natalia ma w zanadrzu? Dziś mija 25 lat od premiery albumu Toxicity zespołu System of a Down, który wywrócił świat metalu do góry nogami. Z tej okazji grupa przygotowała dla fanów niespodziankę. Jubileuszowe wydania albumu na płytach kompaktowych i winylach z nową okładką i poprawioną listą utworów. Ukryty utwór Arto zyskał oficjalny tytuł Der Woghornia, co ma uczcić pamięć ofiar ludobójstwa Ormian. Dla kolekcjonerów winyli dodatkowy smaczek. 7-calowy singiel Johnny, wcześniej dostępny tylko w rzadkich wydaniach. Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
1: Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców.
2: 45-latek, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś mija 100 lat od nadania nazwy placowi Wilsona w Warszawie. Już jutro mieszkańcy Żoliborza będą świętować ten jubileusz w Parku Żeromskiego. W programie występy artystów, animacje dla dzieci i specjalna strefa Radia SK. Przypominamy, że poprawna wymowa to plac Wilsona z polskim W na początku. Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa, a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
2: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła.
1: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości. Szymon z Bydgoszczy, ojciec dwóch małych córek, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Mimo 4 operacji i poważnych komplikacji zdrowotnych nie poddaje się i zbiera środki na dalsze leczenie. Nowoczesne metody, takie jak immunoterapia, dają nadzieję, ale są kosztowne i nierefundowane. Szymon apeluje o pomoc, by móc być przy swoich dzieciach, gdy będą dorastać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził restaurację Baba we Wrocławiu, prowadzoną przez zwyciężczynię Masterchefa, Beatę Śniechowską. W swoim najnowszym materiale materiale na YouTubie, zachwyca się tradycyjnymi daniami, które przetestował, wydając na nie 1600 zł. Szczególnie przypadł mu do gustu tost z karmelizowaną cebulą oraz pierogi z twarogiem i musem z bakłażana. Mimo wysokiego rachunku, Książulo uznał wizytę za wyjątkowo udaną, przyznając restauracji swoją słynną naklejkę jakości Muala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Maja Chwalińska i Magda Linette awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornijewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Brynankina-Tang.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich

0: Związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: M jak miłość wraca na ekrany z nowymi odcinkami po wakacyjnej przerwie. Premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany 7 września na TVP2. W jesiennej ramówce TVP pojawiły się gwiazdy serialu, w tym bracia zduńscy, czyli Rafał i Marcin Mroczek oraz Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski. Wśród obecnych była także Michalina Sosna, znana jako Kama, oraz Amanda Mincewicz, serialowa córka Artura. Nowy sezon zapowiada emocjonujące wątki, w tym skomplikowaną relację Artura Rogowskiego z Joanną. Choć nie wszyscy aktorzy pojawili się na ramówce, ich nieobecność nie oznacza końca ich serialowych historii. Pierwsze nowe odcinki są już dostępne w TVP VOD. W najnowszym odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Joanna i Artur spędzą wspólną noc w Berlinie, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Joanna podaruje Arturowi wyjątkowy prezent. Winylową płytę z osobistą dedykacją, będącą rodzinną pamiątką. Artur, choć zaskoczony, zrozumie, że dla Joanny ten gest ma ogromne znaczenie. Mimo że Rogowski będzie chciał wrócić do żony, Joanna nie zamierza odpuścić i postanowi wrócić z nim do Polski. Ich relacja nabiera poważniejszego charakteru, a Joanna coraz śmielej pokazuje, że widzi ich wspólną przyszłość. Czy Artur zrozumie, jak poważne są jej zamiary? M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Rodzina Lisieckich znów stanie w obliczu niebezpieczeństwa. Franek, adoptowany syn Doroty i Bartka, ukrywa przed nimi przerażający list z groźbami od ojczyma, Malickiego. Chłopiec jest przygnębiony, a Dorota coraz bardziej się o niego martwi. Mimo że Malicki zniknął po napaści, jego cień wciąż kładzie się na życiu rodziny. W tym odcinku Bartek po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka, zabierając go na mecz i wspólne hot dogi. Czy Lisieccy zdołają przezwyciężyć lęki i odnaleźć spokój?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18.40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami. W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 195 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hancer, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin, analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hancer, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się 6 grudnia na antenie TVP1. Podczas jesiennej ramówki Telewizji Polskiej zaprezentowano pierwszy zwiastun, który zdradza, co czeka mieszkańców Wilkowej. Widzowie mogą spodziewać się trudnych chwil dla prezydenta Kozioła, który zmierzy się z presją ze strony Czerepacha i swojej żony Haliny. Nowe postacie, w tym wiedźmy, wprowadzą dodatkowe intrygi. Na czerwonym dywanie podczas prezentacji ramówki pojawiła się plejada gwiazd, w tym Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. Zwiastun sugeruje także nowe wyzwania dla Lucy i jej córki Dorotki, które będą szukać pomocy u babki Zielarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. W Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Premier Donald Tusk wywołał polityczną burzę w Sejmie, cytując zeznania świadka w sprawie afery Zonda Krypto. W trakcie wystąpienia padły oskarżenia dotyczące Zbigniewa Ziobry i Karola Nawrockiego. Premier odczytał fragmenty protokołu, w których mowa była o obietnicach interwencji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o rzekomych rekompensatach finansowych. Na te słowa zareagował prezydent Nawrocki, apelując o zgłaszanie takich sytuacji do prokuratury.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. Wczesna jesień to kluczowy czas dla ogrodowych żywopłotów, zwłaszcza tui, które po letnich upałach mogą cierpieć na niedobory wody i składników odżywczych. Zmiana pogody sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, które mogą zniszczyć rośliny przez całą zimę. Eksperci zalecają regularne podlewanie, nawożenie oraz opryski, aby zabezpieczyć krzewy przed infekcjami i przygotować je na zimę. Sansewieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. 16. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Pan Stasios Ząbek, bo tak nazywała go lokalna społeczność, był właścicielem niewielkiego warzywniaka. Uwielbiany przez mieszkańców, 67-letni mężczyzna, padł jednak ofiarą brutalnej napaści. Do jego sklepu wszedł zamaskowany sprawca, który zażądał pieniędzy. Pan Stanisław odmówił, a wtedy został pobity do nieprzytomności. Agresor używał też przedmiotów, którymi uderzał swoją ofiarę. 67-latek nie przeżył, a sprawiedliwość nadeszła dopiero po 5 latach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Wydarzenia, które wstrząsnęły lokalną społecznością, rozegrały się 10 stycznia 2021 roku. Była niedziela, około godziny 18:30. Pan Stanisław, właściciel popularnego warzywniaka, który mieścił się na bazarku przy ulicy Powstańców w Ząbkach, został wówczas napadnięty przez agresywnego mężczyznę. Ten miał wparować do sklepu 67-letniego sprzedawcy, a następnie zażądać od niego pieniędzy. Gdy ten odmówił, napastnik rzucił się na niego i pobił go do nieprzytomności. Według nieoficjalnych ustaleń niektórych dziennikarzy miał też użyć metalowej pałki do zadawania obrażeń swojej ofierze. 3 ciosy w głowę, kilka w tułów i ręce. Krytyczne uderzenia. Media społecznościowe szybko obiegła informacja o napaści, a to za sprawą wnuczka pana Stanisława, który opublikował dramatyczny apel o pomoc w poszukiwaniach agresora. Młody mężczyzna próbował go odnaleźć na własną rękę, a tym, którzy przyczynią się do jego schwytania, obiecywał wysoką nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Napadli i okradli mojego dziadka na jego stoisku. Mój dziadek leży w złym stanie w szpitalu. Osobom, które wydadzą mi tego człowieka lub jakieś informacje, zapłacę. Ciemno ubrany, granatowa kurtka, wzrost między 180 a 190 cm, w wieku około 35 lat, na pewno z Ząbek. To mała miejscowość, wieści rozchodzą się szybko. Proszę o pomoc, na pewno się odwdzięczę. Apelował wnuk pana Stasia. Kilka godzin później opublikował kolejny post, w którym zwiększył oferowaną nagrodę za pomoc. Człowiek, który w życiu pomagał ludziom i był po prostu dobrym człowiekiem, bo kto go znał, ten wie, nie zasłużył na to. Osobo, która to zrobiłaś, mam dla ciebie informację. Znajdę cię, choćbym miał oddać wszystko, co mam. Podkreślał. W międzyczasie swoje działania prowadziła też policja w Wołominie, która potwierdziła informację o napaści na starszego mężczyznę. Jak przekazywał w tym okresie aspirant sztabowy Tomasz Sitek, poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami zagrażającymi życiu, a sprawca napadu nadal był poszukiwany. To świadkowie, którzy zobaczyli szarpaninę w sklepie i ucieczkę agresora, wezwali na miejsce służby. Relacjonowali, że w pewnym momencie jedna osoba ciągnęła drugą po podłodze, a później zgaszono światło i zasłonięto okna. Nie dało się wejść do środka. Aż nagle jeden z mężczyzn wybiegł i uciekł w nieznanym kierunku. Natomiast pana Stanisława znaleziono w środku w kałuży krwi. Niedługo później nadeszły fatalne wieści. Niestety lekarze przekazali nam informację, że pokrzywdzony mężczyzna zmarł w nocy. Potwierdził aspirant sztabowy Tomasz Sitek. Śledztwo zmieniło więc tory z napaści na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Do akcji zaangażowano funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Policji w Wołominie oraz w Ząbkach, a nadzór postępowania prowadziła prokuratura rejonowa. Na jednej z grup w mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy przekazywali sobie informacje na temat sprawy, pojawił się wpis kobiety, która twierdziła, że ten sam mężczyzna, którego opis opublikował wnuczek pana Stanisława, tego dnia zaatakował również jej męża. Do zdarzenia miało dojść na parkingu przy sklepie nieopodal bazarku. Szczęśliwie w tej drugiej napaści nikomu nic poważnego się nie stało. Policja podała, że incydentu nawet oficjalnie nie zgłoszono. Nie zmienia to oczywiście faktu, że niezłapanie sprawcy potęgowało strach wśród mieszkańców. Podczas gdy trwały poszukiwania agresora, lokalna społeczność Ząbek łączyła się w bólu po stracie pana Stasia. To był uwielbiany przez nich sprzedawca. Nic więc dziwnego, że pod jego sklepikiem prędko pojawiło się morze zniczy. Tłumy przyszły także na jego pogrzeb, który odbył się 18 stycznia 2021 roku. Mężczyźnie towarzyszyła rodzina, bliscy oraz mieszkańcy Ząbek. Super Express relacjonował, że przyszli chyba wszyscy pochodzący z tej miejscowości, bo ludzi było naprawdę sporo. Kościół wręcz pękał w szwach, a w trakcie homilii mieszkańcy nie kryli łez, które spływały im po policzkach. Po nabożeństwie w kościele kondukt żałobny z ciałem przeszedł na miejscowy cmentarz parafialny. Tam w mogile spoczęło ciało brutalnie zamordowanego sklepikarza. Grób utonął w pięknych czerwono-białych różach. relacjonował Super Express. 3 dni po pogrzebie, a 11 dni po zbrodni, czyli 21 stycznia 2021 roku, sprawca został wreszcie zatrzymany. Okazał się nim niejaki Ryszard R., 57-letni mężczyzna, znacznie starszy niż wskazywał na to wcześniejszy rysopis. Jego DNA znaleziono na rękawiczce pozostawionej na miejscu zbrodni. Po wykonaniu odpowiednich badań potwierdzono, że materiał z przedmiotu jest zbieżny z DNA zatrzymanego Ryszarda. Śledczy podawali, że na jego winę wskazywały też inne dowody, w tym nagrania z kamer monitoringu i zeznania naocznych świadków. Ryszard R. w toku postępowania miał przyznać się do winy. W przeszłości był też karany za kradzież i usiłowanie zabójstwa z użyciem broni palnej, więc nie był postacią krystaliczną. W więzieniu spędził już łącznie 20 lat. W toku kolejnych postępowań w czasie tego długiego i żmudnego procesu często zmieniał jednak swoje zeznania. W końcu przekonywał, że tego dnia był w sklepie, ale nikogo nie zabił, a jego przyznanie się do winy, które uznano za dowód koronny w sprawie, zostało na nim wymuszone przez policjantów. Obrońca Ryszarda wskazywał ponadto, że pod paznokciami ofiary ujawniono przecież materiał genetyczny innej osoby, co nie zostało wyjaśnione. Domagano się ponadto powołania biegłego antropologa do analizy monitoringu. Większość materiału dowodowego działa na korzyść oskarżonego, twierdziła obrona, podkreślając, że dowody są nikłe, natomiast klient mecenasa jest osobą kulejącą, co stanowiło znaczącą przeszkodę w dokonaniu brutalnego rozboju, a potem ucieczki. Prokuratura była oczywiście odmiennego zdania. W jej ocenie materiał dowodowy był kompletny i jednoznacznie wskazywał na winę Ryszarda R. Tym samym domagano się wysokiej kary dla sprawcy. Pierwszy nieprawomocny wyrok zapadł w 2022 roku. Zgodnie z jego treścią Ryszard R. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne zabójstwo sklepikarza. Sprawa się jednak wówczas nie zakończyła, ponieważ z powodu wadliwego składu orzekającego Sąd Najwyższy w listopadzie 2023 roku uchylił wyrok i przekazał postępowanie do ponownego rozpatrzenia. Sprawiedliwość nadeszła dopiero po 5 latach, podczas procesu apelacyjnego. Sąd w Warszawie nie dopatrzył się nieprawidłowości w pierwotnym wyroku, więc utrzymał go w mocy w całości. Tym samym wyrok skazujący Ryszarda R. na 25 lat więzienia stał się prawomocny, mówiła rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewa Leszczyńska-Furtak. Wnioski dowodowe obrony zostały odrzucone, ale sąd zwolnił również oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami Skarb Państwa. Co ciekawe, sędzia Marzanna Piekarska-Drążek wyjaśniała, że sąd apelacyjny nie mógł podwyższyć kary oskarżonego do dożywocia z powodu zakazu prawnego, ponieważ kasację, a nie tylko apelację, od pierwszego wyroku wniósł jedynie obrońca. To z kolei uniemożliwiło rozpatrzenie argumentów prokuratury za wyższą karą. Nie wiadomo, czy było to niedopatrzenie z jej strony, czy po prostu nie chciano walczyć o wyrok dożywotniego więzienia dla Ryszarda, choć wszystko wskazuje na ten pierwszy powód. Rodzina zamordowanego była z tego faktu niezadowolona. Tym bardziej, że strona oskarżająca w procesie twierdziła, że domaga się surowszej kary, bo dowody są kompletne, a motywem zbrodni stał się rabunek, którego przebieg zasługuje na szczególne potępienie. Niezrozumiałym pozostaje więc, czemu prokuratura nie złożyła kasacji. Agresor miał wiedzieć, że u pana Stasia to płaci się gotówką, więc liczył na szybki rabunek. Na początkowym etapie śledztwa miał się przyznać, że zabrał z kasetki ponad 2000 zł. To jeszcze zanim zaczął wycofywać swoje zeznania. 2000 zł za życie człowieka. Niewyobrażalnego bólu i żałoby, którą do dziś przeżywają bliscy 67-latka, nie uśmierzy żadne sądowe uzasadnienie. Z uwagi na to, że wyrok już zapadł i został w apelacji uprawomocniony, dalsze odwołanie nie jest zresztą możliwe. Kara 25 lat więzienia dla Ryszarda R. za zamordowanie pana Stanisława Ząbek pozostaje więc ostateczną.

0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie.
2: Justyna Steczkowska znowu w centrum uwagi. Wystarczyła jedna rolka na Instagramie, by internet zapłonął. Piosenkarka, znana z nieziemskiego głosu i nóg, które mogłyby być dziełem sztuki, wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach. Czyżby woda była aż tak gorąca? Czekamy na więcej, bo to dopiero przedsmak większego projektu. Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
1: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Środowisko filmowe wstrząśnięte po tajemniczej śmierci Witolda Płóciennika. 56-letni operator zaginął w okolicach Lubniewic, gdzie pracował nad nowym serialem Macieja Pieprzycy. W czwartek potwierdzono najgorsze obawy. Odnaleziono jego ciało. Choć jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało tragedii, teraz prokuratura stara się rozwikłać zagadkę tej dramatycznej historii. Wybory Miss Świata 2026 już za rogiem, a w centrum uwagi jest Mary Sickler ze Stanów Zjednoczonych. Ta niezwykła kandydatka, która w młodości całkowicie wyłysiała z powodu choroby, teraz z dumą prezentuje swoją nową wersję siebie. Zamiast ukrywać się za peruką, Mary stawia na oryginalne nakrycia głowy, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Czy to wystarczy, by zdobyć koronę w Wietnamie? Przekonamy się już jutro. Stuart K.B., znany jako Stu, nie ma łatwego życia. Po ekstradycji z Wielkiej Brytanii, gdzie sąd nie miał litości, trafił do polskiego aresztu. Warszawski sąd zdecydował, że spędzi tam kolejne 3 miesiące, mimo że nie przyznaje się do winy. Cóż, wygląda na to, że były gwiazdor YouTube'a będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo grozi mu aż 15 lat za kratami.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle?
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy z Big Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę.
2: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Bez końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. 26-letni Hubert B., kierując samochodem, stracił panowanie nad pojazdem.

0: i uderzył w spacerującą rodzinę. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala, ale jego stan jest już stabilny. Rodzice sprawcy twierdzą, że ich syn próbował pomóc na miejscu zdarzenia. Jednak bliscy ofiar mają inne zdanie. Śledczy analizują dane z czarnej skrzynki auta, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Wczoraj odnaleziono jego ciało, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Mężczyzna zaginął 2 września, a jego poszukiwania trwały intensywnie przez 2 dni. Śledczy nadal ustalają dokładne okoliczności jego śmierci.
0: W Warzymicach pod Szczecinem trwa poszukiwanie komody, w której mieszkanka ukryła swoje oszczędności, sięgające kilkuset tysięcy złotych. Kobieta przypadkowo wyrzuciła mebel na śmietnik, a ten zniknął w ciągu kilku godzin. Policja i detektywi analizują nagrania z monitoringu, a właścicielka oferuje wysoką nagrodę za zwrot zguby. Sprawa przypomina inne przypadki na świecie, gdzie roztargnienie prowadziło do utraty majątku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przecławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
0: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika. 33-letni Szymon z Bydgoszczy walczy z agresywnym rakiem mózgu. Mężczyzna przeszedł już 4 operacje, a jego największą motywacją są żona i 2 małe córeczki. Nowoczesne metody leczenia dają nadzieję, ale ich koszty są ogromne. Trwa zbiórka pieniędzy na dalszą diagnostykę i leczenie, które mogą uratować życie Szymona.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Łomży policja odkryła 2 zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków. Na trasie S3 koło Lubina doszło do poważnego wypadku. Zderzenie samochodu dostawczego z ciężarówką zablokowało jezdnię w kierunku Zielonej Góry. Kierowca ciężarówki, który zjechał na pas awaryjny z powodu awarii, został ranny i trafił do szpitala. Służby pracują nad usunięciem pojazdów, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Zatory mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 21 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 12 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3 tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 września w Sosnowcu rusza program Maluszkowe, oferujący jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Nie ma kryterium dochodowego, ale rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać ważną sosnowiecką kartę miejską. Rodziny z wieloraczkami otrzymają tę kwotę na każde dziecko. Od stycznia przyszłego roku program obejmie także drugie dziecko, ale z niższą kwotą 1000 zł. Wnioski można składać do 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Program ma na celu wsparcie demograficzne miasta. Ceny gazu w Europie spadają po komentarzach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczących konfliktu z Iranem. Jego słowa wzbudziły nadzieję na deeskalację napięć i zwiększenie dostaw surowca. W Amsterdamie kontrakty na gaz zniżkują o ponad 1%, osiągając niecałe 73 euro za megawattogodzinę. Mimo chwilowej obniżki ceny gazu pozostają wysokie, a zapasy w Europie są niskie. Magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w 65%, podczas gdy w Polsce poziom ten wynosi niecałe 94%. Od 1 stycznia przyszłego roku renta wdowia będzie wypłacana na korzystniejszych zasadach, co może oznaczać nawet 400 zł brutto więcej miesięcznie dla seniorów. Jednak zanim te zmiany wejdą w życie, KRUS alarmuje, że na tegoroczne wypłaty może zabraknąć setek milionów złotych. Problem wynika z nieprzewidzianego wzrostu liczby uprawnionych do świadczeń. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wprowadziła poprawki, które mogą umożliwić przekazanie dodatkowej dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. Od przyszłego roku udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie z 15 do 25%, co przyniesie podwyżki, ale ich wysokość będzie zależna od kwoty świadczenia.
0: W Warszawie odbyła się pierwsza edycja Impact Leading Minds, wydarzenia poświęconego geopolityce, demografii, energetyce i kulturze. W Nowym Teatrze spotkało się ponad 700 osób, by dyskutować o przyszłości Europy i technologii. Jednym z gości była Lindsay Vonn, która otrzymała niespodziankę od Iggy Świątek, osobistą wiadomość nagraną w Nowym Jorku. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin, którzy podkreślali znaczenie podejmowania decyzji, pod presją i przekraczania granic. Wydarzenie miało na celu łączenie różnych perspektyw i tworzenie nowych rozwiązań.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wkrótce zyskają nowoczesną amunicję artyleryjską. Po pomyślnych testach w Korei Południowej ładunki modułowe KMCS zostały zatwierdzone do użytku przez polską armię. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą elastyczność i bezpieczeństwo polskiej artylerii, w tym armatochaubic K9 Thunder i AHS Krab. Ładunki KMCS są zgodne z natowskimi standardami, co zapewnia interoperacyjność z sojuszniczymi systemami. To ważny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Polski. W Estonii zakończyło się międzynarodowe forum K9 User Club, które zgromadziło ponad 200 przedstawicieli sił zbrojnych z kilkunastu krajów. Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, odegrała kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja wprowadziła nowość – sesję poświęconą systemowi wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo. Polska rozwija największy program Chunmoo poza Koreą, co podkreśla jej strategiczne znaczenie w regionie. Forum było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości artylerii oraz zdolnościach obronnych. Na poligonie w Ustce przetestowano pierwszy w pełni polski pocisk kalibru 155 mm. Testy zakończyły się sukcesem, potwierdzając zasięg przekraczający 30 km. Projekt zrealizowano we współpracy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, PGO Spółka Akcyjna i Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej. Amunicja jest kompatybilna z haubicami K9 i AHS Krab, co otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu obronnego. Dzięki możliwości masowej produkcji w kraju, pocisk ten może wzmocnić potencjał sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To ważny krok w unowocześnianiu polskiego uzbrojenia. Polski przemysł zbrojeniowy ma szansę stać się samowystarczalny w zakresie podstawowego sprzętu wojskowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak brak długoterminowej strategii państwowej, która pozwoliłaby przewidzieć potrzeby polskich sił zbrojnych i rozwijać potencjał eksportowy. Banki są gotowe zwiększyć finansowanie sektora obronnego, ale przeszkodą pozostają długotrwałe procedury certyfikacyjne. Wartość eksportu sprzętu wojskowego z Polski osiągnęła rekordowy poziom, z czego większość trafiła do Ukrainy. W planach jest budowa nowych fabryk amunicji inwestycji, które mają zaspokoić potrzeby polskiej armii do 2028 roku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Saab planuje zwiększenie produkcji samolotów wczesnego ostrzegania Global Eye do 4, a nawet 6 egzemplarzy rocznie do 2030 roku. Kluczowym elementem tego planu jest utworzenie drugiej linii produkcyjnej w Kanadzie, co może stworzyć tysiące miejsc pracy. Decyzja Kanady o wyborze Global Eye zamiast amerykańskiego Boeinga i Sea-Dem Wedgetail otwiera drogę do budowy 1/3 światowej floty tych maszyn właśnie w Kanadzie. Saab realizuje obecnie zamówienia dla kilku krajów, w tym dla Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także dla NATO. Polska również może być zainteresowana zakupem tych nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
0: Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W swoim wystąpieniu zacytował fragmenty protokołu przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto, w którym pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry. Tusk stwierdził, że ludzie związani z Zonda Krypto mieli wpływać na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś, 4 września, podpisano kluczowe porozumienie między siłami zbrojnymi a Strażą Graniczną dotyczące wymiany informacji radiolokacyjnej. Dokument ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju poprzez lepszą współpracę w ochronie granic i przestrzeni powietrznej. Porozumienie określa zasady współdziałania i usprawnia wymianę informacji między tymi formacjami. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wrzesień to kluczowy miesiąc dla miłośników grudnika. Aby roślina zakwitła zimą, warto zadbać o jej odpowiednie nawożenie i przygotowanie do spoczynku. Specjaliści zalecają, by do połowy września podać jej ostatnią porcję odżywki. Następnie należy ograniczyć podlewanie i przenieść roślinę do chłodniejszego miejsca.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin. Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek, przeznaczonych do spożycia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. Troje dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
1: W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
0: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które mają trudności z podejmowaniem decyzji. Waga, bliźnięta, ryby i rak często analizują każdą opcję, kierują się emocjami lub potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że takie przypisania nie są naukowo potwierdzone i należy je traktować z przymrużeniem oka.
1: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van-Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie. Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sejmie zagościła wystawa jubileuszowa Totalizatora Sportowego, który świętuje swoje 70-lecie. Wśród gości pojawili się Conrado Moreno i legendarny pan Totolotek, Ryszard Rembiszewski. Totalizator, który od dekad wspiera polski sport i kulturę, przypomniał o swojej misji, przekazując w zeszłym roku niemal 1,5 miliarda złotych na rozwój kultury fizycznej. Ciekawe, czy posłowie i senatorowie, zwiedzając wystawę, poczuli się jak szczęśliwi zwycięzcy losowania. Drugi sezon Dżentelmenów Guya Ritchiego już na Netflixie, a fani zacierają ręce na trzecią odsłonę. Krytycy narzekają, że serial powiela schematy, ale oceny na Rotten Tomatoes mówią co innego. Wzrosły do 79%. Guy Ritchie zapowiada, że Dżentelmeni powrócą, a prace nad nowym sezonem już ruszyły. Czekamy na premierę w 2028 roku, bo przecież kto by się spieszył, prawda?
2: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy? Na ekranach kin zadebiutował film 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. To opowieść o dwóch braciach, którzy uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozwodzie rodziców. Ich podróż do dziadka na irlandzkim wybrzeżu to nie tylko emocjonująca przygoda, ale i test na spryt i zaufanie do ludzi. A teraz najlepsze. Kupując bilet na seans 6 września, można wesprzeć potrzebujące dzieci, bo cały dochód z tego dnia trafi do Fundacji Słonie na Balkonie. Cóż za piękna okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Gliwicach kuchenne rewolucje znowu zrobiły furorę, a wszystko za sprawą restauracji Pierwsza Polka. Konflikt rodzinny między właścicielem a jego ojcem doprowadził do zgłoszenia lokalu do programu, ale nawet Magda Gessler nie zdołała uratować biznesu. Właściciel, krytykując szefową kuchni Natalię za branie leków, wywołał burzę w sieci. Na szczęście dla Natalii jej historia ma szczęśliwe zakończenie. Teraz błyszczy w innym gliwickim lokalu, gdzie jej talent jest w pełni doceniany. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową. Już w najbliższą niedzielę rusza 19 sezon Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Krzysztof Iwisz, wiecznie młody prowadzący, zapewnia, że wyniki są tak nieprzewidywalne, że sam bywa zaskoczony. Oczywiście, jak co roku, pojawiają się głosy o ustawkach, ale Iwisz z pełnym przekonaniem odpiera te zarzuty, twierdząc, że to kwestia honoru. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki i emocje na parkiecie. Dave Mustaine, niekwestionowana ikona metalu, po 4 dekadach na scenie, z dumą ogłasza, że jego największym osiągnięciem jest zdobycie szacunku dla metalowych gitarzystów. Nie albumy, nie hity, ale właśnie to, Megadeth, w ramach pożegnalnej trasy Breakout, Hibernation of the Nations, zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku, by zagrać w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farrokh Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował. Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
1: Dziś mija 25 lat od premiery albumu Toxicity zespołu System of a Down, który wywrócił świat metalu do góry nogami. Z tej okazji grupa przygotowała dla fanów niespodziankę. Jubileuszowe wydania albumu na płytach kompaktowych i winylach z nową okładką i poprawioną listą utworów. Ukryty utwór Arto zyskał oficjalny tytuł Der Woghornia, co ma uczcić pamięć ofiar ludobójstwa Ormian. Dla kolekcjonerów winyli dodatkowy smaczek. 7-calowy singiel Johnny, wcześniej dostępny tylko w rzadkich wydaniach. Tony Iommi, mistrz riffów i założyciel Black Sabbath, znowu w akcji. Jego nowy solowy album From the Dark już robi furorę, a singiel World Alone z 2,5 miliona odsłuchań szturmuje listy przebojów. Do tego wszystkiego dołączony jest teledysk, który przenosi nas do świata gier wideo, gdzie bohater walczy o życie. A dla kolekcjonerów limitowana edycja 7-calowego singla z ekskluzywną wersją instrumentalną, bo przecież kto nie chciałby mieć kawałka historii rocka na swojej półce?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 18 stopni Celsjusza. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. 45-latek, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
2: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
2: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci. Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa, a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
1: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce Kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła.
2: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości. Szymon z Bydgoszczy, ojciec dwóch małych córek, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Mimo 4 operacji i poważnych komplikacji zdrowotnych nie poddaje się i zbiera środki na dalsze leczenie. Nowoczesne metody, takie jak immunoterapia, dają nadzieję, ale są kosztowne i nierefundowane. Szymon apeluje o pomoc, by móc być przy swoich dzieciach, gdy będą dorastać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w rejonie Lubina doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód dostawczy, co całkowicie zablokowało przejazd. Kierowca busa został ranny i trafił do szpitala. Służby apelują o omijanie tego odcinka i korzystanie z objazdów, ponieważ utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: w Oleśnicy na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę i dziecko, które prawdopodobnie przebiegały przez tory. Na miejscu pracują wszystkie służby, a ruch kolejowy w tym rejonie jest utrudniony. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie, mimo ogromnych inwestycji. Kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną. Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
2: Już jutro o 18:00 polskie siatkarki zmierzą się z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane w tym turnieju, ale to Włoszki uchodzą za faworytki. Polki, choć mniej doświadczone, pokazały już swoją siłę, pokonując między innymi Turcję. Włoskie media zwracają uwagę na Malwinę Stysiak jako największe zagrożenie dla ich drużyny. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, między innymi GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i Karl Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, ponownie starła się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej na US Open. Białorusinka, która od miesięcy zmaga się z presją i słabszymi wynikami, zareagowała nerwowo na pytania dotyczące jej aktywności poza kortem. Sabalenka broni tytułu na US Open, ale jej pozycja w rankingu jest zagrożona. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy Debla US Open w Nowym Jorku. Polki pokonały rozstawione z numerem 5 mistrzynię Wimbledonu, Hanyu Guo i Kristinę Mladenowicz po zaciętym meczu 6-7, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Kornejewa-Widmanowa lub Bondar-Kalinina. Niestety, Katarzyna Piter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Pridankina-Tang. Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji.
1: Georgina Rodriguez ponownie przyciągnęła uwagę na festiwalu filmowym w Wenecji. Żona Cristiano Ronaldo zaprezentowała się w odważnej kreacji, eksponując swój dekolt. Modelka wybrała brązową koszulę, białe spodnie i dodatki od prestiżowego domu mody Hermes.
2: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
1: Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W tureckim serialu Panna Młoda szykują się emocjonujące wydarzenia. W odcinkach od 191 do 196, które będą emitowane od poniedziałku, 7 września do soboty, 12 września, Cichan próbuje podejść Hancer podstępem z anonimowym darczyńcą, co nie przyniesie mu oczekiwanych rezultatów. Relacje między byłymi małżonkami nie ulegną poprawie, a Cichan zatrzyma Hancer w ich starym domu, by odkryć prawdę o jej małżeństwie z Melichem. Tymczasem Bejza ponownie poniesie porażkę, co wywoła w niej frustrację. W tle rozgrywa się dramatyczna historia związana z tajemniczym mailem Yasemin, który może być kluczem do rozwiązania zagadki jej śmierci. Emocje sięgają zenitu, gdy Engin i Sila zbliżają się do siebie, a Bejza wyraża swoje niezadowolenie z decyzji Cichana. Serial Panna Młoda nie przestaje zaskakiwać i trzyma widzów w napięciu.
0: Serial Zdrada wkracza w emocjonującą fazę. W drugim odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 21.40 na Polsacie, śmierć Ludwika Karolczaka staje się kluczowym punktem śledztwa. Prokurator Patryk Wysocki dostrzega w niej szansę na postawienie zarzutów Hubertowi Czarcińskiemu, podejrzanemu o szemrane interesy. Tymczasem syn Huberta, Bartek, przyznaje się ojcu do spotkania z Ludwikiem w wieczór jego śmierci, co stawia rodzinę w trudnej sytuacji. Hubert nie zamierza czekać i zaczyna działać, by chronić syna przed podejrzeniami. Równocześnie Julia Wysocka i Paweł Kamiński kontynuują swój tajemniczy romans, choć Julia zaczyna mieć wątpliwości, wiedząc, że jej mąż prowadzi śledztwo przeciwko pracodawcy Pawła. Drugi odcinek Zdrady zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 954 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Rosina dowie się, że jej mąż ma krwiaka w mózgu i potrzebuje pilnej operacji. Trini wróci do domu, ale przed Ramonem ukryje, że jej stan zdrowia się pogarsza. Samuel, po wybuchu bomby, staje w obliczu finansowej katastrofy, ale nie zamierza się poddać. Celia zacznie podejrzewać, że Lucia zakochała się w Samuelu, co wywoła jej niepokój. Dodatkowo Lucia odkryje, że z płonącej galerii uratował ją nowy proboszcz, ksiądz Telmo. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 18.40 na TVP1. Mieszkańcy Akacjowej będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które jeszcze bardziej skomplikują ich losy. W nadchodzącym 3396 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Konflikt między Dominiką a Renatą ponownie wybuchnie, zagrażając przyszłości Feel Good. Damian zasugeruje Dominice, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, co może zmusić ją do walki z nałogiem. Kornel po nieudanej grze w hazardzie online straci panowanie nad sobą i wyładuje złość na Kozłowskiej, wyrzucając ją z redakcji. Tymczasem Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o rozstaniu z Oliwką. Wanda, wspierana przez Jaworskiego i Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 20.05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 475 odcinka. Petra zaczyna podejrzewać, że Pia wciąż żyje, co może wywołać prawdziwą burzę w pałacu. Vera wyzna Lopemu, że jest szantażowana przez Santosa, co zmienia jego spojrzenie na całą sytuację. Katalina natomiast próbuje odkryć pochodzenie cykuty, która mogła być użyta do otrucia hrabiego de Ayali. Jana z kolei planuje zorganizować zbiórkę pieniędzy dla Virtudes, by pomóc jej odzyskać syna. Odcinek 474 zostanie wyemitowany 11 września o 15.05 w TVP2, a także dostępny online w TVP VOD. Serial przenosi nas do malowniczej Andaluzji z początku XX wieku, gdzie młoda Jana stara się odnaleźć zaginionego brata i dokonać zemsty.
1: W najnowszym, 1944 odcinku M jak miłość, Julia powraca do Polski po wakacyjnej przerwie, ale tym razem bez męża Dimy. Towarzyszy jej Nadia oraz nowonarodzona córeczka. Spotkanie z Magdą Budzyńską przyniesie wstrząsające wieści o ukraińskim lekarzu, który pozostał w swojej ojczyźnie, by ratować rannych. Julia przyzna, że decyzja o wyjeździe do Ukrainy była błędem, a jej życie stało się pełne dramatycznych wyzwań. Mimo że Dima budzi wielki szacunek swoim poświęceniem, Julia nie potrafi znieść strachu o jego życie. Teraz musi myśleć o bezpieczeństwie Nadii i swojej córeczki. Magda z pewnością okaże jej wsparcie w tym trudnym czasie. Czy Julia zdecyduje się zostać w Polsce na stałe? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nowy sezon serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Słuchacie Radia Super Expert.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
3: Najważniejsze informacje i

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż wychodzą na jaw.
0: Premier Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. W swoim wystąpieniu zacytował fragmenty protokołu przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto, w którym pojawiło się nazwisko Zbigniewa Ziobry. Tusk stwierdził, że ludzie związani z Zonda Krypto mieli wpływać na działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na Alasce odnaleziono ciała dwojga zaginionych nastolatków, Leotisa Phillipsa i Zoe Clark. Zginęli od ran postrzałowych, a obok nich znaleziono broń. Śledczy podejrzewają podwójne samobójstwo, ale szczegóły wciąż są badane. W międzyczasie społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie, a rodzina czeka na wyniki śledztwa. W Kutnie, przy ulicy Królewskiej, doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem 3-letniego dziecka, które znajdowało się na parapecie okna. Policja interweniowała dzięki czujności sąsiadów. W mieszkaniu zastano nietrzeźwą matkę i jej partnera. Dziecko jest już bezpieczne, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Matka może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
0: Jesienią warto zastosować prosty trik, by wiosną łatwo pozbyć się pniaków po wyciętych drzewach. Wystarczy nawiercić otwory w pniu, wsypać cukier lub sól Epsom, zalać wodą i owinąć plandeką. Dzięki temu drewno stanie się miękkie i łatwe do usunięcia. To tani i skuteczny sposób na przyspieszenie rozkładu pniaków.
1: PKO Ubezpieczenia wprowadza nową ofertę dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Ubezpieczenie PKO dziecko zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków, a także wsparcie psychologiczne i prawne. W ramach polisy dostępne są m.in. pomoc medyczna, rehabilitacja oraz korepetycje. To odpowiedź na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym najmłodszych.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną uprawę konopi w powiecie chełmińskim. Podczas akcji zabezpieczono ponad 8 kg suszu i 158 krzewów, a 3 osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to około 500 tysięcy złotych. Zatrzymani to 2 Polaków i obywatel Wielkiej Brytanii.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Nysie doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dzięki szybkiej reakcji świadka i policjantów. 63-letni mężczyzna stracił przytomność na ulicy, ale dzięki natychmiastowej pomocy odzyskał funkcje życiowe i opuścił już szpital. Świadek zdarzenia rozpoczął reanimację, a po przybyciu na miejsce policjanci i ratownicy medyczni kontynuowali akcję ratunkową. Służby podkreślają, jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Jesień to doskonały czas na siew warzyw o krótkim okresie wegetacji. Rzodkiewka, szpinak i rukola to idealne wybory, które można zbierać już po kilku tygodniach. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżymi plonami jeszcze przed nadejściem mrozów. Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby i regularnym podlewaniu.
0: Policja zatrzymała 66-letnią kobietę podejrzaną o zniszczenie wyposażenia pociągów w powiecie kutnowskim. Kobieta rozpyliła substancję o drażniącym zapachu na siedzenia, co spowodowało straty w wysokości około 120 tysięcy złotych. Do incydentów doszło 25 sierpnia i 1 września, a pociągi musiały zostać wyłączone z ruchu. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd.
1: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką planują wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach od 20 do 23 września. Wezmą udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent nie wyklucza spontanicznego spotkania z Donaldem Trumpem, choć oficjalne plany tego nie przewidują. W grudniu Polska po raz pierwszy weźmie udział w szczycie G20 w Miami, co jest ważnym krokiem dla polskiej dyplomacji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski niż do nich przyjechało. To zaskakujący zwrot w migracyjnych trendach, które przez lata były odwrotne. Polacy w Berlinie zauważają, że Niemcy straciły na atrakcyjności, a życie tam nie jest już tak bezpieczne i stabilne jak kiedyś. Czy niemiecki sen się kończy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób.
0: W Sejmie trwały dziś burzliwe obrady dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, oraz Artur Kotowski z Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do nietypowej sytuacji, gdy część posłów zaczęła szczekać. To wydarzenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska znowu w centrum uwagi. Wystarczyła jedna rolka na Instagramie, by internet zapłonął. Piosenkarka, znana z nieziemskiego głosu i nóg, które mogłyby być dziełem sztuki, wskoczyła do basenu w bieliźnie i rajstopach. Czyżby woda była aż tak gorąca? Czekamy na więcej, bo to dopiero przedsmak większego projektu.
2: Omar Sy, znany z Nietykalnych i Lupina, powraca na ekrany w nowym dramacie Ktoś całkiem obcy. Tym razem wciela się w postać przemytnika, który desperacko próbuje uratować swoje dziecko. Film, który zdobył nagrodę Amnesty International, opowiada o 5 nieznajomych, których losy splatają się podczas niebezpiecznej przeprawy przez Morze Śródziemne. To opowieść o poświęceniu, moralnych dylematach i walce o człowieczeństwo w świecie, który zdaje się walić w gruzy.
1: Telewizja Polska znowu zaskakuje. Jesienna ramówka to prawdziwy pokaz mody i gwiazdorskiego blichtru. Fani Rancha mogą zacierać ręce, bo już w grudniu zobaczą finałowe odcinki pod tytułem Zemsta Wiedźm. A na ramówce gwiazdy błyszczały jak świąteczne choinki, a kreacja Doroty Choteckiej dosłownie zwalała z nóg.
2: Joanna Rawi, niezapomniana gwiazda polskiej estrady, odeszła w wieku 92 lat, ale nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Jej pogrzeb, zaplanowany na 8 września, ma być wesołym wydarzeniem, zgodnie z jej życzeniem. Przyjaciele, piosenkarze i aktorzy pożegnają ją w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na wojskowych powązkach. Cóż, kto by pomyślał, że nawet ostatnia droga może być pełna uśmiechu i radości?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Lara Gessler, córka słynnej Magdy, zaskakuje sylwetką godną modelki, mimo że prowadzi cukiernię i restaurację. Okazuje się, że za tym stoi nie tylko zdrowy tryb życia, ale i geny po mamie. Lara przeszła przez trudne chwile związane z zaburzeniami odżywiania, ale dziś stawia na równowagę i aktywność fizyczną. Ciekawe, czy to przepis na sukces w gastronomii, czy może nowy trend w modelingu.
1: Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak. Para, która od dekady udowadnia, że miłość w showbiznesie to nie tylko fikcja. Na jesiennej ramówce TVP pojawili się w pełnej krasie, pokazując, że ich związek ma się świetnie. Krawczyk, mimo burzliwej przeszłości i sądowych potyczek, zdaje się odnajdywać spokój u boku Sylwii. Czyżby to była recepta na szczęście w świecie pełnym fleszy?
2: Afera wokół ekranizacji kontynuacji Nigdy w życiu nabiera tempa niczym najlepszy serial. Joanna Jabłczyńska, która nie zagra Tosi, wywołała burzę, a fani grożą bojkotem filmu. Katarzyna Grochola, autorka sagi, nie pozostała dłużna i zagroziła prawnikiem, broniąc nowej odtwórczyni roli Agnieszki Żulewskiej. Jabłczyńska przeprosiła, ale czy to koniec tej telenoweli? Raczej początek nowego sezonu dramatu. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ceniony operator filmowy, którego zaginięcie wstrząsnęło środowiskiem filmowym, został odnaleziony martwy. Poszukiwania trwały od 31 sierpnia, a nadzieja na szczęśliwe zakończenie gasła z każdym dniem. Policja potwierdziła, że ciało znalezione nad jeziorem Lubiąż to właśnie on. Co doprowadziło do tej tragedii, wciąż pozostaje zagadką.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler znów w akcji, ale tym razem jej magiczny dotyk nie zadziałał. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka, po rewolucji przemianowana na bistro w towarzystwie, zamiast serwować koktajle, oferuje sprzedaż. Rodzinne konflikty okazały się silniejsze niż kulinarne czary, a cena lokalu spadła ze 150 do 100 tysięcy złotych. Czy ktoś skusi się na tę gastronomiczną przygodę z historią w tle? Wilanów szykuje się na weekend pełen kontrastów, który z pewnością zaskoczy niejednego sceptyka. Już 11 września na plaży Wilanów zagrają Baim, Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia, a to wszystko za darmo. Następnego dnia, 12 września, zabytkowa stacja kolei wilanowskiej ożyje historią i rzemiosłem. A wieczorem usłyszymy muzykę Ennia Morricone. Czyżby Wilanów próbował stać się nową stolicą kultury? Czas pokaże. Jay Weinberg, były perkusista Slipknot, opowiedział o swoim emocjonalnym rollercoasterze po niespodziewanym zwolnieniu z zespołu pod koniec 2023 roku. Porównując swoje uczucia do zardzewiałego drutu kolczastego, Weinberg przyznał, że terapia była dla niego jak klucz do nowych drzwi. Mimo że nie czuje się jeszcze naprawiony, regularne sesje terapeutyczne pomagają mu odnaleźć się w nowej roli, także jako świeżo upieczony tata. Teraz, zamiast bębnić dla Slipknot, rozwija karierę solową i współpracuje z zespołami Infectious Grooves i Suicidal Tendencies.
1: Freddie Mercury, nieśmiertelny bóg rocka, który jednym gestem potrafił zawładnąć tłumem, prywatnie nie wierzył w swój własny mit. Jego słowa, kiedy umrę, kogo to obchodzi, mnie nie, były jak ostateczne zlekceważenie własnej legendy. Pod scenicznym blichtrem skrywał się Farok Bulsara, ceniący spokój i lojalność przyjaciół ponad uwielbienie milionów. Ostatecznie to nie on dbał o swoją pamięć, lecz my, tworząc legendę, której sam nie potrzebował.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół Jam przeżywa prawdziwy renesans, ale nie obyło się bez dramatów. Beno Otręba, basista, który zniknął ze sceny, w końcu przerwał milczenie. Okazuje się, że nie choroba Alzheimera, a depresja i załamanie nerwowe były powodem jego nieobecności. Muzyk prosi o uszanowanie prywatności, a fani mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że ich idol powoli wraca do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Dymińska, matka zaginionego Krzysztofa, opowiedziała o trudnych chwilach po jego zniknięciu. 16-letni Krzysztof Dymiński zniknął w maju 2023 roku, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim w Warszawie. Rodzina wciąż poszukuje odpowiedzi, a ojciec chłopca regularnie patroluje Wisłę w nadziei na odnalezienie śladów. Ich historia została uwieczniona w filmie Bez końca, który wkrótce trafi do kin. Warszawa zmaga się z rosnącym problemem dzików w mieście. Liczba zgłoszeń dotyczących ich obecności wzrosła z 423 w 2020 roku do blisko 14,5 tysiąca w tym roku. W stolicy doszło już do 160 ataków na ludzi, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Eksperci podkreślają potrzebę skuteczniejszego zarządzania populacją dzików, w tym ograniczenia dostępu do jedzenia i edukacji mieszkańców. W Sękocinie starym dzieci z niepublicznej szkoły i przedszkola Most uczą się w lesie, po tym jak nadzór budowlany wstrzymał użytkowanie ich budynku. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, co zmusiło placówkę do szybkiej organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obawiają się, że nagła zmiana otoczenia może być dla nich szczególnie trudna. Fundacja Mosty Edukacji zamierza walczyć o możliwość powrotu do budynku, a gmina Raszyn zapewnia, że dzieci mogą kontynuować naukę w szkołach rejonowych.
2: 45-latek skazany na 2 lata więzienia za rozboje został zatrzymany w Radomiu po kilku miesiącach ukrywania się. W ucieczce pomagała mu partnerka, która podczas aresztowania wyznała mu miłość z balkonu. Mężczyzna odpowiedział tym samym, ale romantyczna scena nie powstrzymała policji. Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Płocku 7 października rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. 18-latek przebywa w areszcie, a kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu. Rodzina Mai czekała na ten moment od miesięcy, a teraz sprawa wchodzi w kolejny etap na sali sądowej.
1: Tragiczny finał poszukiwań 35-letniego Macieja z Wolbromia. Ciało mężczyzny, którego szukano od środy, odnaleziono w czwartek. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółowych przyczyn zgonu. Wiadomość o jego zaginięciu poruszyła mieszkańców i była szeroko udostępniana w sieci.
2: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. 26-letni Hubert B., kierując samochodem, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w spacerującą rodzinę. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala, ale jego stan jest już stabilny. Rodzice sprawcy twierdzą, że ich syn próbował pomóc na miejscu zdarzenia. Jednak bliscy ofiar mają inne zdanie. Śledczy analizują dane z czarnej skrzynki auta, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
1: Dziś w Katowicach odbyła się manifestacja górników i hutników przed Ministerstwem Energii. Protestujący domagają się respektowania umowy społecznej i wsparcia dla branż energochłonnych, które zmagają się z wysokimi kosztami prądu. Związkowcy z sierpnia 80 ostrzegają przed dalszą destabilizacją sektora wydobywczego i hutniczego. Przekazano postulaty do ministerstwa, a uczestnicy zapowiadają kolejne działania, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Odblokowano 287 milionów złotych unijnego wsparcia dla tramwajów śląskich. Środki te, wcześniej zamrożone z powodu śledztwa dotyczącego korupcji, zostaną przeznaczone na budowę nowych linii tramwajowych w Katowicach i Sosnowcu. W Katowicach powstanie 4-kilometrowa i 600-metrowa linia łącząca Brynów z Kostuchną, a w Sosnowcu torowisko wzdłuż ulicy 11 listopada. Prezes tramwajów śląskich podkreśla, że odblokowanie funduszy to efekt gruntownych zmian w spółce.
2: W Warzymicach pod Szczecinem trwa poszukiwanie komody, w której mieszkanka ukryła swoje oszczędności, sięgające kilkuset tysięcy złotych. Kobieta przypadkowo wyrzuciła mebel na śmietnik, a ten zniknął w ciągu kilku godzin. Policja i detektywi analizują nagrania z monitoringu, a właścicielka oferuje wysoką nagrodę za zwrot zguby. Sprawa przypomina inne przypadki na świecie, gdzie roztargnienie prowadziło do utraty majątku. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pożaru hali magazynowej w Przecławiu, koło Szczecina. Oskarżony 51-letni Paweł M. miał nieumyślnie doprowadzić do pożaru, wyrzucając niedopałek papierosa. Straty są ogromne, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona.
1: Na trasie S10 między Stargardem a Wałczem trwają intensywne prace budowlane. To najdłuższy plac budowy w Polsce, gdzie powstają nasypy, wiadukty i estakady. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na odcinku Szczecin-Kijewo, Szczecin-Zdunowo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożność, ponieważ organizacja ruchu może się zmieniać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Łomży policja odkryła dwie zaginione nastolatki podczas interwencji w jednym z mieszkań. Wśród uczestników imprezy był także poszukiwany 19-latek oraz 3 osoby z marihuaną. Dziewczyny zostały przekazane pod opiekę, a mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Widzew Łódź w głębokim kryzysie. Mimo ogromnych inwestycji, kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Koroną, Kielce przelała czarę goryczy. Jan Tomaszewski wskazuje Zbigniewa Bońka jako jedynego kandydata na prezesa, który może uratować klub. Czy Boniek, widzewiak z krwi i kości, przyjmie to wyzwanie?
2: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne.
1: PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy. Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, ogłosił swoją kandydaturę na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chce zastąpić Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Korzeniowski zapowiada odbudowę marki polskiego olimpizmu i zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu, by skupić się na nowym wyzwaniu. Podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie 3-1 nad Holandią. W sobotę zmierzą się z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Mecz odbędzie się o godzinie 15 lub 18, a transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. To będzie trudne spotkanie, bo Włoszki w ostatnich latach często pokonywały naszą drużynę. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić z meczu.

0: Bondar Kalinina. Niestety, Katarzyna Peter i jej partnerka Anna Siskowa odpadły po porażce z duetem Brynankina Tang.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Agata Wróbel, znana polska sztangistka, przeżywa osobistą tragedię. W wieku 49 lat zmarł jej partner, Colin Anderson, który był dla niej ogromnym wsparciem. Para była razem od 2007 roku, a ich związek rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Teraz Agata Wróbel zmaga się z trudnościami zdrowotnymi i finansowymi w samotności. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyło się wydarzenie Douglas Summer Cruise, które przyciągnęło wiele znanych postaci ze świata show biznesu. Na imprezie pojawiły się m.in. Natalia Siwiec, Małgorzata Rozenek-Majdan i Anna Lewandowska, które postawiły na odważne, letnie stylizacje. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z nowinkami kosmetycznymi i rozmów z ekspertami z branży beauty. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. To oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry, co przekreśla jego szanse na występy w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno dołączył do francuskiego klubu, zdążył już zdobyć Superpuchar Francji. Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym sezonie Barw Szczęścia Karolina i Bruno szykują się na drugi ślub w Polsce. Po spontanicznej ceremonii w Las Vegas teraz planują efektowną uroczystość w kowbojskim stylu. W 3405 odcinku zobaczymy ich ekstrawagancką sesję ślubną, która ma przyciągnąć uwagę mediów. Jednak za kulisami nie wszystko jest tak romantyczne, jak się wydaje. Weronika prowadzi dziennikarskie śledztwo dotyczące handlu narkotykami w hotelu. W 3407 odcinku ślub stanie się wielką inscenizacją, co wywoła oburzenie Amelii. Dla Karoliny i Bruna najważniejsze będzie jednak medialne zainteresowanie i promocja hotelu. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującym 3398 odcinkiem. Po wakacjach Oliwka i Tomek spotkają się w restobarze sezonowy, ale zamiast pojednania czeka ich bolesna rozmowa. Oliwka postanowi ostatecznie zakończyć związek, co dla Tomka będzie jak nóż w serce. Mimo że Tomek wciąż ma nadzieję na powrót, Oliwka jasno stawia sprawę. Ich relacja to zamknięty rozdział. Dla niej teraz najważniejsza jest firma, którą chce prowadzić bez udziału Tomka. Czy Tomek pogodzi się z tą decyzją? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 odcinków zaplanowana jest na grudzień. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym tytułowe wiedźmy, które wprowadzą sporo zamieszania. Prezydent Kozioł stanie przed trudnymi wyzwaniami, a jego brat, biskup, będzie unikał politycznych intryg. Lucy zmierzy się z problemami dorastającej córki, a na pomoc przybędzie babka zielarka. Na konferencji ramówkowej TVP zaprezentowano pierwszy zwiastun, który wzbudził ogromne emocje wśród fanów. W obsadzie znajdą się znani aktorzy, m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Daniel Olbrychski. W 952 odcinku Akacjowej 38 mieszkańcy luksusowej kamienicy w Madrycie przeżywają prawdziwy koszmar. Uroczyste otwarcie galerii Alday zamienia się w tragedię, gdy potężna eksplozja niszczy budynek. Dwie osoby giną, a wielu gości, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Samuel, właściciel galerii, jest załamany. Lucia, główna bohaterka, uchodzi z życiem dzięki pomocy tajemniczego nieznajomego. W tle pojawiają się ślady z przeszłości, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to telenowela, która od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i barwnymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 3396 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Konflikt między Dominiką a Renatą ponownie wybuchnie, zagrażając przyszłości Feel Good. Damian zasugeruje Dominice, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, co może zmusić ją do walki z nałogiem. Kornel po nieudanej grze w hazardzie online straci panowanie nad sobą i wyładuje złość na Kozłowskiej, wyrzucając ją z redakcji. Tymczasem Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o rozstaniu z Oliwką. Wanda, wspierana przez Jaworskiego i Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 20:05 na TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana przestanie ufać Poirazowi i podejmie trudną decyzję o odejściu. Poiraz nie zamierza się z tym pogodzić i zrobi wszystko, by zmieniła zdanie. Tymczasem Sinan zabierze Ainur do ekskluzywnej restauracji, by wyznać jej swoje uczucia, mimo sprzeciwu matki. W poprzednich odcinkach Poiraz przyznał się do udziału w walkach w klatce, co tylko pogłębiło konflikt z Naną. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 16 na TV. TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 195 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Cichan podejmie decyzję, która wstrząśnie Hancer, każąc jej zostać w starym domu. Mukader nie przyjmie tego spokojnie i wpadnie w szał. Tymczasem Engin, analizując tajemniczy e-mail od Yasemin, odkrywa, że ma on związek ze śmiercią jego siostry. Deria marzy o pracy fryzjerki i ćwiczy swoje umiejętności na Cemilu. Serial Panna Młoda opowiada historię Hancer, sieroty, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. Między małżonkami rodzi się miłość, mimo że Mukader chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka.
2: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 138 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Daria po trudnym porodzie w końcu przywita na świecie córeczkę, a Wroński, pełen emocji, przetnie pępowinę, po czym zemdleje. Kaja, zaniepokojona jego stanem, będzie musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi Wrońskiego. Tymczasem w szpitalu dojdzie do dramatycznej walki o życie nauczycielki, która zasłabnie w szkole. Kaja i stażyści będą musieli szybko działać, podejrzewając zawał. Konflikt między Kają a Natalią zaostrzy się, a Wiktor zacznie coraz bardziej okazywać swoje zauroczenie Kają. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy każdego dnia stają przed trudnymi decyzjami, łącząc życie zawodowe z osobistymi wyzwaniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Prawie i Sprawiedliwości ponownie iskrzy. Michał Wójcik, poseł PiS, w programie Poranny Ring skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego medialne wypowiedzi, które uznał za atak na kierownictwo partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie Wójcik przyznał, że Morawiecki konsekwentnie wspiera prezydenckie weto dotyczące kryptowalut. Te słowa pokazują napięcia w partii, mimo jedności w głosowaniu. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków zagrożonych dostępnością, obejmującą 294 produkty. Największe ryzyko braków dotyczy leków kluczowych dla osób starszych, w tym preparatów na cukrzycę, choroby serca i układu oddechowego. Szczególnie trudna sytuacja dotyka pacjentów z cukrzycą, gdzie brakuje zarówno klasycznych insulin, jak i nowoczesnych leków doustnych. Problemy z dostępnością dotyczą także leków neurologicznych, psychiatrycznych oraz silnych środków przeciwbólowych.
2: Zmasowane ataki ukraińskich dronów powodują poważne zakłócenia na rosyjskich lotniskach. W Moskwie odwołano i opóźniono setki lotów, a ograniczenia objęły także inne porty w kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz mniej bezpieczna. Problemy dotykają również międzynarodowych przewoźników, co wpływa na ruch lotniczy w całym kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
0: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków. Policjanci z Tarnobrzega i Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło 1 września, a łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, a podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
2: Skórki pomarańczy mogą znaleźć zastosowanie w kuchni, zamiast lądować w koszu. Ich intensywny aromat doskonale wzbogaca smak jesiennych wypieków, deserów i napojów. Można je zetrzeć i dodać do ciast czy herbaty, a także wysuszyć do aromatyzowania cukru. Pamiętajmy jednak, by używać tylko dobrze umytych skórek przeznaczonych do spożycia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta. Psychotesty obrazkowe wciąż zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie tajników własnej osobowości. Wystarczy wybrać jeden z symboli na obrazku, by dowiedzieć się, co jest dla nas najważniejsze. To prosta i szybka metoda, która może zaskoczyć precyzją w ujawnianiu naszych priorytetów. Choć nie należy traktować wyników jako niepodważalnej prawdy, mogą one stać się ciekawym pretekstem do refleksji. W Pepco pojawiła się nowa, lekka kurtka damska, idealna na przełom lata i jesieni. Model ten łączy prosty wygląd z praktycznymi detalami, jak kaptur i pojemne kieszenie, co czyni go świetnym wyborem na chłodniejsze poranki. Kurtka dostępna jest w rozmiarach od małego do bardzo dużego i kosztuje 80 zł. Warto jednak pamiętać, że dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Sansevieria, choć znana z odporności, czasem może stracić witalność. Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowe sposoby, takie jak woda po gotowaniu jajek czy woda z płukania ryżu. Kluczowe jest jednak zapewnienie roślinie odpowiednich warunków, takich jak przepuszczalne podłoże i właściwe podlewanie. Domowe metody mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: W Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy rozpoczęto nowy rok szkolny 2026. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił znaczenie edukacji w budowaniu narodowej tożsamości i przygotowywaniu młodzieży do odpowiedzialności za kraj. Zwrócił też uwagę na negatywny wpływ telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie, wskazując na nową ustawę ograniczającą ich użycie w szkołach.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, wkracza na plan Rancha i już czuje na sobie ciężar oczekiwań fanów. Jako nowy Japycz przyznaje, że trudno dorównać takim gigantom jak Niemczyk i Pieczka. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Na szczęście, jak sam mówi, scenariusz i reżyser Wojciech Adamczyk zadbali, by wszystko szło jak po maśle. Olbrychski, zamiast narzekać na zmęczenie, cieszy się, że może być częścią tej aktorskiej rodziny. Choć sam przyznaje, że to nie lada wyzwanie. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Joanna Jabłczyńska i Katarzyna Grochola wdały się w konflikt, który przerodził się w prawdziwą aferę. Wszystko zaczęło się od castingu, który Jabłczyńska przegrała, a skończyło na publicznym praniu brudów i groźbach prawnych. Aktorka, chcąc załagodzić sytuację, zorganizowała zbiórkę na fundację Rock'n'Roll, która zamiast 50 tysięcy zebrała już prawie 170 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że jedna rozmowa może wywołać takie zamieszanie? Zespół Jam nie zwalnia tempa, ale niestety bez Beno Otręby. Basista postanowił przerwać plotki o swojej nieobecności na koncertach, które krążyły jak szalone. Okazuje się, że Beno zmaga się z depresją i załamaniem nerwowym, a nie z chorobą Alzheimera, jak to niektórzy sugerowali. Prosi o spokój i prywatność, a my trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia. Zaginiony operator filmowy Witold Płóciennik, którego poszukiwania trwały od końca sierpnia, został odnaleziony martwy. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich, a okoliczności jego śmierci wciąż pozostają tajemnicą. Płóciennik, znany z pracy przy produkcjach Netflixa, miał na swoim koncie wiele nagród i nominacji. Tragiczny finał poszukiwań rzuca cień na polską branżę filmową.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość z Hollywood. Carla Jeffery, gwiazda Disneya i sitcomu Pohamuj entuzjazm, zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Jej menedżerka, Carla Alexander, nie ujawniła przyczyny śmierci, ale podkreśliła, że aktorka była jak rodzina. Jeffery, znana z roli Brie w Zombie, rozpoczęła karierę jako nastolatka i przez lata rozświetlała ekrany swoim uśmiechem. Teraz pozostaje tylko wspomnienie jej talentu i energii.
2: W Białych Błotach szykuje się prawdziwe muzyczne szaleństwo na zakończenie wakacji. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Natalia Kukulska, a także rockowe legendy z Big Cyc oraz Wanda i Banda. Całodniowa impreza pełna atrakcji. Od edukacyjnych pikników po międzypokoleniowe potańcówki. Zakończy się setem DJ-a Sarnuli. Wszystko to można będzie śledzić na żywo w TVP2 i serwisie TVP VOD. Czyżby to był sposób na pożegnanie lata z przytupem?
1: Behemoth znowu zaskakuje, tym razem z podwójną mocą. Nergal i jego ekipa wypuścili cover In League with Satan, a w nagraniu wspiera ich sam Shagrat z Dimmu Borgir. To jednak nie koniec atrakcji, bo na światło dzienne wyszło także specjalne wydawnictwo i Skwalptor z niepublikowanymi wcześniej utworami. A już 25 października w katowickim Spodku Behemoth zagra na żywo, więc fani ekstremalnego metalu mogą szykować się na prawdziwą ucztę. Chrissy Hynde, liderka The Pretenders, znów w ogniu dyskusji. Tym razem apeluje do fanów, by odłożyli telefony podczas koncertów. Jak twierdzi, migające ekrany rozpraszają ją do tego stopnia, że rozważa porzucenie gitary. Dodatkowo Hynde prosi, by zagorzali fani nie okupowali pierwszych rzędów, dając szansę lokalnym miłośnikom muzyki. Cóż, w świecie, gdzie każdy chce być na pierwszym planie, takie prośby mogą brzmieć jak walka z wiatrakami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, niekwestionowana ikona metalu, po 4 dekadach na scenie, z dumą ogłasza, że jego największym osiągnięciem jest zdobycie szacunku dla metalowych gitarzystów. Nie albumy, nie hity, ale właśnie to, Megadeth. W ramach pożegnalnej trasy Breakout, Hibernation of the Nations, zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku, by zagrać w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Freddie Mercury powrócił na Wembley. Z okazji 80. urodzin legendarnego wokalisty, londyński stadion ozdobił imponujący mural autorstwa Franka Stylesa. Na schodach Wembley Park można podziwiać portret Freddiego otoczony symbolami, które kochał, jak karpie, koi i wróżki. Dla fanów to prawdziwa gratka, bo na każdym z 58 schodków wypisano fragmenty jego piosenek i słynne cytaty. Mural będzie dostępny do końca grudnia. Więc kto wie, może Freddie znów zagra na Wembley, tym razem w formie sztuki.
2: Joe Satriani i Steve Vai, dwaj giganci gitary, postanowili w końcu połączyć siły i wydać wspólny album. Po 53 latach przyjaźni i licznych współpracach, ich debiutancki krążek The Sea of Emotion ujrzy światło dzienne 6 listopada. Album zawiera 10 utworów, w tym singiel Mayhem, który już teraz podgrzewa atmosferę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, na który czekaliśmy całe dekady? Czas pokaże!
1: John Lennon, choć odszedł 46 lat temu, wciąż potrafi zaskoczyć. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Aurelius, syn Seana Ono Lennona i Charlotte Kemp Mule. Julian Lennon, starszy syn legendarnego Beatlesa, podsycił plotki, publikując zdjęcie, które Sean i Charlotte szybko potwierdzili. Nowa generacja Lennonów już tu jest, a świeżo upieczona mama żartuje z braku snu, co pokazuje, że życie z niemowlakiem to nie lada wyzwanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uczniowie szkoły Most w Sękocinie Starym rozpoczęli naukę w lesie, po tym jak powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego w Pruszkowie zamknęła ich budynek. Decyzja ta zaskoczyła rodziców i szkołę, która zainwestowała ponad 1 000 000 zł w modernizację obiektu. Gmina Raszyn oferuje uczniom miejsca w szkołach publicznych, ale fundacja zapowiada walkę o przywrócenie dostępu do budynku. 7 października w Płockim Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Kowalskiej. 18-latek odpowie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem. Kluczowym dowodem w sprawie mają być nagrania z monitoringu, które zarejestrowały brutalne działania oskarżonego. Bartosz G. przebywa obecnie w areszcie, a jego poczytalność została potwierdzona przez biegłych. Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-latka ukrywającego się w Radomiu. Mężczyzna, skazany na 2 lata więzienia za rozboje, przez kilka miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Podczas zatrzymania doszło do emocjonalnego pożegnania z partnerką, która wyznała mu miłość z balkonu. Teraz mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata. W Lubiejewie, na drodze krajowej nr 50, doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zginął po zderzeniu z Fordem Fiestą. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Prokuratura w Sochaczewie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Rodzina Dymińskich wciąż żyje w niepewności po zaginięciu 16-letniego Krzysztofa, który zniknął 27 maja 2023 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały go na Moście Gdańskim w Warszawie. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, od lat przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad syna. Matka, Agnieszka Dymińska, w poruszającym wywiadzie opowiedziała o trudach życia w zawieszeniu i nadziei na odnalezienie odpowiedzi. Film Michała Marczaka Bez końca, dokumentujący te poszukiwania, trafi do kin 11 września. W Otwocku policjanci zatrzymali parę nastolatków, którzy rozpoczęli rok szkolny od spożycia alkoholu. 15-letnia dziewczyna miała ponad 1 promil, a jej 16-letni kolega 0,6 promila alkoholu w organizmie. Młodzież została przekazana pod opiekę rodziców, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Dziś na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie startuje Gastromiasto. To wyjątkowa okazja, by spróbować dań z różnych zakątków świata. Od smash burgerów po ostrygi i koreańskiego kurczaka. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają na kulinarne doznania pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został poważnie ranny. Kierowca, 26-letni Hubert B., stracił panowanie nad samochodem, jadąc z nadmierną prędkością. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rodzina ofiar i sprawcy przedstawiają różne wersje wydarzeń, a śledztwo wciąż trwa.
1: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie pożaru w Przedsławiu koło Szczecina. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko 51-letniemu Pawłowi M., który miał nieumyślnie wywołać ogień, rzucając niedopałek papierosa. Pożar zniszczył nowo budowaną halę magazynową, a straty są ogromne. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 33-letni Szymon z Bydgoszczy walczy z agresywnym rakiem mózgu. Mężczyzna przeszedł już 4 operacje, a jego największą motywacją są żona i 2 małe córeczki. Nowoczesne metody leczenia dają nadzieję, ale ich koszty są ogromne. Trwa zbiórka pieniędzy na dalszą diagnostykę i leczenie, które mogą uratować życie Szymona.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławską restaurację Baba, prowadzoną przez Beatę Śniechowską, laureatkę programu MasterChef. Zamówił niemal całe menu, a rachunek wyniósł 1600 zł. Szczególnie zachwycił go tost z cebulą i serem oraz pierogi z musem z bakłażana. Mimo wysokich cen Książulo ocenił wizytę bardzo pozytywnie, przyznając lokalowi swoją naklejkę Muala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa portu Polska w Baranowie, kluczowej inwestycji rządu, nie rozpocznie się we wrześniu, jak planowano. Nowy termin to październik lub listopad, a opóźnienie wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. Spółka CPK, odpowiedzialna za projekt, działa obecnie bez prezesa, a konkurs na to stanowisko trwa. Mimo opóźnień, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2032 roku. Na placu budowy trwają już prace przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kary na spółkę Centrum Dotacji OZE i jej prezesa za nielegalny telemarketing. Firma dzwoniła do Polaków, używając numerów, które sama generowała za pomocą specjalnego algorytmu. To działanie narusza prawo, ponieważ nie było zgody konsumentów na takie kontakty. UOKiK podkreśla, że każda zgoda na marketing musi być świadoma i dobrowolna. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a firma może się od niej odwołać do sądu. Mieczysław Hryniewicz, znany z roli Włodka Zięby w serialu Na Wspólnej, cieszy się wysoką emeryturą. Aktor przyznaje, że regularne opłacanie składek ZUS przez lata przyniosło mu finansową stabilność. Mimo że nie ujawnia dokładnej kwoty świadczenia, podkreśla, że jest ono stosunkowo wysokie. Hryniewicz nadal pracuje na planie serialu, co stanowi dla niego dodatkowy dochód. Dzięki połączeniu emerytury z wynagrodzeniem za pracę, aktor żyje komfortowo. Praca w serialu to dla niego nie tylko kwestia finansowa, ale także ważna część życia. Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie wspólnego biletu na pociągi i autobusy, co ma ułatwić podróże z miast powiatowych. Pomysł zakłada jeden bilet na całą trasę, jednak prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczową ustawę, wskazując na brak stabilnego finansowania. Projekt przewiduje cyfrowe rozkłady jazdy, ale bez prawnych ram i finansowania może pozostać tylko na papierze. Eksperci podkreślają, że konieczne jest ujednolicenie ulg i jasne zasady rozliczeń. Bez tych elementów integracja transportu pozostaje niepewna.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: PKO Bank Polski zaplanował przerwę techniczną na noc z 5 na 6 września. W tym czasie aplikacja IKO nie będzie działać między północą a 6 rano. Klienci banku powinni przygotować się na utrudnienia w autoryzacji i płatnościach. Mimo to karty płatnicze oraz serwisy internetowe i PKO i Inteligo będą działać bez zakłóceń. W przypadku potrzeby autoryzacji transakcji zamiast aplikacji IKO używane będą kody SMS. Ważne jest, aby przed północą upewnić się, że numer telefonu podany w banku jest aktualny. W Polsce różnice w zarobkach między miastami są ogromne. Najnowsze dane pokazują, że w Krakowie przeciętna pensja wynosi ponad 11,5 tysiąca złotych brutto, podczas gdy w Kielcach to tylko 7 800 zł. Na końcu rankingu znalazły się także Białystok i Gorzów Wielkopolski. Niskie zarobki w tych miastach wynikają z braku dużych firm i odpływu specjalistów. Z kolei w Krakowie, Katowicach i Gdańsku wysokie płace napędzają międzynarodowe korporacje i silna konkurencja o pracowników. Różnica między liderem a ostatnim miastem w rankingu to prawie 4 tysiące złotych.
2: TIFU Republika ma poważne problemy finansowe z opłatą za koncesję naziemną. Do 1 września stacja miała uregulować ponad 2 miliony złotych, ale pieniądze nie wpłynęły na konto KRRIT. Regulator planuje wysłać wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi TIFU Republika rozpoczęła zbiórkę wśród widzów, licząc na ich wsparcie. Odsetki od zaległości rosną, co pogłębia zadłużenie stacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KRRIT może podjąć dalsze kroki w celu egzekucji należności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sejmowa Komisja do Spraw Aborcji nie zebrała się od ponad 2 lat, ale jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Przewodnicząca Dorota Łoboda tłumaczy impas brakiem politycznego kompromisu. Deklaruje też, że część wynagrodzenia przekazuje na cele charytatywne. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w lipcu 2024 roku. Łoboda zapowiada, że prace komisji mogą ruszyć jesienią, gdyż pojawiła się szansa na porozumienie. Czy uda się znaleźć kompromis w tej trudnej sprawie? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.
1: Waszyngton i Kijów prowadzą rozmowy na temat licencji dla Ukrainy na produkcję pocisków do systemów Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreśla, że to długotrwały proces, który nie rozwiąże natychmiastowych problemów Ukrainy z obroną przed rosyjskimi.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3403 odcinku Mariusz mocno przeżywa śmierć Dąbrowskiego, ale nie zostawia Janki samej. Janka, po stracie ojca, znajduje w Mariuszu ogromne wsparcie, co budzi niepokój Kasi. W 3404 odcinku Janka, organizując pogrzeb, jeszcze bardziej polega na Mariuszu, co może przekroczyć granice zwykłej pomocy. W 3407 odcinku podczas pogrzebu Dąbrowskiego Szymańska ostrzega Kasię przed Janką, co daje jej sporo do myślenia. Zaangażowanie Mariusza zaczyna wpływać na jego życie domowe, co irytuje Kasię. Czy Janka rzeczywiście chce, by Mariusz stał się kimś więcej w jej życiu? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 15 września na antenie TVP 2 pojawi się 198 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Engin i Sila przygotowują się do wieczornego posiłku, który przyniesie nieoczekiwane konflikty i ujawni skrywane intrygi. Główne role w serialu odgrywają Talia Celebi jako Hancher i Türkseve jako Cihan. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a w Polsce będzie ich jeszcze więcej. Przygody Hancher i Cihana to podróż na długie lata, której końca jeszcze nie widać. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 1937 odcinku. Artur po zdradzie z Joanną nie potrafi zapomnieć o tej nocy, co tylko pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Marysią. Choć Marysia nie zna prawdy, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy Artur odrzuca pomoc psychoterapeuty. Wybuch gniewu Artura przy Barbarze tylko pogarsza sytuację. Marysia, zaniepokojona, zwierza się przyjaciółce Judycie, która próbuje pomóc. Artur jednak nie chce słyszeć o terapii i postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu. Premiera tego emocjonującego

0: Tego odcinka już w poniedziałek, 7 września o 20.50 na TVP2.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco. W 4252 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Marysia zmaga się z uczuciami do Pawła, swojej pierwszej miłości, co komplikuje jej relacje z obecnym mężem Kacprem. Kacper, zdeterminowany, by odzyskać uwagę żony, stara się na wszelkie sposoby przypomnieć jej o ich wspólnym szczęściu. Przynosi jej jedzenie do pracy i proponuje wspólne wieczory. Gdy ich córka Julka doznaje kontuzji, Kacper pokazuje, że można na niego liczyć. Jednak powrót Pawła, biologicznego ojca Julki, wprowadza chaos w życie rodziny. Dominika, siostra Marysi, szybko dostrzega, że dawne uczucia wciąż są żywe. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 września, o godzinie 18 na Polsacie. W 4253 odcinku Pierwszej Miłości Marta i Szymon staną przed niespodziewanym wyzwaniem. W środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie, zobaczymy, jak para musi przygotować się do ślubu w zaledwie półtorej godziny. Telefon z Urzędu Stanu Cywilnego wywróci ich dzień do góry nogami, oferując im termin ceremonii jeszcze tego samego dnia. Marta bez wahania odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu zacznie kompletować niezbędne rzeczy. Jednak największym problemem okaże się brak świadków. Na szczęście Kinga przyjdzie z pomocą, ratując sytuację w ostatniej chwili. To będzie odcinek pełen emocji i niespodzianek. W 475 odcinku hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Petra odkrywa, że Pia może wciąż żyć i dzieli się tym z Gregoriem, co wywołuje lawinę wydarzeń. Vera odważy się wyznać Lopemu, że była szantażowana przez Santosa, co rzuca nowe światło na jej dotychczasowe zachowanie. Katalina rozpoczyna śledztwo w sprawie cykuty, próbując oczyścić Martinez z zarzutów. Jana organizuje zbiórkę pieniędzy, by pomóc Virtudes odzyskać synka. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 15.05 na TVP2. Oraz będzie dostępny online na TVP VOD. Serial La Promesa to mieszanka kryminału, intryg i zakazanej miłości w scenerii andaluzyjskiej posiadłości. W 139 odcinku serialu Szpital Świętej Anny ratownicy będą musieli zmierzyć się z dramatycznym pożarem w bloku. Znajdą tam ciężko poparzoną dziewczynę, która miała wkrótce wziąć ślub. Szybko okaże się, że pożar nie był przypadkowy, a prawda wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem Bartek znów wda się w awanturę z byłą żoną o dom, co doprowadzi do wezwania policji. Na oddziale pojawi się nowa postać, Ania Knapik, która poprosi o konsultację w sprawie chłopca z wysypką. Krzysztof, mimo problemów zdrowotnych, będzie chciał jak najszybciej opuścić szpital, by być z Darią i ich nowo narodzoną córką. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 11 września, o godzinie 16.50. Na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, podejrzewanej o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a były premier Kazimierz Marcinkiewicz wskazuje na możliwe wątki polityczne. Śledztwo trwa, a nowe informacje wciąż